0: 3 miesiące w areszcie. Tak zdecydował katowicki sąd. Szef PKU OPK Olu został zatrzymany w czwartek. Śledczy zarzucają mu przyjęcie zegarka w zamian za załatwienie sprawy w UOKiK-u na korzyść giełdy kryptowalut i odzyskanie pieniędzy z giełdy kosztem innych klientów. Więcej na ten temat reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Ryzyko matactwa, utrudniania śledztwa i grożąca surowa kara do 8 lat więzienia. To główne powody aresztu dla Radosława P., o których informowała Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
2: Poczynione na podstawie tych dowodów ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów.
1: Radosław P. złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznał się do winy. Przy doprowadzeniu do prokuratury mówił, że to on jest ofiarą i sugerował polityczny charakter sprawy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Podczas przeszukania śledczy zabezpieczyli zegarek i gotówkę o wartości ponad 30 tysięcy złotych. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w ogniu krytyki to po przyznaniu dotacji kontrowersyjnemu astrologowi. 84 tysiące złotych mają trafić na konto osoby zajmującej się m.in. tworzeniem horoskopów. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Chodzi o dotację z unijnego programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Szef Instytutu Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku chce za te pieniądze nauczyć się języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, bo zamierza czytać astrologiczne książki w oryginale. Opozycyjni radni PiS uważają, że urząd ośmiesza w ten sposób region, przyznając dotację takim osobom działającym w pseudonauce. A marszałek tłumaczy, że komisja oceniała wnioski pod względem poprawy i nie patrzy na światopogląd wnioskodawców.
0: Astrolog ma co 4 miesiące raportować do urzędu, w jaki sposób dysponuje przydzielonymi środkami. Ma pomóc, zanim zaczną się objawy choroby. Nowy lek na cukrzycę typu pierwszego stosują go już młodzi pacjenci ze Śląska. To duża zmiana w podejściu do choroby, mówią lekarze. Mały pacjent zyskuje czas, bo prepara to później rozwój cukrzycy, mówi profesor Przemysława Jarosz-Chobot.
4: Od grudnia Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy lek biologiczny, ale już coraz więcej będzie preparatów, które opóźniają do 3 lat wprowadzenie insuliny i pierwszych 3 pacjentów ten lek już utrzymało w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
0: Przed rozpoczęciem leczenia lekarze dokładnie sprawdzają wyniki badań krwi i to, czy terapia jest bezpieczna dla danego pacjenta oraz jakie mogą być skutki uboczne. Łódź chce wyrzucić hulajnogi elektryczne z parków. To odpowiedź na niebezpieczne sytuacje, do których coraz częściej dochodzi. Zakaz miałby objąć zarówno operatorów wypożyczających hulajnogi, jak i właścicieli pojazdów. Mówi Radiu Z łódzki radny Damian Raczkowski.
5: Sam jestem użytkownikiem hulajnóg elektrycznych i tych miejskich, i prywatnej. I widzę, jak często w parkach faktycznie jest niebezpiecznie, jak ci użytkownicy hulajnóg nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.
0: Widzimy, co dzieje się na drogach dla rowerów, dodaje łódzki radny Marcin Chęcz.
6: Jeszcze 5 lat temu unikaliśmy w ogóle separowania rowerów i hulajnóg właśnie na obszarze parków, no ale wiadomo, przyrost zarówno tych, jak i drugich pojazdów jest ogromny, także ten problem jest coraz bardziej dotkliwy.
0: Po wakacjach mają w Łodzi ruszyć konsultacje społeczne. Zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku. To koniec wakacji, ale nie wciąż letnich wyjazdów. Wrzesień to początek sezonu na ciepły kraj. W czasie urlopu, jeszcze przed nim, warto pamiętać o kilku zasadach dotyczących jedzenia. O nich reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
7: Ugotuj, zaparz, obierz lub zapomnij. Tak brzmi zasada bezpiecznej podróży. Eksperci przypominają, aby wyjeżdżając do egzotycznych krajów, pamiętać nie tylko o jedzeniu w sprawdzonych miejscach i piciu wody z pewnych źródeł, ale także o profilaktyce.
8: Pacjenci sami pytają szczepienia. Jeżeli jedziemy do obszaru malarycznego, nie mamy przeciwwskazań do stosowania leku, a lek w profilaktyce jest w formie tabletek, to warto rozważyć, bo ryzyko jest tu stosunkowo duże.
7: Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz. Taka profilaktyka to koszt około 500 zł, które może uratować życie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W ostatnim czasie z powodu malarii zmarło 2 pracowników lotniska w niemieckim Frankfurcie. Przyczyną zakażeń mogły być komary, które wleciały do samolotu. Autonomiczne taksówki wjeżdżają do Niemiec. Monachium, stolica Bawarii, będzie pierwszym miastem, w którym samochody bez kierowców będą wozić pasażerów. Testy i próbne jazdy ruszą już za kilka dni.
9: Waymo, siostrzana firma Google, przygotowuje start w Monachium. Niemieckie Ministerstwo Komunikacji zadbało o podstawy prawne. Teraz doskonalone są cyfrowe plany ulic i komputerowe programy. Robotaksówki będą wozić pasażerów w Monachium.

0: Opcją do wskazanego w smartfonowej aplikacji celu już w przyszłym roku. Stolica Bawarii stanie się europejskim prekursorem autonomicznej komunikacji miejskiej. Firma Waymo obiecuje, że robotaksówki nie będą droższe od konwencjonalnych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: W ślad za Monachium chcą pójść także inne niemieckie miasta. Takie rozwiązanie chcą też wprowadzić Hamburg, Berlin, Kolonia i Stuttgart. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Pomimo późnej pory w szpitalnej izbie jest dużo ludzi. Jakieś starsze małżeństwo siedzi przy ścianie, trzymając się za ręce. Wyglądają zupełnie spokojnie i normalnie. Tylko półprzymknięte oczy mężczyzny i jego ciężki oddech wskazują na to, że dzieje się coś nie tak. Wkrótce podchodzi do nich pielęgniarz w zielonym fartuchu. Kilka krzeseł dalej kobieta tuli swojego kilkuletniego synka. Ten płacze cicho. Trzyma się za rękę. Najprawdopodobniej złamaną. Jego ojciec chodzi od ściany do ściany i co pewien czas rzuca wściekłe spojrzenie w kierunku punktu przyjęć. Pracująca tam pielęgniarka daje mu znak, że zaraz ktoś się nimi zajmie. Edyta nie przygląda się reszcie ludzi, nie ma czasu. Zamiast tego zaczyna się zastanawiać, jak odnajdzie Błaszkowicza. Nie jest nikim z rodziny. Nie ma więc szans, żeby ktokolwiek jej powiedział, gdzie przebywa stary dziennikarz, ani co się z nim dzieje. Zresztą, nawet gdyby była, z powodu późnej pory nie zostałaby wpuszczona na oddział. Właśnie, oddział. Drzwi prowadzące w głąb szpitala są na magnetyczną kartę. W odruchu desperacji i pewnej bezczelności staje obok lekarza, który właśnie wchodzi do środka. Mężczyzna ma 50 lat i szpakowate włosy. Coś sprawdza na komórce. Edyta ma nadzieję, że nie zauważy, że ktoś wchodzi razem z nim. Czeka ją jednak rozczarowanie.
2: Kim pani jest?
1: Edyta przez moment stoi jak sparaliżowana.
2: Tutaj nie wolno.
3: No ja posprzątać przyszłam.
1: Zdaje sobie sprawę, że jej imitacja wschodniego akcentu jest obraźliwa nie tylko dla każdego Ukraińca, ale nawet dla kogoś, kto kiedykolwiek odwiedzał ten kraj.
2: A gdzie identyfikator?
3: Po pierwszy dzień. Identyfikatora nie.
1: Lekarz przez chwilę przygląda się jej podejrzliwie, a potem otwiera szerzej drzwi, wpuszczając ją do środka.
2: Co tutaj za burdel jest? Wie pani, gdzie ma iść?
3: Da.
1: Prawie puszcza się biegiem na wypadek, gdyby lekarz chciał jej zadać jeszcze jakieś pytania, ale niepotrzebnie. Mężczyzna stracił nią zainteresowanie i wrócił do przeglądania dokumentów w telefonie. Edyta idzie przed siebie. Stara się zachowywać pewnie i nie zwracać na siebie uwagi, ale wkrótce orientuje się, że nie ma takiej potrzeby. Nikt z personelu nie interesuje się nią. Wszyscy są zbyt zajęci swoimi obowiązkami. Najwyraźniej założyli, że skoro pokonała drzwi, to ma tu prawo być. Dziennikarka zagląda do kolejnych sal, gdzie leżą pacjenci, szukając Błaszkowicza. W większości są już zgaszone światła. Wszyscy śpią. Pracuje tylko medyczna aparatura.
4: Hej, mała!
1: Zatrzymuje się i cofa o kilka kroków. Pokój jest ciemny. Widzi tylko zarys łóżek.
4: No wchodź.
1: Wsuwa się do pokoju i zamyka za sobą drzwi.
3: Mogę zapalić światło?
4: Jeśli musisz.
1: Naciska przełącznik na ścianie. Pokój zalewa ostre światło z jarzeniówek wiszących pod sufitem. Wreszcie może przyjrzeć się dziennikarzowi i dociera do niej, że gdyby sam jej nie zawołał, nigdy by go nie rozpoznała. Jego głowa jest cała ukryta pod grubym opatrunkiem. Oczy opuchnięte. Ledwo je widać. Przypominają teraz dwie fioletowe piłeczki.
4: Mam nadzieję, że przyniosłaś fajki.
1: Maciek Łoś widział to wszystko tak dokładnie. Niczego się nie spodziewała. Wystarczyłyby tylko dwa kroki w jej kierunku. Potem zacisnąłby mocne dłonie na jej szyi. Pewnie nawet nie zdążyłaby zareagować. Ludziom wydaje się, że uduszenie kogoś to taka trudna sprawa. Że to zawsze walka, szamotanina, sapanie, zapasy i wysiłek. Cóż, faktycznie tak jest, jeśli robi się to źle. Sekretem było to, że w duszeniu nie chodziło o chwycenie za gardło, ale ściśnięcie tętnic szyjnych, które doprowadzają natlenioną krew do mózgu. Trzeba mieć do tego szerokie i silne dłonie. Maciek ich nie ma. Ma za to kondycję. Do tego jako kucharz spędzał długie godziny krojąc, szatkując, ugniatając i tak dalej. Po takim zaciśnięciu ofiara traciła przytomność w ciągu kilku sekund. Kilkunastu góra. Później trzeba było ją jeszcze trochę tak przytrzymać, aby upewnić się, że umarła, a nie tylko zemdlała. W końcu nikt nie chce, żeby ktoś, kogo próbowaliśmy zabić, obudził się po minucie czy dwóch. Zuzanna by się nawet nie broniła. Byłaby zbyt zaskoczona. Wpatrywałaby się tylko w niego otwartymi szeroko oczyma. Jej usta poruszałyby się tylko wypowiadając głuche zdania.
3: Co robisz? Dlaczego?
1: Patrzenie, jak uchodzi z niej życia, nie sprawiłoby mu przyjemności. Naprawdę ją przecież kochał. Ale pewnie dałoby mu pewną ulgę. pozwoliło wyrzucić z siebie trochę tego okropnego napięcia, które sprawiało, że bolały go całe plecy. Potem nawet nie musiałby się kłopotać z ciałem. Przecież i tak planował uciekać, wynieść się z kraju. Mógłby więc je po prostu zostawić w sypialni. No, może ukryłby je pod łóżkiem albo wsadził do szafy. Nie chciał w końcu, żeby przez przypadek znaleźli ją ich synowie. Taka trauma byłaby im przecież zupełnie niepotrzebna. Niczego takiego jednak nie zrobił. Ona ciągle na niego patrzyła wyczekująco. On odetchnął i zaczął się rozpakowywać. Zwitki banknotów schował gdzieś między swetrami, tak, że tego nie zauważyła. A potem wyszedł z sypialni i przez resztę dnia udawał, że nic się nie stało. Wkrótce ze szkoły wrócili ich synowie. Zuzanna straciła więc okazję do zadawania pytań. Maciek wiedział jednak, że temat wróci. Postanowił więc wykorzystać czas, żeby przygotować jakieś wytłumaczenie swojego zachowania. Tym razem uznał, że będzie szczery. No, może nie do końca, ale w jego opowieści miało być więcej prawdy niż zazwyczaj. Właściwy moment przyszedł wieczorem. Zuzanna pracowała do późna. Znajduje ją w sypialni. Siedzi przy toaletce, wmasowuje w twarz kolejne porcje kremów. Słyszy, jak wchodzi. Spogląda na niego, ale nic nie mówi.
5: Spanikowałem, rybko.
1: Zuzanna zamiera. Potem odkłada tubkę z kremem na bok.
3: Dlaczego?
5: Wydawało mi się, że ktoś mnie śledzi.
3: A śledził cię?
5: Nie, rybko. Jak teraz o tym myślę, to chyba nie. Ale wtedy myślałem, że tak.
3: To ma coś wspólnego z tą porwaną piosenkarką?
1: Maciek kiwa głową, udając skuszonego.
5: Nigdy ci o tym nie mówiłem, ale w tej wsi, skąd pochodzę, kojarzysz nasz dom?
3: Tak, oczywiście.
5: A ten na posesji obok?
3: Tę opuszczoną ruderę?
5: Kiedyś nie była opuszczona. Mieszkali tam ludzie, rodzina, dobrzy ludzie. Zostali zamordowani. Wszyscy. Dwójka dorosłych i ich syn. Do dziś nie wiadomo dlaczego. Do dziś nie złapano sprawcy. A ja przez całe życie zastanawiałem się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który to zrobił, wybrał nasz dom, a nie ich.
1: Niewiarygodne, ale udaje mu się wymusić z siebie kilka łez. Czuję, że udało mu się wejść na zupełnie nowy poziom kłamstwa.
3: Mój Boże.
5: Wstyd przyznać, ale przez całe życie zmagałem się z tego powodu ze stanami lękowymi. Chodziłem do psychiatry. Dlatego tak zależało mi na tym programie przygodowym. To też była droga, żeby zmierzyć się z lękami, przezwyciężyć je. Wydawało mi się, że to zaleczyłem, ale ta sprawa z tą piosenkarką poruszyła coś we mnie, rybko. To chyba przez tę piosenkę, którą śpiewała w radio. Zawsze mi się kojarzyła z tym morderstwem, bo ci nasi sąsiedzi nazywali się Budzikowscy.
1: Uznał, że ziarno prawdy dobrze zrobi całej opowieści. A teraz czas na wielki finał.
5: Spanikowałem, Zuza. Po prostu spanikowałem. Nie wiedziałem, co się dzieje.
1: Zuzanna podbiega do niego i mocno go przytula.
3: Nie wiedziałam. Przepraszam. Nie wiedziałam.
5: W porządku.
1: W swojej głowie Maciek Łoś słyszy oklaski zachwyconej widowni.
3: No nie mam fajek.
1: Jarek Błaszkowicz poprawia się na szpitalnym łóżku. Jego ruchy są powolne. Wygląda na zmęczonego i Edycie przez moment wstyd, że zakłóca mu odpoczynek.
4: A, no nic. Przyzwyczaiłem się, że życie to pasmo gorzkich rozczarowań. Rnowski cię przysłał?
3: Nie.
4: Nie? No, to tylko potwierdza moją tezę o gorzkich rozczarowaniach. To może chociaż czekoladki przyniosłaś?
3: Też nie.
4: Aj, wy młodzi, nic was nie uczą o życiu i kinderstubie.
1: Edyta dopiero po chwili orientuje się, że dziennikarz żartuje. To z powodu tego wielkiego bandażu i opuchlizny, która sprawia, że Błaszkowicz ma mimikę egipskiej mumii.
4: No, siadaj, siadaj.
1: Edyta przysuwa sobie krzesło.
4: To po co tu przyszłaś?
3: Pomyślałam, że mam szansę na dobry materiał. Na wyłączność.
1: Teraz jest pewna, że Błaszkowicz uśmiechnął się.
3: No, poza tym ten detektyw, z którym umówiłeś nam spotkanie, nie żyje. Ktoś go zabił. Potem dowiedziałam się, że ty też zostałeś zaatakowany. Wylądowałeś w szpitalu i pomyślałam,
4: że te dwie sprawy się jakoś łączą.
3: No bo się łączą, prawda? To nie może być przypadek.
1: Dziennikarz kiwa głową i od razu się krzywi. Ten prosty ruch sprawił mu ból pleców. Edyta zastanawia się, na ile poważne są jego obrażenia. Niby wszystko wydaje się być okej. Na pewno nie walczy o życie, jak przekazała jej Ewelina, ale potem przypomina sobie, że z głową nigdy nic nie wiadomo. Myśli też, że Błaszkowicza kilka godzin temu ktoś próbował zabić. Na zewnątrz, przed pokojem, powinien siedzieć policjant i go pilnować. Jak na amerykańskich filmach. A ona tu weszła bez trudu. Przecież mogłaby być mordercą, który przyszedł dokończyć dzieła. Na samą myśl ciarki przechodzą jej po plecach.
3: Widziałeś kogoś? Człowieka, który cię zaatakował?
4: Tak. I miałem okazję mu się dobrze przyjrzeć.
3: Naprawdę? No to jak wyglądał? No kto to był?
1: Błaszkowicz zagryza wargi. Wbija wzrok w przestrzeń przed sobą, jakby widział tam człowieka, który próbował go zabić.
4: Maciek Łoś. To on mi tak przyłożył.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Edycie udaje się utrzymać powagę przez dobrych kilka sekund. W końcu jednak nie wytrzymuje.
2: Że co?
3: No, to co powiedziałem. Wydaje mi się, że urządził mnie tak Maciek Łoś.
2: Ten celebryta? Nie, no i rozumiem, że walnął cię wielką chochlą, tak? Wyjął z gaci jak królik Bugs, czy inna postać z kreskówki, a jak ci nią przyładował w łeb, to zobaczyłeś co? Gwiazdki? Czy małe śpiewające ptaszki? Ha?
3: To cię bawi?
2: A to nie był żart?
0: Edyta potrzebuje chwili, by spod tych wszystkich bandaży w tym słabym świetle wyczytać cokolwiek z oczu starego kolegi po fachu.
2: Czekaj, czy ty naprawdę myślisz, że uderzył cię telewizyjny kucharz?
3: Głupie, nie? Ale wtedy, cholera, właściwie dopóki nie powiedziałem tego na głos, to mógłbym przysiąc, że to prawda. Chociaż jak teraz myślę, to cholera, no, może mi się to zlało w jedno. Zobaczyłem jakiś billboard z reklamą, a potem...
2: Nie, to się nazywa pamięć asocjacyjna. Twój mózg odtwarza rzeczy, których nie pamiętasz na podstawie skojarzeń.
3: Znaczy co? Ktoś mnie stłukł, domyślę, na kwaśne jabłko? Kwaśne jabłko to potencjalne danie to kucharz. I tak doszedłem do celebryty, to chcesz powiedzieć?
2: No miałam raczej na myśli bitki albo rozbijanie tłuczkiem schabów. A reszta się zgadza. Dobra, ale poważnie. Co dokładnie pamiętasz?
0: Błaszkowicz chce odpowiedzieć, ale nagle spogląda w stronę drzwi. Edyta ogląda się i dostrzega wchodzącego Artura.
4: Cześć, przepraszam, miałem problemy z dostaniem się do środka.
2: Ja też. Musiałam udawać nowo zatrudnioną ukraińską sprzątaczkę. A jak ty szedłeś?
4: Wiem, ile zarabia się w służbie zdrowia. A w holu mają bankomat.
0: Robi krok do przodu i przygląda się leżącemu na łóżku dziennikarzowi.
4: Jak się czujesz? Bo wyglądasz, powiem szczerze, dość gówniak.
2: Mentalnie lepiej. Na ten moment wydaje mu się, że załatwił go Maciek Łoś.
4: Co takiego?
2: No, bo właśnie tak samo zareagowałam. Przepraszam, muszę to odebrać.
0: Wychodzi na korytarz, zostawiając mężczyzn samych. Artur podsuwa sobie niewielki stołek i siada przy łóżku.
4: To o co chodzi z tym celebrytą?
3: Sorry, ale chyba nie chce mi się już drugi raz opowiadać. Edyta mnie wyśmiała.
4: No bo sam przyznasz, że brzmi to trochę jakbyś powiedział, że... Nie wiem, widziałeś odcinek Reksia, w którym dostał wścieklizny i zagryzał dzieci.
0: Błaszkowicz próbuje wzruszyć ramionami. Tymczasem Edyta wraca, chowając telefon.
4: Co się stało? Kto to był?
2: Ewelina. Mówi, że Maggie jest wolna.
3: Uciekła?
2: Tak, i podobno ten, który ją porwał, nie żyje.
4: Co to znaczy, że nie żyje?
2: No, zwykle chodzi o to...
4: No dobra, daruj sobie te żarty. Widzę, że jesteś w świetnym humorze, a nie wszystko jest tematem do żartów.
0: Edyta patrzy na niego, jak podnosi się z krzesła, nie do końca pewna, co powinna w tym momencie powiedzieć. Myśli, że faktycznie może trochę przesadziła, ale z drugiej strony, za kogo on się uważa, żeby ją w ten sposób pouczać? Chce mu wygarnąć, ale Artur już rusza w stronę drzwi.
2: Gdzie idziesz?
4: Zadzwonić. Nie będę się w takich sprawach opierał na radiowych plotkach.
0: Rzeczywiście wychodzi i jeszcze przez moment odgłos jego kroków niesie się po korytarzu. Edyta siada na zwolnionym przez niego krzesełku.
2: No co?
3: Jak wróciłaś, miałaś taką dziwną minę. Taką samą, jak gdy usłyszałaś, że napadł mnie... No sama wiesz kto.
2: Nie mów o nim jak o Voldemorcie.
3: O kim?
0: Edyta ma przez moment ochotę wytłumaczyć, ale odpuszcza.
2: Ewelina powiedziała coś jeszcze. I myślę, że gdyby nie to, że jest tyle ofiar, pomyślałabym, że to, co się dzieje, to jest faktycznie jakaś cholerna radiowa ustawka. I wiesz, kto ponoć uratował Maggie?
0: Starszy dziennikarz mimo obrażeń aż podnosi się na łokciach.
3: Kto?
2: Doda.
0: Maggie celowo wybrała krzesło, nie fotel, który zaproponował jej poprzedni policjant. Od razu wiedziała, że jest podekscytowany rozmową z nią. Może fan, a może po prostu ekscytacja związana z faktem, że będzie spisywał zeznania kogoś znanego. W każdym razie podziękowała. Fotel był głęboki, a ona nie chciała siedzieć niżej od rozmówcy. Teraz jednak, gdy już prawie 10 minut siedzi tu sama, mając za towarzystwo jedynie stary komputer ze sprężynową klawiaturą i niedobity kubek kawy, poważnie rozważa, czy się nie przesiąść. Tylko boi się, że zaśnie.
5: Dzień dobry, pani Maggie.
6: Dzień dobry.
0: Widziała już tego mężczyznę kilka razy wcześniej i ma wrażenie, że to ktoś ważniejszy niż ci, z którymi rozmawiała.
1: Uśmiecha się do niej półgębkiem i w tym grymasie widać od razu, że nie jest to twarz nawykła do tego typu wikibasów.
5: Nazywam się Becker, prowadzę tę sprawę. Czy czuje się pani na siłach, by jeszcze chwilę porozmawiać?
1: Obchodzi biurko i siada na krześle.
2: Ale o czym? To znaczy, wydawało mi się, że właśnie złożyłam zeznanie.
1: Policjant kiwa głową, ruchem myszki wzbudzając komputer. Wpisuje hasło.
5: Tak, oczywiście. Po prostu po lekturze raportu nasunęło mi się jeszcze kilka pytań, które pomogą, po prostu pomogą w śledztwie.
1: Maggie poprawia się nerwowo.
2: Chce pan powiedzieć, że mi nie wierzycie?
5: Nic takiego nie chcę powiedzieć, pani Maggie. Spokojnie. I to naprawdę tylko kilka dodatkowych pytań. Możemy?
2: Skoro uważa pan, że to potrzebne.
1: Patrzy na policjanta, który przed chwilą uruchomił jakiś program i teraz zniecierpliwiony przygląda się ekranowi startowemu. Kilka razy łapie się za palce, jakby chciał je wyłamać, ale powstrzymuje się przed tym.
5: No tylko od razu proszę o wyrozumiałość, ale piszę na komputerze wolniej niż kolega.
2: Rozumiem.
5: Dobrze, możemy zaczynać. Zeznała pani, że gdy mężczyzna zaatakował państwa w posiadłości pana Ziemka, miał na twarzy maskę z budzikiem. Zgadza się?
2: Tak.
5: Potem jeszcze raz wspomina pani o budziku, ale od pewnego momentu mówi już pani o jego minach, reakcjach na konkretne sytuacje. Czy mam rozumieć, że wtedy już nie miał maski?
2: Tak. Za którymś razem po prostu zszedł na dół z odsłoniętą twarzą.
5: Mhm. Co pani wtedy pomyślała?
2: Że mnie zabije.
5: Dlatego podjęła pani próbę ucieczki?
2: Raczej dlatego, że byłam uwięziona.
1: Przez moment myśli, że to mogło zabrzmieć jak złośliwość, ale komisarz tylko kiwa głową.
5: To było źle zadane pytanie. Czy strach, że napastnik pokazał twarz, był bezpośrednim powodem, dla którego podjęła pani pierwszą próbę ucieczki?
2: Tak, myślę, że tak. Spanikowałam.
5: Zeznała pani, że oprócz momentu porwania i tego incydentu podczas próby ucieczki, napastnik nie stosował wobec pani przemocy fizycznej, tak?
2: Raz spiął mnie trytytkami, gdy wychodził za mocno, ale nie sądzę, że chciał sprawić mi ból.
5: Raz, tak? Ale podczas pani pobytu opuszczał dom dwa razy.
2: Dwa razy chciał mnie skuć.
5: Dlaczego za drugim razem nie skuł?
2: Wyprosiłam, by tego nie robił. Wiedziałam, że chcę dokończyć naszą piosenkę.
5: Tę, w której opowiedzieć mieliście jego historię o wiejskiej zbrodni sprzed prawie 3 dekad.
2: Tak.
5: Z ciekawości, czy próbowała pani wpleść w tę piosenkę jakieś wskazówki dla nas? To znaczy, dla policji?
2: Myślałam o tym, ale wie pan, on się zachowywał, jakby nie był sam. Jakby było ich dwóch.
1: Policjant marszczy czoło.
5: Nie wspominała pani o tym wcześniej. Słyszała pani albo widziała kogoś drugiego?
2: Nie, to raczej jakieś rozdwojenie jaźni albo coś.
5: Może pani rozwinąć tę myśl?
2: No najpierw wydawało mi się, że mówi o sobie w trzeciej osobie. Trochę jak, wie pan, na przykład Ziemek. Zawsze mnie to drażniło, to zwróciłam uwagę, ale potem on zaczął, na przykład zmieniał mu się nagle nastrój i wydawało mu się, że jak jest zły, to wie inne rzeczy. Gdy zaproponowałam mu na przykład zrobienie zdjęć i wrzucenie ich na mój Instagram, to on się najpierw zgodził, ale potem wpadł w furię, że próbowałam go oszukać przy użyciu metadanych. No i ciągle wtedy pokazywał na swoją skroń.
1: Pokazuje zapamiętany gest.
5: Dobrze, rozumiem. Ale załóżmy na moment, że po prostu jest ktoś drugi. Czy napastnik mówił o nim coś więcej? Wygląd? Imię? Może mu się coś wymknęło?
2: Nie pamiętam niczego takiego.
5: A w jego opowieści? Nie było kogoś, kto by pasował na taką drugą osobę?
2: W tej historii, którą mi opowiedział, nikt nie przeżył.
1: Komisarz kiwa głową, a ona przygląda mu się z uwagą. W końcu zbiera się na odwagę.
2: Mogę ja o coś zapytać?
1: Policjant kiwa głową.
2: Czy gdybym nie uciekła, byłaby szansa? Znaczy, czy mielibyście w ogóle jakiś trop?
1: Odwraca się ku niej, kładzie ręce na biurko.
5: Pies, którego pani oprawca zostawił na posesji pana Ziemka, pochodził z prowadzonej przez niego pseudohodowli. Poszliśmy tym śladem. Dotarliśmy do środowisk kibolskich, z którymi współpracował. Mieliśmy już tożsamość sprawcy i namierzenie miejsca jego pobytu. To była kwestia godziny, może dwóch. Ale powiem pani, myślę, że gdyby nie ten pomysł wspólnego pisania piosenki, który kupił pani czas, cóż, moglibyśmy zwyczajnie nie zdążyć. Jestem pod wrażeniem pani opanowania.
2: Dziękuję.
5: W zasadzie z mojej strony to tyle. A nie, Jest jeszcze jedna rzecz.
2: Tak?
5: Mojemu koledze powiedziała pani, że śmierć porywacza to nie był wypadek. Że to nie tak, że wyskoczył przed koło.
2: Tak, celowo szarpnęłam za kierownicę. Chciałam, żeby to wszystko się skończyło.
1: Policjant przez chwilę się nie odzywa, tylko patrzy z powagą w jej oczy.
5: I skończyło. Tym, że ten człowiek wyskoczył pod koła pędzącego samochodu. To takie ładne zakończenie tej historii. No i tak jest w raporcie. Po co komplikować sobie życie?
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Iran atakuje siły USA stacjonujące w Jordanii, podała stacja Fox News, powołując się na źródło w Waszyngtonie. Reporter amerykańskiej sieci przekazał w poście na platformie X, że prawie wszystkie nadlatujące pociski zostały przechwycone. Wcześniej Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. Był to pierwszy atak Stanów Zjednoczonych na Iran od końca lipca. Według przedstawicieli US Navy, siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywały się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus. Irańska Straż Rewolucyjna podała, że w ataku USA na wyspę Larak zginęło i zostało rannych kilku irańskich wojskowych i cywilów i zapowiedziała akcje odwetowe. Islandia stawia kropkę w sprawie negocjacji z Unią Europejską. Rozmowy o akcesji do wspólnoty nie będą kontynuowane, zapewniają rządzący. Po sobotnim referendum wiadomo, że 52,8% głosujących sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat członkostwa w Unii, przy czym Unia Europejska jest świadoma, że nadal istnieje potrzeba utrzymania silnych relacji. Islandia złożyła wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku. Mapy Google'a

0: A jest nim mecenas Bartosz Lewandowski, prawnik, obrońca Marcina Romanowskiego z kancelarii Hanzadian Lewandowski i Partnerzy, ale też z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Panie mecenasie, mamy 21 sierpnia 2026 roku. To gdzie obecnie przebywa pański klient, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, pan Marcin Romanowski?
1: Standardowe pytanie. No ja się muszę zastanowić tajemnicą obrończą. Wiem, że państwo jako dziennikarze, też opinia publiczna jest zainteresowana tym żywo. Natomiast mnie wąże, tak jak państwo macie tajemnicę dziennikarską, ja mam tajemnicę obrończą. Nawet kwestia mojej świadomości, wiedzy, niewiedzy jest kwestią objętą tajemnicą, którą muszę i mam obowiązek i bezwzględnie szanuję. Więc niestety nie mogę powiedzieć pomidor.
2: Czyli nawet nie może pan powiedzieć, czy pan wie, czy pan nie wie? Parafrazując taką scenę ze słynnego filmu.
1: Mogę powiedzieć, że no, mamy dosyć specyficzną sytuację, dlatego że to jest sprawa, która jest bardzo nośna medialnie, politycznie. Można powiedzieć, że jest to chyba najważniejsze obecnie śledztwo, które się toczy w prokuraturze. Mój klient jest aktualnie poszukiwany w Polsce. Jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, więc jakiekolwiek moje oświadczenie w zakresie tego, nawet stanu świadomości, byłoby jakimś w pewnym sensie nieodpowiedzialnością, dlatego że to, co ja mówię, to, co rozmawiamy, no, mam świadomość tego, że moi oponenci procesowi, czyli prokuratura i służby, się po prostu temu przysłuchują.
0: Nawet wiem, ale nie powiem, też nie wchodzi w grę tutaj?
1: Pomidor. Nie mogę nic powiedzieć.
2: No, bo kolejne pytanie też miało dotyczyć tej samej linii. Rozumiem, że odpowiedź już z góry znamy, bo chciałem zapytać, czy może pan potwierdzić lub zaprzeczyć, że poseł Romanowski przebywa w Polsce?
1: No ja już słyszałem różne hipotezy. Słyszałem hipotezę taką, że trzymam go w piwnicy. Naprawdę takie były, taka narracja, że gdzieś tam osobiście go wywoziłem w bagażniku. No to były różne takie. Powiem tak, nie ujawnię żadnych informacji. Jest złożony wniosek o wydanie listu żelaznego. Mogę potwierdzić, że jest złożony wniosek o uchylenie tymczasowego zażalenie na odmowę uwzględnienia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania i jest złożony przeze mnie, przez pana Marcina Romanowskiego, wniosek o list żelazny, mój wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Więc aktualnie procedujemy przed Sądem Okręgowym w Warszawie dwie sprawy. Jedna jest zainicjowana przez mojego klienta, dotyczy listu żelaznego. Druga przeze mnie dotyczy uchylenia europejskiego nakazu aresztowania, a w międzyczasie jeszcze pojawiła się kwestia zażalenia na odmowę uchylenia tymczasowego aresztowania. Prokurator się do tego wniosku nie przychylił.
0: Bo ten wniosek pana dotyczył z jednej strony uchylenia tymczasowego aresztowania, a z drugiej strony umorzenia części postępowania.
1: Tak. Tłumaczę dlaczego. Znaczy, prokuratura w tej sprawie w zdecydowanej większości przypadków stawia tożsame zarzuty, praktycznie tożsame zarzuty panu ministrowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. W sprawie dotyczącej Zbigniewa Ziobro sąd okręgowy w Warszawie, który rozpoznawał zażalenie naszych obrońców na tymczasowe aresztowanie pana ministra, dość szczegółowo badał kwestie tych zarzutów, które są w mojej ocenie relatywnie najpoważniejsze, bo to są czyny zagrożone karą do 25 lat pozbawienia wolności. I sąd w tym wypadku uznał, że te czyny są kompletnie nieuprawdopodobnione. To znaczy twierdzenie, żeby państwu tak jakby wyjaśnić, jaką narrację miała prokuratura. Prokuratura twierdziła, że pan Marcin Romanowski w momencie tego krótkiego rządu tymczasowego podpisał kilka umów na podstawie wcześniejszych konkursów, które były rozstrzygnięte. Te umowy były zawarte przez niego jako osobę upoważnioną do reprezentacji Skarbu Państwa, ministra sprawiedliwości, i prokuratura twierdziła, że pan Marcin Romanowski nie miał nie mieć upoważnienia do zawarcia tych umów, dlatego że wcześniej był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, obecnie jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratury tego rodzaju sytuacja, proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o kilku, sześciu czy siedmiu, o ile dobrze pamiętam, podmiotach różnego rodzaju. Z tego faktu braku rzekomego upoważnienia prokuratura wywodziła fakt przywłaszczenia środków pieniężnych na kwotę wielomilionowe, za co groziła zdaniem prokuratury do 25 lat pozbawienia wolności. I teraz co się okazało? Prokuratura, pomimo tego, że cały czas my to podnosiliśmy, jakby pomijała bardzo ważny dokument, który znajduje się w aktach sprawy. tym dokładnie.

0: dokumentem, jest, mogę o tym powiedzieć, bo to jest publiczny dokument, jest zarządzenie zmieniające kompetencyjne. Innymi słowy, w momencie, w którym Marcin Romanowski został posłem, stał się sekretarzem stanu w ministerstwie, zostało wydane przez ministra sprawiedliwości krótkie zarządzenie zmieniające o treści. Zmieniam poprzednie zarządzenie kompetencyjne w ten sposób, że zamiast sekretarz, podsekretarz stanu wpisuje sekretarz stanu minister sprawiedliwości. Zdaniem prokuratury absolutnie to nie wystarczy, że to jest brak umocowania i że powinno być nowe zarządzenie kompetencyjne w całości wydane, co jest absurdem, bo pan minister Żurek, kiedy zostawał ministrem sprawiedliwości, działa dokładnie na podstawie tego samego, ale to też pokazuje, z jakimi zarzutami mamy do czynienia.
1: Tak, ale tylko panie mecenasie, to jakby to jest część tych zarzutów, natomiast no te najpoważniejsze dotyczyło chociażby udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale do tego przejdziemy, bo chciałem jeszcze zapytać o to, co w ostatnim czasie w zasadzie najbardziej nas jako opinię publiczną rozpala, czyli kto wysłał list z Naddniestrza? Czy osobiście Marcin Romanowski, czy no ewentualnie ktoś mu w tym pomógł?
0: No, panie redaktorze, ja nic tutaj nie mogę powiedzieć. Mogę na pewno potwierdzić, że taki wniosek jest złożony. Ja ten wniosek widziałem w aktach sprawy. Wedle mojej najlepszej wiedzy został on podpisany przez Marcina Romanowskiego. Nie mam absolutnie podstaw do tego, żeby kwestionować treść oświadczenia mojego klienta. I takie też jest stanowisko moje w tym postępowaniu o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania i wydanie listu żelaznego. Sąd, dlaczego, bo to też, żeby troszeczkę wyjaśnić opinii publicznej, w czym nam pan premier Donald Tusk bardzo pomógł, bo to nie wiem, na ile świadomie, na ile nieświadomie, podejrzewam, że raczej nieświadomie, ale procesowo to oświadczenie
1: napomiera bardzo nam... Tych 99%.
0: Tak, dlatego, że warunkiem uchylenia europejskiego nakazu aresztowania, w ogóle europejski nakaz aresztowania, wydaje się w sytuacji, w której dana osoba przebywa na terenie Unii Europejskiej, podejrzenie, że przebywa na terenie Unii Europejskiej. To nie jest tak, że europejski nakaz aresztowania wydaje się z automatu. Musi być jakaś przesłanka, chociażby operacyjna, chociażby jakaś informacja w aktach sprawy, że dana osoba jest poza Polską i jest na terenie Unii Europejskiej. No Naddniestrze nie jest z całą pewnością na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o list żelazny, to tutaj prokuratura się sprzeciwia temu, żeby taki list żelazny wydać. Natomiast co sąd okręgowy bierze pod uwagę, czy powinien wziąć pod uwagę w takiej sprawie? Po pierwsze, sąd waży dwie rzeczy. To, czy wydanie listu żelaznego spowoduje, że to postępowanie zostanie jakby odkorkowane, mówiąc potocznie, czyli zacznie się po prostu toczyć, będzie dalej się toczyło z udziałem osoby, która była poszukiwana, stawi się prokuratora i tym samym będzie można przy użyciu innych środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym po prostu dalej prowadzić to postępowanie. Innymi słowy, czy istnieją realne szanse na to, żeby Marcin Romanowski został ściągnięty w drodze poszukiwań międzynarodowych do Polski? Pan premier Donald Tusk tym swoim oświadczeniem, które jest w mojej ocenie całkowicie sprzeczne z tym, co twierdzi prokuratura, no, de facto potwierdził to, że Marcin Romanowski, że ma jakąś wiedzę, no, wiedzę od służb, tak usłyszeliśmy wszyscy, że Marcin Romanowski tam przebywa. Skoro tak, no to po pierwsze jest to podstawa do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania, a po drugie jest to jedna z przesłanek koniecznych do wydania listu żelaznego, bo prawdopodobieństwo ściągnięcia Marcina Romanowskiego z Naddniestrza jest praktycznie zerowe. Tam nie ma jakby żadnej współpracy. Więc tutaj prokuratura... Zauważyłem też, i pan minister chyba Siemoniak też zaczął się już troszeczkę rozwadniać tą wypowiedź pana premiera, bo prokuratorzy chyba się dość zorientowali, że to był trochę strzał w stopę z procesowego punktu widzenia.
1: To ja jeszcze tak może odbiję piłeczkę, bo zwraca pan uwagę na słowa premiera Tuska, natomiast w przypadku wniosku o list żelazny muszą zajść trzy przesłanki. Pierwsza musi być osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, druga musi być poszukiwana przez prokuraturę, trzecia musi udowodnić, że przebywa za granicą. W przypadku Marcina Romanowskiego mamy tylko i wyłącznie list był badany pod kątem obecności jego DNA, jak donosiła Rzeczpospolita. Natomiast to jest w zasadzie jedyny taki ślad, który może wskazywać, ale nie musi oczywiście, na to, że Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. No, nie ma żadnego innego śladu. W jaki sposób, czy według pana powinien Marcin Romanowski udowodnić, że w Naddniestrzu jest, albo go nie ma, albo jest w innym miejscu poza Polską, żeby ten list żelazny otrzymać?
2: Pan przekazał w jednym z wpisów na platformie społecznościowej, że pana klient znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Przywuje pan.
0: To jest tak. Mamy pieczątkę na pewno, która potwierdza ten fakt. Mamy oświadczenie mojego klienta, w mojej ocenie bez wątpienia potwierdzające to, że takie oświadczenie zostało złożone. Kolejna rzecz jest taka, mamy wypowiedź pana premiera, który twierdzi, że służby zagraniczne potwierdziły w 99%, to jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że on tam przebywa. Więc oczekiwanie też w tym momencie od takiej osoby podejrzanego czegoś więcej w sytuacji, gdzie pan prokurator Nowak powiedział, bardzo słusznie zresztą na konferencji prasowej, że istnieje jednak domniemanie prawdziwości dokumentów. Więc no, nie ma podstaw do tego, żeby twierdzić inaczej. Co sąd z tym zrobi i jak sąd do tego podejdzie? Czy będzie chciał zweryfikować? Ja zwróciłem się z wnioskiem oczywiście do sądu, żeby sąd nie tylko przesłuchał pana premiera, ale też zwrócił się do Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potwierdzenie tych informacji. No bo nie może być takiej sytuacji, że prokuratura twierdzi jedno, pan premier, który nadzoruje służby, mówi drugie. No i co teraz powiedzą służby? No są dwie opcje, tak? Albo potwierdzą te okoliczności, o których mówi pan premier, co no nie wątpię, no bo chyba pan premier by nie powiedział czegoś takiego, rzucając sobie po prostu w hasłowo. Stąd no, będziemy mieli potwierdzenie od służb tego typu okoliczności, które są korzystne procesowo, a jeśli nie potwierdzi, no to będziemy mieli do czynienia, no...
1: Tak, tylko panie mecenasie, przenosi pan tę odpowiedzialność potwierdzenia na sąd czy na służby, a nie na samego podejrzanego, czyli Marcina Romanowskiego. Dlaczego? Czytając różne publikacje, no nie wiem, może wysłać zdjęcie z terenu, gdzie przebywa, z aktualną gazetą, powiedzmy, czy cokolwiek innego. To jest jedna sprawa, co potwierdzałoby jego miejsce, nie wiem, zamieścić na platformie społecznościowej jakieś zdjęcie, wideo.
2: Gdzie jest akurat aktywny.
1: Gdzie jest aktywny. To jest jeden element. Natomiast drugi element jest taki, że między datą, która jest na liście, a wysłaniem tego listu, chyba mamy blisko 2 tygodnie różnicy czasu.
0: No to nie zwróciłem uwagi, no to nie tak, wiem, tylko potwierdzić czy zaprzeczyć tej informacji.
1: Bo mogło być tak, że ten list powstał w Naddniestrzu, a został, czy powstał w innym miejscu, został wysłany z Naddniestrza przez kogoś innego, komu pan Romanowski przekazał ten list. No. 2 tygodnie to jednak sporo.
0: Nie mogę tutaj jakby nic w tym zakresie ujawnić. Zobaczymy, co... To jest tak. Podejrzany też korzysta z pewnych gwarancji. Prowadziłem kilka takich postępowań z wydaniem listu żelaznego. Sądy bardzo różnie do tego podchodzą. To znaczy część sądów faktycznie bardzo skrupulatnie bada tę kwestię, ale przede wszystkim liczy na potwierdzenie ze strony służb tych okoliczności. To jest tak, że w praktyce zdarza się, że sądy występują po prostu o stanowisko procesowe, zwracają się do służb, do prokuratury. No, w zdecydowanej większości przypadków raczej prokuratorzy potwierdzają te okoliczności. Tak? No, mamy obecnie taką sytuację, że prokuratura mówi jedno, pan premier jako nadzorujący służby mówi drugie i no, podejrzany, proszę pamiętać, czy taka osoba, która jest pod sądem, w postępowaniu karnym, też korzysta z pewnych gwarancji. On też nie ma obowiązku ujawniania szeregu okoliczności, składania wyjaśnień. To jest poza jakby jego obowiązkami. Dlaczego? Dlatego, że jest cały czas osobą poszukiwaną. Że jest osobą, której miejsce pobytu nie jest znane. Ona się zwraca do państwa polskiego, do sądu okręgowego i mówi tak. Ja jestem poszukiwany, i proszę sąd, ja będę odpowiadał w tym postępowaniu, będę się stawiał, proszę wyznaczyć, nie wiem, poręczenie majątkowe, różnego rodzaju środki zapobiegawcze, daję gwarancję, przyjadę, będę odpowiadał. Moim warunkiem jest to, żebym odpowiadał z wolnej stopy, żebym odpowiadał w sposób, który umożliwi mi realizację pełną mojego prawa do obrony. A w tej sprawie, jeżeli tak sobie prześledzimy to, co się stało wokół Marcina Romanowskiego, panowie redaktorzy to doskonale pewnie pamiętają, ale może opinia publiczna, warto to też przypomnieć. No zaczęliśmy, to postępowanie się zaczęło od ogromnego skandalu międzynarodowego związanego z zatrzymaniem nielegalnym, jak dzisiaj wiemy, potwierdzonym przez sądy Marcina Romanowskiego z uwagi na immunitet. Mieliśmy później kwestię czerwonej noty Interpolu, gdzie Interpol odmówił, prokuratura twierdziła, że nie było uzasadnienia do tej decyzji, że po prostu dostali informację, że Interpol nie wyda czerwonej noty. To jest nieprawda, to było kłamstwo, co zostało zweryfikowane dopiero w 25 roku, kiedy prokuratora na prośbę sądu okręgowego rozpoznającego mój wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania przedstawiła to oświadczenie Interpolu. Interpol wyraźnie wskazał w tym piśmie, że po pierwsze wydanie czerwonej noty Interpolu byłoby sprzeczne z gwarancjami prawno-człowieczymi międzynarodowymi, po drugie, że analiza tej sprawy prowadzi do wniosku, że ta czerwona nota nie służy celom postępowania karnego, ale celom politycznym. A to jest duży zarzut ze strony Interpolu. Więc później mamy sprawę sędziego Łubowskiego, słynnego, który uchylił europejski nakaz aresztowania z uzasadnieniem
1: o kryptodyktaturze.
0: Między innymi o naciskach politycznych, tak, i został odsunięty od...
1: Panie mecenasie, w międzyczasie mieliśmy też postawę samego Marcina Romanowskiego, który z jednej strony nie stawiał się na wezwania, z drugiej strony też mieliśmy słynną pana wypowiedź z grudnia 2024 roku, kiedy mówił pan, i za panem podawali to politycy Prawa i Sprawiedliwości, że Marcin Romanowski przyszedł poważny zabieg, że jest w szpitalu i tak dalej, a po chwili Marcin Romanowski odnalazł się na Węgrzech.
0: Panie redaktorze, po pierwsze tak, ja nie mogę brać odpowiedzialności za to, co przekazuje klient. To jest taka, to jest pierwsza rzecz. Ja też chyba wskazywałem, że przeżył poważny zabieg, natomiast na pytanie, co często miejsce pytu, nie odpowiadałem. No bo byłoby to też nieodpowiedzialne, kiedy sąd proceduje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię postawy pana Marcina Romanowskiego, nie zapominajmy, że prokuratura w październiku 24 roku, po tym jak został Marcin Romanowski w lipcu zwolniony przez sąd z uwagi na ten immunitet, Marcin Romanowski się stawił się w mojej obecności. Przyjechał, stawił się, państwo być może pamiętacie, przeprowadzono czynności, pan prokurator Woźniak osobiście prowadził to przesłuchanie, ogłosił jeszcze raz zarzuty, które były w lipcu już ogłaszane i jednocześnie ogłosił drugie postanowienie o zmianie tych zarzutów. Czynność została przeprowadzona, kulturalnie się pożegnaliśmy z panem prokuratorem i wyszliśmy, i pan Marcin Romanowski tego postępowania nie destabilizował. Zmieniło się wszystko w momencie, w którym prokuratura, pomimo tego, że Romanowski się stawił, nie utrudniał postępowania. Nikt nie był w tej sprawie tymczasowo aresztowany na tamten moment. Pamiętajmy o tym, jak to wyglądało. Następnie prokuratura, wtedy pan minister Bodnar i politycy obecnej większości rządzącej triumfalnie ogłosili, że będzie kierowany wniosek o tymczasowe aresztowanie, że już Romanowskiego będą aresztować, bo oni muszą mieć w areszcie Romanowskiego. I wszystko się zmienia. I jeżeli zmieniają się pewne reguły gry, a proszę pamiętać, że mieliśmy w tej sprawie, i ja będę jednak siłą rzeczy, naprawdę, ja tak to znam, mam swoją wiedzę i swoje zdanie na temat kulis tego postępowania. Myślę, że kiedyś być może opinia publiczna je pozna. W tej sprawie nie ma czystej gry, jeżeli chodzi o prokuraturę. Prokuratura fauluje, prokuratura ma swoje cele polityczne, jest inspirowana politycznie od samego początku w tej sprawie. Bo kwestia chociażby stwierdzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich pana Marcina Wiązka, którego trudno posądzać jakieś sympatie wobec poprzedniego rządu, stwierdził naruszenie praw osób pozbawionych wolności w tej sprawie, księdza Michała Olszewskiego, urzędniczek. I to było bardzo głośne. To znaczy, mnie jako karniście, który się specjalizuje w tych sprawach, zresztą pan prokurator Woźniak, wiem, jakie sprawy prowadził, też był moim przeciwnikiem procesowym. Takich metod i takich sposobów, można powiedzieć, nieproporcjonalnych środków, jakie użyto wobec tych wszystkich osób w tej sprawie, no to próżno szukać w sprawach najpoważniejszych grup przestępczych.
2: Panie mecenasie, w jakich okolicznościach pan Marcin Romanowski uzyskał te dokumenty na inną tożsamość? Jakie państwo mu takie dokumenty wydało i wobec jakich przesłanek?
0: Nie mogę, panie redaktorze, z całym szacunkiem dla pana redaktora nic powiedzieć na ten temat.
2: No nie mam szczęścia, bo dzisiaj,
1: jak rozumiem, moje pytanie nie była to Polska.
0: No nie, Polska akurat w tym zakresie, może to brzmi tak dziwnie, ale ja myślę, że w ogóle sprawa Funduszu Sprawiedliwości to jest ciekawe, że bardzo rozwinęła nam w ogóle system prawny i praktykę prawną. To znaczy, i na przykład taka instytucja jak unieważnienia paszportu, która była bardzo rzadko stosowana przez prokuraturę, nagle okazało się, że w sprawie funduszu, zarówno w przypadku Marcina Romanowskiego czy Zbigniewa Ziobro, natychmiast prokuratorzy bardzo szybko przeprowadzili, odgrzebali w gruncie rzeczy przepisy, które umożliwiają właśnie unieważnienie paszportu.
1: Tak, ale też sam powiedział pan, panie mecenasie, że to jest na dzisiaj chyba najważniejsza sprawa w Polsce z jednej strony. Z drugiej strony mamy dwie osoby, czyli ministra Ziobrę i ministra Romanowskiego, którzy byli ministrami, pełnili ważne funkcje, którzy no, uciekli za granicę przed wymiarem sprawiedliwości. Ale też mieliśmy, bo wspomniał pan księdza Olszewskiego, tutaj część polityków Prawa i Sprawiedliwości grzmiała o torturach, natomiast no ta opinia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyła niehumanitarnego traktowania, z tego co pamiętam, ale też tak, no, ksiądz Olszewski był w areszcie, trwa jego postępowanie w jego sprawie, stawia się, nie utrudnia tego postępowania. Urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości tak samo. Poseł Dariusz Matecki też powiedział, że nigdzie się nie wybiera. To dlaczego i minister Ziobro, którego też pan reprezentuje, czy reprezentował, i minister Romanowski, na taką drogę się zdecydowali?
0: No tutaj już raczej trzeba pytać zawsze moich mocodawców. To są, no,
1: chcielibyśmy,
0: ale... to są ich decyzje. Myślę, że pan minister Ziobro to wielokrotnie tłumaczył i podkreślał kwestie tych politycznych motywacji. Jemu zarzutów tak naprawdę nie planowano przedstawić. Proszę zwrócić uwagę, co się zmieniło. Jeszcze, o ile dobrze pamiętam, w sierpniu roku 2025 pan Dariusz Korneluk na antenie jednej z komercyjnych stacji powiedział, że no nie ma podstaw do tego, żeby Zbigniewowi Ziobro przedstawiać jakiekolwiek zarzuty. Dlatego, że osobą odpowiedzialną za nadzór nad Funduszem Sprawiedliwości był Marcin Romanowski, a minister Ziobro... był z jego zwierzchnikiem, ale... prawie karnym konstrukcja odpowiedzialności musi być przypisana bardzo indywidualnie. To nie jest tak, że to równie dobrze można powiedzieć, że osoba, że minister odpowiada za działania jakiejś osoby w departamencie jakimś szeregowego pracownika, dlatego że nie dochował nadzoru, czy nie dochował odpowiedniego nadzoru nad swoim podwładnym, który miał nadzorować swojego
1: pracownika. Czyli ta odpowiedzialność polityyczna, odpowiedzialność...
0: No dokładnie, to są już dwie różne rzeczy i tutaj pan Dariusz Korneliuk powiedział, że nie ma podstaw do tego. Wszystko zmieniło się po zmianie na stanowisku prokuratora generalnego. Wtedy dość mocna ofensywa, taka też PR-owa była ze strony pana ministra Żurka. I nagle te zarzuty się pojawiły, przy czym ja oświadczam z całą odpowiedzialnością. Tam poza jednym bodajże zarzutem, który dotyczył, co też sąd całkowicie obalił, sąd okręgowy, czyli usiłowania przywłaszczania pieniędzy w ten sposób, że był plan sfinansowania remontu budynku prokuratury Krajowej z Funduszu Sprawiedliwości, to sąd uznał, że to jest kompletnie kompletnie pomylone. Tam żadne nowe zarzuty się zasadniczo nie pojawiły. To było wszystko to, co było znane. Żaden materiał dowodowy się nie pojawił nowy. No więc pamiętajmy o tym, że pan minister Ziobro, i też ja mam obowiązek powtarzania tego i tłumaczenia jego postawy, wyraźnie wskazywał na to, że od samego początku, od momentu tego nielegalnego przejęcia prokuratury krajowej, powołania szybko tego zespołu, do którego oddelegowano prokuratorów, to był zespół, który bardzo często się spotykał, spotykał się, w każdym razie był w bezpośrednim kontakcie również z prokuratorem generalnym przez Adamem Bodnarem. Te działania takie mocno ofensywne nie były przypadkowe, one były motywowane politycznie. Jakbyśmy się zastanowili tak naprawdę i rozbroili te zarzuty, które są stawiane w tej sprawie, to proszę zwrócić uwagę, stawianie zarzutu przywłaszczenia Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze, chociaż oni po pierwsze, ani nie dotknęli tych pieniędzy, ani z nich nie korzystali, nawet złotówki nie mieli dla siebie, dla swoich bliskich. Te pieniądze, ta konstrukcja przywłaszczenia, którą prokuratura zastosowała, ma właśnie wywołać pewien efekt polityczny wizerunkowy. Bo na wszystkich materiałach partii opozycyjnej względem tych partii, które reprezentują moi klienci, jest informacja, że Romanowski i Ziobro przywłaszczyli 140-160, w zależności od tych materiałów, milionów złotych. Co to znaczy przywłaszczyli? Dla przeciętnego odbiorcy to jest tak, że ukradli. Nikt tam nie przywłaszczył żadnych pieniędzy. Co więcej, panie redaktorze, jeszcze tylko jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę na niekonsekwencje. No ja nie wierzę w to, że opinia publiczna, że panowie też redaktorzy tego nie widzą, niekonsekwencji. Bo z jednej strony prokuratura mówi tak. Były umowy przestępcze z konkretnymi podmiotami, które były zawarte bez podstawy prawnej, doszło do przywłaszczenia, a jednocześnie to samo ministerstwo, czyli minister sprawiedliwości, wówczas Bodnar, odblokowuje te środki dla zaprzyjaźnionych swoich organizacji, jak na przykład Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Czyli co? Okazuje się, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar twierdzi, że można wypłacić pieniądze i realizować te projekty, a prokurator generalny Adam Bodnar mówi, że to jest przestępstwo, za które grozi 25 lat pozbawienia wolności. To jest absurd.
1: Tylko kontekst też trochę jest inny moim zdaniem, bo w sytuacji, kiedy były rozdawane środki z Funduszu Sprawiedliwości, to ja akurat obserwowałem okręg, gdzie startował poseł Romanowski. No i on tam dosyć często i chętnie jeździł z czekami, wręczał je czy strażom pożarnym, czy innym organizacjom. No i można to w pewien sposób powiązać tak, że no te środki były wypłacane w konkretnym czasie, czyli kampanii wyborczej, i mogło to być wykorzystywanie tych publicznych środków do prowadzenia swojej kampanii wyborczej. To jest raz, a dwa, jeszcze tylko panie mecenasie dokończę. Czy nie lepiej by było z perspektywy pana klientów? Bo dzisiaj rozmawiamy, cały czas mówi pan o zarzutach, o tym, że prokuratura działa w taki bądź inny sposób. Czy nie lepiej dla pana klientów, dla pana, nie byłoby tego wszystkiego wyjaśnić przed sądem i zakończyć to postępowanie? Bo ono się ciągnie w zasadzie, no już nie wiem, chyba 2 lata będziemy mieli, może nawet...
0: No,
1: ani
0: 2,5.
1: No właśnie, a nie dochodzimy tutaj nawet do momentu tego pierwszej rozprawy.
0: Panie redaktorze, jeżeli pan redaktor uważa, że Zbigniew Ziobro czy Marcin Romanowski obecnie mogą liczyć na sprawiedliwy proces i uczciwe potraktowanie, to ja się z tym nie zgadzam.
2: To jest założenie teoretyczne.
0: Nie, to nie jest, panie redaktorze, założenie teoretyczne. Podam panu kilka przykładów, dobrze, żeby pouzasadnić. Po pierwsze, już to, co sędzia Łubowski, czyli odsunięcie go, to, co minister Żurek przecież powiedział wyraźnie. Nie zgadzamy się z tym orzeczeniem, nie uznajemy go, będziemy jeszcze raz kierowali wniosek i złożymy wniosek o wyłączenie. Druga rzecz. Zabezpieczenie majątkowe dotyczące ministra Ziobry. Co się stało? Prokuratura zabezpieczyła mu majątek cały, tak? Po czym sąd okręgowy uchyla to rozstrzygnięcie. Co robi prokuratura? W normalnym postępowaniu bywa się to tak, że prokuratura mówi tak, dobrze, no szanujemy orzeczenie sądu, nie możemy nic z tym zrobić. Co robi prokuratura? Wydaje dokładnie to samo postanowienie, o tej samej treści, na które znowu przysługuje nam zażalenie. Mamy mowy o tym, że są ruchy, jeżeli chodzi o zmiany w sądownictwie, po to robione w Sądzie Okręgowym w Warszawie, żeby odsuwać tak zwanych sędziów niezaufanych. Przepraszam, że to mówię, reprezentuję też część tylko i wyłącznie sędziów, którzy zostali sprowadzeni do takiego tak zwanego getta, tak? Czyli odsunięci kompletnie od rozpoznawania spraw pierwszej instancji w Wydziale Karnym. To samo dotyczy sądu apelacyjnego. Mamy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który publicznie nie tylko oświadcza, że on musi mieć swoich zaufanych ludzi w sądach, że on będzie tutaj dokonywał zmian, odgraża się moim klientom, że sugerując nawet możliwość wywiezienia ich w bagażniku samochodu.
2: No już nie, no nie przesadzajmy.
0: No, panie
2: to jest jednak wyrwane mocno. Minister Żurek w tej wypowiedzi, na którą się pan powołuje, zaprzeczał właśnie takim scenariuszom wywożenia w bagażniku.
0: Nie, panie redaktorze, zasugerował wyraźnie, że mogą to zrobić. Co więcej, nie wiem, czy pan pamięta, panie redaktorze, to nagranie takie w takim ciemnym mroku, gdzie on tam się odgraża, że już niedługo Ziobro będzie siedział. No, panie redaktorze, o czym my mówimy? Mówimy o wyraźnych naciskach w tej sprawie. Ja prowadzę jeszcze sprawę pokrzywdzenia, czyli tego nielegalnego zatrzymania Marcina Romanowskiego. Ja wiem, co jest w tych aktach. I prokuratorzy też dobrze wiedzą, co jest w tych aktach. I jak wyglądały relacje pomiędzy prokuratorem generalnym a prokuraturą w tej sprawie. I mówienie o tym, że Marcin... To jest
1: znaczy, najzwyraźniej żreb naciskał na prokuraturę.
0: Nie, minister Bodnar. Tam była kwestia spotkań z ministrem Bodnarem. No myślę, że to nie jest żadna tajemnica, więc jakby to była najważniejsza i to jest najważniejsza sprawa. Natomiast powiedzmy sobie wprost, uznanie, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski aktualnie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, jest niepowiedzialne. Ja się zgadzam z profesorem Piotrowskim, który to dokładnie powiedział już jakiś czas temu.
2: Ale panie mecenasie, czy pan nie ma w tej chwili takiego przeświadczenia, że stawiając dokładnie taki punkt widzenia, takie stanowisko, nie tworzycie państwo bardzo niebezpiecznego precedensu, takiego zielonego światła dla potencjalnych przestępców, którzy dokładnie na taki kazus będą się w przyszłości powoływać. Polska, kraj niepraworządny, reżim Tuska, nie mogę liczyć na sprawiedliwość.
0: Panie redaktorze, a jak było przez ostatnie lata? No były sytuacje takie, że nawet sądy holenderskie nie wydawały w drodze europejskiego nakazu aresztowania w 2020, bodajże drugim roku, głośny przypadek, właśnie z powołaniem na tą argumentację, którą pan redaktor powiedział, czyli mamy reżim Kaczyńskiego i Ziobry. Więc to jest zawsze narracja polityczna, tak? Z punktu widzenia procesowego, tak jak ja patrzę na tą sprawę, to proszę mi wierzyć, że poziom, czy też takie przekonanie o tym, że Marcin Romanowski czy Zbigniew Ziobro wrócą, wyjaśnią tą sprawę w sytuacji, gdzie sprawę, proszę zwrócić uwagę, bo to jest też ciekawe, sprawę, ten wątek główny Profeto prowadzi pani sędzia, która nie jest żadną tajemnicą. Była w jawnym konflikcie procesowym ze Zbigniewem Ziobro. Jeżeli panowie uważacie, że to jest w porządku, to ja uważam, że jeżeli ten wyrok zapadnie, to w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, jeżeli by to zaskarżyli, ta sprawa jest oczywiście potwierdzająca naruszenie konwencji. Pani sędzia sama złożyła wniosek o wyłączenie, bo mówi tak, przecież co będzie, jak na przykład świadkiem w tym procesie będzie Zbigniew Ziobro? No przecież ona będzie musiała oceniać zeznania osoby, wobec z którym miała konflikt. I jeżeli, no panowie, czy państwo się tak zastanowicie nad tą kwestią, no to mamy tutaj wyraźny problem. To tak nie powinno wyglądać. Moim zdaniem w tych sprawach nie powinien rozstrzygać Sąd Okręgowy w Warszawie. Przede wszystkim. Z uwagi na różnego rodzaju relacje, związki, też emocje, które tutaj wokół Warszawy i z tego środowiska sędziowskiego powstały. Uważam, że to powinien zrobić, nie wiem, Sąd Okręgowy w innym mieście.
2: Gdzie na przykład?
0: No nie wiem, to już jakby
2: pracy
0: nie
2: w Krakowie.
0: No w Krakowie podejrzewam, że też nie. Natomiast tak.
2: Ale się wydaje, nie, to już co innego.
0: No to już jakby. To, no niekoniecznie, no to może być inny i każdy inny sąd, który nie jest tak mocno zaangażowany, bo sąd okręgowy w Warszawie, no tam są te widoczne te emocje.
1: Bo ja też, panie mecenasie, zauważyłam taką narrację z jednej strony tak, że jeżeli politycy, działacze Prawa i Sprawiedliwości wygrają jakąś sprawę w sądzie, to się chwalą, super, ekstra, jest triumf. Natomiast jeśli przegrają, no to zły reżim Tuska i naciski na sędziów, więc no doszliśmy też do takiej sytuacji kuriozalnej, że to, co jest wygodne dla danej strony, to jest podnoszone jako ten główny element. No.
0: Pewna pana zgoda, tylko panie redaktorze, to jest coś zgadza. To jest zawsze kwestia narracji politycznej. Natomiast na przykład pan Stanisław Gawłowski, pan senator, zdaje się, że też przekonywał, że ten proces był nie tak prowadzony i że ten wyrok jego skazujący jest wyrokiem, można powiedzieć, politycznym. Jednakże pamiętam właśnie tak to zostało gdzieś tam taka narracja zasuflowana, a sędzia, który wydawał w tej sprawie, to był ten sędzia powołany na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie przez Adama Bodnara. Więc no, to jest zawsze kwestia narracji politycznej.
1: Senator Gawłowski się zmierzył z wymiarem sprawiedliwości.
0: Tak, ale proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo dobry przykład. Patrzcie, nie wiem, czy panowie pamiętacie, co się działo, żeby zestawić sposób działania w przypadku ministra Ziobry i na przykład senatora Gawłowskiego. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, w jaki sposób doszło do zatrzymania pana senatora Gawłowskiego. Pan senator po uchyleniu immunitetu, jeszcze chyba wtedy był posłem, został wezwany do prokuratury, przyjechał tam z panem Esasem Giertychem, swoim obrońcą, miał do tego pełne prawo, nikt nie robił tego na ulicy, tak jak w przypadku Mateckiego, na samochody po to, żeby pokazać siłę i zademonstrować. Nikt nie wchodził, nie rozwalał drzwi w domu pana senatora Gawłowskiego, jak było przeszukanie CBA. tylko funkcjonariusze na niego, czy agenci na niego czekali, o czym też informował media. Zresztą sam senator Wózki o tym mówił. Więc jeżeli zestawimy tą manifestację siły, to żeby pokazać, że tego Ziobrę, Romanowskiego, nie wiem, księdza Olszewskiego i tak dalej, to my będziemy targać w kajdankach zespolonych i będziemy demonstrować, rozwalać mu drzwi w domu, zaklejać kamery, bo ABW zaklejało kamery w monitoringu, to jest całkowicie kuriozalne, się z czymś takim nie spotkałem, no to przepraszam, ale mamy zestawienie, mamy dwie rzeczy. Mamy pokaz siły, demonstrację siły, by pokazać tutaj, że my politycznie nie mamy żadnych skrupułów, i mamy działania wobec posłów czy senatorów, które były wcześniej prowadzone, których stawiano zarzuty, owszem, nawet były stosowane, kierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie, ale nie było, ale byli oni wzywani w sposób cywilizowany. Więc ja nie mogę jednak się zgodzić z takim porównaniem, że za Ziobry, za, a teraz że w tej konkretnej sprawie, że to jest po prostu, to jest tożsame. Wydaje mi się, że tutaj jakby te czynniki polityczne odgrają jednak cały czas kluczową rolę. Proszę zwrócić uwagę, że Koalicja Obywatelska w swoim programie...
1: Jest, tylko wejdę w słowo, bo minister Ziobro też przecież były konferencje, na których mówił, że ten lekarz nikogo więcej nie zabije.
0: Za pierwszym, ale proszę zwrócić uwagę, że bo ja to tak analizowałem, rzeczywiście w tym pierwszej kadencji 2005-2007 faktycznie tak było, później w tej drugiej, proszę zwrócić uwagę, już nie było tego typu narracji. I oczywiście no, to jest zawsze wizerunek polityczny jakiegoś konkretnego polityka. Ja tutaj mogę to oceniać tak i nie, to nie jest moja w ogóle sprawa. To moje jakieś tam wewnętrzne przekonanie.
1: A tak, ja właśnie, jakie jest to wewnętrzne przekonanie? Bo często
0: ja osobiście uważam, że prokurator generalny, czy minister sprawiedliwości, czy polityk powinien jak najmniej manifestować swoje oczekiwania, czy triumfalizm w sprawach karnych. W ogóle, w jakichkolwiek sprawach procesowych, przede wszystkim w sprawach karnych, wobec swoich oponentów politycznych. To jest krzywdzące, to jest, uważam, że kompletnie niepotrzebne i takie przekonanie, że no my teraz będziemy swoich, my będziemy teraz ścigać, to szkodzi sprawie, dlatego że każda wypowiedź polityków w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, nie tylko w sprawie funduszu, praktycznie we wszystkich sprawach, których bronię, my skrupulatnie to wszystko odnotowujemy. Przesyłamy to do sądów, pokazujemy to, w jaki sposób politycy naciskają na organy ścigania w tej sprawie. Wszystko zmieniło się, proszę zwrócić uwagę, to też jest ciekawy wątek, jak sędzia Łubowski uchylił europejski nakaz aresztowania z takim dość mocnym uzasadnieniem, wskazującym na właśnie te polityczne naciski, nawet publicznie demonstrowany triumfalizm. I ja zauważyłem, że przed kolejnymi posiedzeniami aresztowymi, które dotyczyły Ziobry czy jakiejkolwiek innej sprawy, nagle z kręgów Koalicji Obywatelskiej kierownictwa poszło polecenie, my przed orzeczeniem nie podbijamy tego tematu. I czyli to miało swój efekt. Ja bym nie chciał żyć w kraju, w którym minister sprawiedliwości nagrywa filmik, którym wygraża swoim oponentom politycznym, powiedząc, że już pójdą siedzieć. Nie chciałbym również żyć w kraju...
2: Przecież panowie z suwerennej Polski, wiceministrowie sprawiedliwości z poprzedniego rządu robili dokładnie tak samo. Zbigniew Ziobro przez lata odsądzał od czci i wiary chociażby Donalda Tuska, oskarżając go o zdradę, nie wiadomo co jeszcze. Przez 8 lat co zrobiono w sprawie Donalda Tuska? Czy postawiono mu jakiekolwiek zarzuty? Donald Tusk, mimo że pełnił funkcję w Brukseli, stawiał się na każde przesłuchanie.
0: Mówimy o dwóch różnych rzeczach. Jedna to jest taka, gdzie polityczna narracja jest bardzo ostra i nikt zarzutów nie stawiał Donaldowi Tuskowi w sensie procesowym. Natomiast ja mówię o sytuacji, gdzie się toczy postępowanie. Na przykład i na to patrzę, nie ukrywam, krytycznie. Tak? No jeżeli jakikolwiek minister, również minister Ziobro, no mówił, że czy jakby demonstrował swój stosunek do postępowania karnego już w trakcie jego trwania, uważam, że jest to niepotrzebne. Po prostu. Jest to niepotrzebne, jest to szkodliwe i wskazuje to wyraźnie na to, że jest to wywieranie w pewnym sensie polityczne na różnego rodzaju postępowania, które się toczą. To jest moje zdanie jako obywatela, tak? I jako tego, który nie chciałby żyć w państwie, w którym minister sprawiedliwości, że w ogóle politycy, czy premier, który krzykuje do osoby, która jest cały czas objęta domniemaniem winności w Sejmie, że będzie siedziała, tak? No to są rzeczy skandaliczne i nie oszukujmy się, tak? Nie powinna wyglądać debata, bo mówię, są pewne gwarancje procesowe. A proszę wierzyć, że sędziowie, jak i prokuratorzy są ludźmi. I jeżeli taki sędzia orzeka w sprawie i on ma bardzo wiele różnych czynników, które bierze pod uwagę. To nie jest nie tylko materiał dowodowy. Materiał dowodowy jest jedno. Nie jest presja opinii publicznej. jest presja polityczna, jest presja środowiska, jak moje orzeczenie zostanie odebrane, czy ja zastosuję to tymczasowe aresztowanie, czy tego nie zastosuję. To jest ogromny dylemat, to jest trudne zadanie przed sędziami.
2: Panie mecenasie, powoli czas nam się kończy, jeszcze mamy z Piotrem kilka pytań, to zmieńmy nieco wątek. Czy Marcin Romanowski informował pana w ostatnich tygodniach, miesiącach, że być może jest zaniepokojony i podejrzewa, że na przykład obserwują go lub zainteresowani jego osobą mogą być przedstawiciele służb obcych państw? FSB, KGB na przykład.
0: Panie redaktorze, nie mogę w ogóle mówić, znaczy nie, tutaj to na pewno takich informacji nie było.
2: Mówię też w nawiązaniu do...
0: Nie, na pewno nie.
2: ...deniesień wirtualnych.
0: Ja wiem, ale to mówiłem z działaniu. Widziałem to, ten tekst, uważam, że to jest... Bo tam chodziło o to, że zrobił jakieś zdjęcie.
1: Jednej z konferencji, z panelu Kuźnika Drfideszu, tak to nazywa Wirtualna Polska, była Irina Serkowa, druga sekretarz ambasady Rosji, siedziała tuż obok ministra.
0: Nie, czy stała chyba, że to było jakieś takie, tak? Tam nawet nie wiadomo, czy zamienili słowa. Powiem szczerze,
1: te pytania.
0: Może inaczej. Ja powiem tak. Moim klientem Marcinem Romanowskim, no reprezentuję go, ale też miałem okazję go poznać jako osobę żywo zainteresowaną, jest naukowcem również. I jakby wiem, jakie mam poglądy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie Rosji i zagrożenia rosyjskiego, więc bardzo sceptycznie podchodzę, może w ten sposób, do tych takich rewelacji, które mówią o tym, że on miałby być zwerbowany przez jakieś służby i tak dalej. No, nic na ten temat nie wiem i wydaje mi się, że to są spekulacje.
2: Ale to też jest właśnie punkt do tego, żeby być może rozwiać te wątpliwości, kontrowersje, które zdominowały opinię publiczną i przeciąć raz na zawsze te spekulacje, mówiąc krótko, Marcin Romanowski nie przebywał na terytorium Naddniestrza.
0: Ja mam swoje zadanie do wykonania, czyli ochrony interesów klienta w Polsce, w jego procesach.
2: No pan ma
0: kwestie polityczne.
2: Uciekają pańscy klienci w takich nieciekawych kierunkach.
0: Z panem Tomaszem Szmytem to jest też znowu nieporozumienie, to takie próba podważania moich kompetencji. Pana Tomasza Szmyta reprezentowałem w 22. Zakończyła się nasza praca, już nigdy nie widziałem tego człowieka od 22 roku. To, co zrobił w 24 roku, to było również dla mnie zaskoczenie, więc nie miałem z nim nic wspólnego. Jeżeli chodzi o pana Pawła Szopę z kolei, to na tyle, na ile mogę ujawnić tajemnicę, no, zgłosił się do mnie na już dość późnym etapie postępowania, więc jakby kwestia jego wyjazdów poza Polskę, jakby kompletnie nie miałem nic wspólnego z tym. Także tak wygląda. A to, że oczywiście tam politycy obecnej większości rządzącej sobie drwią, robią żarty albo albo dopuszczają.
2: To jest zatrważające, to nie są żarty. No, mamy już któryś z rzędu podobny taki przypadek.
0: Panie redaktorze, ale to jeżeli panowie myślicie, i to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że ja mówię tak klientom, wiecie, to w ogóle zorganizuję wam ucieczkę i wam użyć.
2: To też się świat o zabytku.
0: Tak,
2: jest taki modus operandi.
0: No gdzie tak, modus operandi polegający na tym, że organizuję ucieczki. Nie, no to jest oczywiście absurd.
1: Bo jakiś kanał.
0: Że sprawy polityczne, w ogóle sprawy polityczne w naszej kancelarii to jest relatywnie niewielka część.
1: Ale najważniejsze.
0: No tak, no ale ja nie mogę brać odpowiedzialności za to, co moi klienci często robią, jakie mają decyzje. To są szczególnie politycy, bo proszę pamiętać, że politycy ważą interesy trochę inaczej niż przeciętny bohater procesu. Biorą pod uwagę kwestie polityczne przede wszystkim, tak? I tym się różni zwykły taki Kowalski, mówiąc kolokwialnie, który ma proces karny, nawet sprawę karną, w której odgrywają jakieś role pewne kwestie, a inaczej myśli polityk. Ja nie mogę brać pod uwagę i jakby brać odpowiedzialności za to, bo zaprzeczam stanowczo jakimkolwiek insynuacjom, które już gdzieś tam czytałem, słyszałem, że ja wywożę ludzi w bagażnikach, że organizuję ją przemyt przez jakieś służby rosyjskie i tak dalej. To jest bzdura. No to ja rozumiem, że tak jakby narracyjnie...
1: Premier, jakby pan mecenas...
0: Nie, ale tak to jest. Jakby, no to już bym dawno był pewnie zatrzymany przez służby. No, nie oszukujmy się, że ta władza niespecjalnie mnie darzy sympatią, więc z całą pewnością panowie z różnych służb na pewno już na wszystkie strony nas obejrzeli i i przekonanie takie o tym, że my wykorzystujemy jakieś swoje znajomości, tajne kontakty, to jest taka narracja, jak pan Adam Bodnar, pan senator, między innymi twierdził, że Opus Dei gdzieś tam ma ukrywać Marcina Romanowskiego, prawda, bo przeczytał, tak, to jest mój dobry z książki Dana Braga.
1: Wątek Sercanów, do których też należy, ksiądz Olszewski się pojawia, którzy gdzieś tam w Tyraspolu mają swój...
0: Chociaż też zaprzeczają.
1: Panie mecenasie, bo tak jakby sam pan wywołał i przytoczył sprawy swoich klientów, którzy gdzieś tam na różnym etapie uciekali. I tak się zastanawiam, bo mówił w kontekście tego, co pan mówił o sędziach, że sędziowie z jednej strony analizują materiał dowodowy, z drugiej strony jest ta presja opinii publicznej, jest to zastanawianie się, jaki skutek wywoła moja decyzja. Czy to, że klienci, których pan reprezentował, Tomasz Szmyt, czy Zbigniew Ziobro, czy Marcin Romanowski, salwowali się ucieczką, nie powoduje w panu takiego pytania, nie wiem, czy... Chciałem zapytać, czy jest panu wstyd, może wstyd to nie jest dobre słowo, ale czy nie zastanawia się pan, że może jednak źle dobrałem, może powinienem im odmówić, może to nie był dobry wybór, że tych klientów reprezentuję.
0: Za pana Tomasza Szmyta nie chcę się wypowiadać, nie reprezentowałem go i tak jak powiedziałem, w 2022 roku zakończyliśmy jakąkolwiek współpracę, więc nie miałem absolutnie wiedzy. Ja bardzo krytycznie...
1: Zakończyliście współpracę.
0: Nie, zakończyliśmy w 2022 roku, ja tam go zreprezentowałem w jednej ze spraw.
1: Nie, bo mówi pan, że pan go nie reprezentował.
0: Reprezentowałem, ale zakończyliśmy, więc nie miałem. Mam bardzo krytyczny stosunek do tego, co zrobił i to jest w ogóle nie do obrony. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych moich klientów, których reprezentuję, adwokat nie jest od tego, żeby się wstydzić za klienta. To znaczy ja mam swoje zadanie do wykonania, traktuję tak naprawdę proces trochę jak mecz piłkarski. Mamy dwie drużyny po przeciwnej stronie. Mamy prokuratora, czy zespół prokuratorów i mamy obrońców. I naszym zadaniem jest w ramach obowiązującego porządku prawnego strzelić bramkę. I do tego to sprowadzam. A ja się nie zastanawiam. Ja mogę mieć swoje przemyślenia, mogę mieć swoje... mogę uważać czasami, że decyzje moich klientów są błędne na przykład, tak? Ale to są decyzje moich klientów. Ja mam obowiązek przedstawienia im ryzyk procesowych związanych z tym, co to może spowodować, czy może nam to zaszkodzić w jakiś sposób, ale to oni zawsze podejmują decyzje. A takie przekonywanie też, to myślę, że chyba wszyscy adwokaci się zgodzą z tym moim stwierdzeniem, takie przypisywanie nam jako adwokatom cech osób, które reprezentujemy, czy ich poglądów. Adwokat czasami mówi, niestety, no tak to jest, czasami mówi to, pod czym bym się nigdy nie podpisał personalnie, tak? Ja miałem wielokrotnie takie sytuacje, że broniłem w sprawach, gdzie nawet fundamentalnie, powiedzmy, względem na etykę, nie zgadzałem się z tym, ale robiłem co mogłem, najlepiej jak mogłem, tak? Bo wiedziałem, że to jest ważne dla klienta, że to jest szacunek do niego. I nie mam takiego poczucia, że tutaj jakby kwestia tego wyjazdu, to są decyzje polityczne. Ja, moim obowiązkiem jest to, żeby reprezentować pana ministra Ziobrę Romanowskiego. Uważam, i to jest moje personalne odczucie, że obecnie naprawdę nie mają szans na to, żeby sprawiedliwy proces w Polsce, żeby doświadczyć jego sprawiedliwego procesu, też z uwagi na różnego rodzaju okoliczności, też odbiór środowiska sędziowskiego wobec nich. To jest bardzo trudne, jest skomplikowane zagadnienie. Natomiast nie mam takiego poczucia, robię, co do mnie należy, tak? I to jest moje zadanie.
2: Najgłośniejsze przypadki ucieczki poszukiwanych osób z Polski z ostatnich lat. Łukasz Żak, Sebastian Majtczak czy Dawid Mirkowski. To sprawa zabójstwa na Nowym Świecie. No nie kończyły się finalnie potwierdzeniem niewinności tych osób, wprost przeciwnie. Dwaj wymienieni zostali już skazani, a wina trzeciego raczej jest bezsporna. Trudno znaleźć tutaj przypadek kogoś, kto uciekł z Polski i ostatecznie okazał się niewinny.
0: No, w historii były takie przypadki i jakby też w mojej praktyce zawodowej miałem takie osoby, które nawet wróciły finalnie, na przykład były tymczasowo aresztowane, a finalnie zostały uniewinnione po procesie i od zadośćuczynienia Skarb Państwa musi płacić. Więc to jest... wiele różnych czynników. My pamiętajmy o tym, że jesteśmy na bardzo świeżym też etapie tego postępowania, no bo co prokuratura...
1: No niestety cały czas jesteśmy...
0: Tak, ale nawet jeżeli chodzi o te wątki, które są już w sądzie paradoksalnie.
1: Mówię niestety z perspektywy opinii publicznej, bo pewnie wszyscy byśmy woleli, żeby ta sprawa w jednym bądź w drugim kierunku się zakończyła.
0: Powiem tak, poczekajmy na to, jak się zachowa pan Tomasz M. To będzie bardzo interesujące, dlatego że wyjaśnienia pana Tomasza M. Naprawdę w fundamentalnych elementach są sprzeczne z dowodami, które są niezbite. Ja myślę, że to będzie pierwszy raz podniesione pewnie w postępowaniu, które się toczy wobec księdza Olszewskiego między innymi. No poczekajmy, jak on będzie wezwany, no bo sytuację mamy taką, że na razie to tylko prokurator miał okazję posłuchać tego, co mówi pan Tomasz M. Już na tym etapie, już nie chcę chodzić w szczegóły, będzie to pewnie przedmiotem pracy moich kolegów obrońców i koleżanek. Natomiast ja podejrzewam, jaki będzie scenariusz w tej sprawie. Pan Tomasz M. przyjdzie i powie, tak, ja jestem podejrzany o te same czyny, ja odmawiam składania zeznań w tej sprawie i proszę mi odczytać wszystkie moje protokoły. Pan prokurator Woźniak, który pracuje z 60-kami, tak zwanymi 60-kami, małymi świadkami koronnymi od wielu lat, jest bardzo doświadczonym prokuratorem i podejrzewam, że scenariusz tego będzie taki, że pan Tomasz M. nie będzie chciał odpowiadać na pytania obrońców, nie będzie chciał odpowiadać na pytania oskarżonych w tej sprawie, tylko po prostu będzie chciał potwierdzić to, co mówi przed prokuratorem. Opinia publiczna będzie oczywiście dowiadywała się o tym, co on wyjaśniał, ale materiał taki, dowodowy, no jaka jest wiarygodność takiego małego świadka koronnego, który boi się skonfrontowania z pytaniami ze strony obrony. Tak jest moje przeczucie, ale może się będę mylił.
1: Na tym musimy zakończyć. Jeszcze sporo pytań mamy do pana mecenasa, których nie zadaliśmy, ale być może spotkamy się jeszcze raz, bo być może jakieś nowe wątki w sprawie Marcina Romanowskiego się pojawią. Naszym gościem był mecenas Bartosz Lewandowski, kancelaria Hazadian.
0: Hazadian Lewandowski.
1: Lewandowski, partnerzy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, obrońca, pełnomocnik ministra, byłego wiceministra Marcina Romanowskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Późnym wieczorem poznaliśmy laureata przeboju lata Radia Z i Polsatu 2026. Koncert w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach przyciągnął na scenę wielkiej gwiazdy. A kto zwyciężył? O tym dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk.
1: Tytuł przeboju lata Radia Z i Polsatu powędrował do Michała Szpaka za piosenkę Maj. Muszę przyznać, że emocje, które tutaj towarzyszyły ogłoszeniu wyniku, były naprawdę ogromne. A Michał Szpak był tutaj bardzo często wskazywany jako faworyt do wygranej. Oczywiście po oficjalnym ogłoszeniu wyników Michał raz jeszcze zaprezentował kieleckiej publiczności zwycięską piosenkę. Kielce, Magda Barczyk, Radio Z.
0: Oprócz artystów uczestniczących w konkursie na scenie w Kielcach wystąpiła cała plejada polskich i zagranicznych gwiazd, w tym m.in. Garu czy Take That. Politycy Koalicji Obywatelskiej bez jasnej odpowiedzi na pytanie, czy warto powołać komisję śledczą do spraw afery Zonda Krypto. Pomysł forsuje Prawo i Sprawiedliwość. Komisje śledcze są niezbędne, gdy państwo nie daje sobie rady, a tu służby działają na 120%. Tak wniosek ocenia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jego zdaniem to raczej sposób na rozwiązanie problemów powstałych po rozpadzie PiS-u.
2: Morawiecki mówi, to twój kartofel, Jarosławie. A Jarosław mówi, nie, to twój kartofel, Mateuszu. I nawzajem się batorzą w mediach. Ale wiemy, że to jest po prostu ich kartofel i to już nawet nie gorący, tylko palący. Myślę, że nikt się w tej sprawie nie wybieli. Niezależnie od tego, czy jest dzisiaj bardziej z Morawieckim, czy bardziej z Kaczyńskim, to oni są odpowiedzialni za odrzucenie weta i za parasol ochronny, który niewątpliwie nad całą tą operacją był roztoczony za rządu PiS-u.
0: Zbieranie podpisów pod wnioskiem ma ruszyć na początku września. Syreny alarmowe pod kontrolą MSWiA. W Polsce mamy prawie 23 tysiące takich urządzeń. Większość przestarzałych syren została wymieniona z analogowych na cyfrowe. Teraz celem jest jeden wspólny system, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.

0: Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier. Oczekujemy kontroli czasu przed ekranem, kontroli rodzicielskiej. Chcemy, by naprawdę nasze dzieci były chronione online. W innym przypadku Komisja może nałożyć kary finansowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że Meta łamie przepisy, pozwalając dzieciom działać uzależniającym algorytmom. Podobne postępowanie toczy się także wobec TikToka. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro początek nowego roku szkolnego. Pomoc szkolnego psychologa dla tysięcy uczniów wciąż jest poza zasięgiem. Choć dostępność specjalistów poprawia się, to na mapie Polski wciąż są białe plamy. W ponad 100 gminach dzieci nie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Najgorzej jest w podstawówkach na Podlasiu, Mazowszu i w Zachodniopomorskim. Z tym tematem reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Raport Instytutu Psychiatrii i Neurologii opublikowany tuż przed początkiem roku szkolnego pokazuje, że poprawia się dostępność psychologów, którzy pracują w szkołach, choć wciąż jest sporo gmin, które nie zatrudniają ani jednego. Największe braki dotyczą szkół podstawowych, ale nie tylko, mówi licealistka z Warszawy Kamila Wnuk.
3: Ogromny problem, a raczej największy, występuje w szkołach zawodowych, w szkołach branżowych. Tam tego psychologa, czy nawet jakiegokolwiek gabinetu nie ma wydzielonego w szkole.
2: Według ekspertów co czwarty uczeń w Polsce potrzebuje wsparcia psychologa.
1: W całej Polsce jest ponad 1000 wolnych etatów dla psychologów. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa i sprawdzić, czy po opalaniu nie naraziliśmy się na czerniaka, czyli jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry. Lekarze zachęcają, by zgłosić się na obserwację i badanie znamion. Więcej na ten temat reporter Radia Z Szymon Kasteli.
4: Pamiętajmy, że słońce słońcu nierówne. Na południu Europy czy w Afryce jest znacznie intensywniejsze, dlatego nawet mocny filtr UV może nie wystarczyć. Po wakacjach przede wszystkim obserwujmy skórę i sprawdzajmy, czy nie pojawiły się nowe zmiany.
5: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
4: Mówi dr Aldona Stachura. Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, ale też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: W Polsce każdego roku czerniaka diagnozuje się u około 4000 osób. Choć wakacje dobiegają końca, rozpoczyna się sezon podróży do ciepłych krajów. Eksperci przypominają o jedzeniu w sprawdzonych miejscach i piciu z bezpiecznych źródeł. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
6: Zatrucia na drodze pokarmowej są najczęstsze i te szczepienia mają nas zabezpieczyć właśnie przed takimi zakażeniami. Tak, pamiętać o diecie, jemy tam, gdzie jedzą lokalni mieszkańcy, bo to są sprawdzone miejsca. Jeżeli pijemy wodę, no to nie gdzieś z sadzawki, tylko pijemy wodę butelkowaną.
1: Wyjeżdżając do krajów, w których występuje malaria, warto skorzystać z leków profilaktycznych. Na koniec Gliwice na Śląsku, gdzie stawiają na ekologię. Także podczas pogrzebu na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lipowej powstał specjalny sektor ekologiczny. To miejsce dla mieszkańców, którzy oprócz godnego pożegnania bliskiej osoby chcą zadbać o środowisko. O tym, jak wygląda ekologiczny pochówek, nasz śląski reporter.
4: Zamiast tradycyjnych nagrobków jest wspólne miejsce pamięci. W ekologicznym sektorze pochówki będą odbywać się z użyciem biodegradowalnych urn, a imiona i nazwiska zmarłych trafią na kamienną tablicę pamiątkową.
7: Ze względu na jego ekologiczną formę, na miejscu pochówku nie składa się kwiatów ani zniczy.
4: Mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Sektor otaczają drzewa, a przy wyjściu znajdują się ławki i miejsce do organizacji ceremonii. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Takie miejsce pochówku działają też między innymi w Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
9: Machina Władzy, podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak Państwo widzą, trochę się zmieniło. Pierwszy w nowym studiu, w nowej siedzibie, w nowej części Warszawy. Mam nadzieję, że Państwu się będzie podobało. Ja jeszcze muszę się tutaj trochę do tego przyzwyczaić. Ja i moi dzisiejsi goście, pierwsi w nowym studiu, Helena Krajewska, polska rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej, Jan Wysocki, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pomocy humanitarnej, ponieważ 19 sierpnia przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Jest to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dzień ten upamiętnia tragiczną śmierć 22 pracowników ONZ, którzy zginęli w zamachu bombowym w Bagdadzie w roku 2003 i od tego czasu jest

0: właściwie takim momentem, w którym możemy uhonorować osoby zajmujące się niesieniem systemowej, strukturalnej, rozplanowanej pomocy mieszkańcom regionów dotkniętych, czy to przez wojny, konflikty militarne, czy to przez klęski żywiołowe, czy przez inne straszne, mówiąc kolokwialnie, rzeczy. Na początku chciałbym zapytać was, dlaczego właściwie ten dzień powinien być istotny i dlaczego powinien być ważny dla każdego z nas, nie tylko pracowników humanitarnych. Helena, może od ciebie zacznę.
1: Przede wszystkim ten dzień jest ważny nie tylko dlatego, że upamiętnia osoby, które zginęły, niosąc pomoc innym, zajmując się czymś jednak bardzo ważnym i pięknym, ale też jest momentem, kiedy w trakcie roku możemy się zatrzymać i pomyśleć w ogóle o osobach, które potrzebują pomocy na świecie, które żyją w kryzysach humanitarnych, które mimo tego, że dookoła trwa wojna, katastrofa naturalna, przecież muszą zadbać o swoje rodziny, o swoich najbliższych, więc to dla mnie ten dzień ma te dwa oblicza, czyli z jednej strony pamiętamy i honorujemy pracowników humanitarnych, no a z drugiej strony właśnie zwracamy uwagę na to, ile jeszcze jest do zrobienia i ile osób potrzebuje pomocy na świecie.
0: Janku?
2: Cóż, no ja mogę się tylko zgodzić, ale też można tak dodać, że dlaczego ten dzień jest tak ważny, bo poza tym, co wspomniała Helena, to niestety to jak patrzymy na to, jak świat wygląda, jak się zmienia, to tak naprawdę ten dzień, który jest dosyć takim dniem, dosyć głośnym właśnie ze względu na ten zamach, który się dokonał wiele lat temu, to właśnie w tym dniu jest też moment na to, żeby też spojrzeć, jak to wszystko wygląda na świecie, jak to wygląda wokół nas, bo o ile 20 lat temu powiedzmy, że była to dosyć abstrakcyjne wydarzenie, które było daleko, to dzisiaj my już tu mieszkając w Polsce widzimy na własne oczy bardzo wiele skutków, nie tylko wojen, ale też po prostu kryzysów humanitarnych, które się dzieją na całym świecie i one po prostu dotykają już w tym momencie również nas w Polsce.
0: No właśnie, mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy kryzysy migracyjne, mamy migrację ludności, mamy globalne ocieplenie i też wynikające z tego migracje z różnych kontynentów, więc są to, tak jak powiedziałeś, zjawiska, od których już nie można abstrahować. Chyba możemy najbardziej tutaj skupić się w pierwszej jakby kolejności na Ukrainie, no bo to jest trochę najbliższa nam perspektywa. Pomagają wasze organizacje zarówno osobom, które są tam na miejscu i doświadczają działań wojennych i cierpienia, ale też starają się pomagać tym, którzy wyjechali i funkcjonują w Polsce, bo to też jakby ta perspektywa imigracyjna osoby, która wyjechała uciekając, czy to przed wojną, czy przed jakąś katastrofą naturalną, też jest istotna. Może teraz zapytam Helenę, ty często jeździsz do Ukrainy. Jak dzisiaj po tych 4,5 roku tak naprawdę tej pełnoskalowej wojny wygląda i wyglądać powinna pomoc mieszkańcom tego dotkniętego wojną regionu?
1: Faktycznie, bardzo często jestem w Ukrainie i też widzę, jak zmienia się ta pomoc i zmieniają się potrzeby, bo na samym początku faktycznie w bardzo wielu regionach potrzebna była podstawowa pomoc. I widzieliśmy te
0: leki, żywność.
1: Tak, widzieliśmy te wszystkie transporty, widzieliśmy konwoje z lekami, żywnością, artykułami higienicznymi, ubraniami, a w tym momencie już tak nie wygląda pomoc. W tym momencie dalej w miejscach niedaleko linii frontu, tak do 20-30 kilometrów, często potrzebne są bardzo podstawowe produkty albo po prostu ewakuacja. Mhm. A już w innych regionach potrzebna jest pomoc innego rodzaju, na przykład pomoc finansowa, bo ktoś albo stracił źródło utrzymania, albo stracił dom w wyniku nalotu, czy musi wymienić okna, przynajmniej w tym domu, więc potrzebuje tej pomocy finansowej, pomoc psychologiczna. Naprawdę bardzo wiele milionów osób w Ukrainie potrzebuje w tym momencie pilnej pomocy psychologicznej.
0: I dzieci,
1: i dorośli, i osoby starsze, i o tym się zapomina. I potrzebna jest również pomoc innego rodzaju, taka bardziej infrastrukturalna, aby odbudować zwłaszcza systemy energetyczne po ostrzałach, aby odbudować systemy wodno-kanalizacyjne, czy wsparcie instytucji, które nawet bez wojny były bardzo zaniedbane instytucje społeczne. I to
0: ośrodki
1: o tym też
0: pomocy
1: się
0: społecznej,
1: dokładnie.
0: Szkoły.
1: Ośrodki pomocy społecznej, szkoły, ośrodki, w których mieszkają osoby starsze z niepełnosprawnościami, często ewakuowane z innych miejsc. I jest jeszcze jeden dodatkowy aspekt, czyli centra tranzytowe, miejsca, przez które uciekają ludzie, czy to z terenów okupowanych, czy to z terenów, na których już po prostu nie da się żyć.
0: Ale masz na myśli ucieczkę z takiego rejonu w inny rejon kraju, takiego jak Ukraina, czy już ucieczkę zagraniczną, można powiedzieć?
1: W inny rejon kraju. Mam na myśli na przykład konkretny ośrodek w mieście Łozowa, który jest w obwodzie charkowskim, ale przez który uciekają osoby z obwodu donieckiego, między innymi z Kramatorska, ze Słowiańska. Te osoby spotkałam w lutym i one często wyjeżdżają z jedną walizką, plecakiem, z naprawdę bez żadnych środków, bo to, co mieli, to był ten dom, który zostawili i dlatego tak długo się go trzymali. Takie osoby będą miały naprawdę pełen przekrój potrzeb, a zwłaszcza pomoc psychologiczna i finansowa, ale po prostu no, potrzebować bezpiecznego miejsca. No i oczywiście już zupełnie inną kwestią jest pomoc osobom, które przekroczyły granicę. Myślę, że tutaj też Janek będzie chciał opowiedzieć więcej na ten temat, ale tutaj ta pomoc też się bardzo zmieniła od tej natychmiastowej do integracyjnej.
0: Prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Też to są duże wyzwania, ponieważ no, teoretycznie pomoc humanitarna powinna dążyć do tego, żeby się w końcu gdzieś zakończyła, tak? Bo nigdy nie chcemy tworzyć sytuacji, kiedy pomoc jakby jest permanentna. Widzieliśmy tego typu przykłady.
0: To też jest ważne, o czym mówisz, bo to nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że
1: tak, ona musi się skończyć
2: tak,
1: w jakimś momencie.
2: I to jest jakby główny cel pomocy humanitarnej. Problem jest właśnie taki, że liczba konfliktów przewlekłych jest ich coraz więcej.
0: Chyba najwięcej od czasu II wojny światowej.
2: Tak, niestety, no, my też jako organizacje humanitarne musimy się w tym odnaleźć, tak, bo często tu trzyma się, na początku, jak już mówiła Helena, są takie nagłe akcje, tak, pomoc żywieniowa, artykuły pierwszej potrzeby, no ale w tym momencie już, jak już mówiłem, mamy prawie piąty rok i próba odnalezienia się, żeby rzeczywiście ta pomoc się gdzieś kończyła, no, w Polsce rzeczywiście było mniej więcej tak jak na Ukrainie, czy na początku wsparcie takie typowo tu na miejscu, wsparcie finansowe, czasami nawet podstawowa żywność. Teraz tego typu projekty się już dawno temu pokończyły, zarówno z braku finansowania, a dwa, że po prostu jednak większość ludzi w Ukrainie, z Ukrainy w Polsce zaadaptowała się w jakiś sposób do życia tutaj. No i właśnie słowo adaptacja jest tutaj najważniejsze, dlatego w tym my na przykład jako organizacja się no, skupiamy na adaptacji. Chociażby razem tutaj z Polskim Czerwonym Krzyżem pomagaliśmy wyprowadzić się ludziom z Centrum Zbiorowego Zakwaterowania, usamodzielnić. To było około 40 tysięcy, ponad 40 tysięcy osób mieszkało w takich ośrodkach, co też swoją drogą nie jest duże, jak na skalę całego kraju. W tym momencie to jest mniej niż 10 tysięcy i te osoby pomagaliśmy po prostu, szukaliśmy takich osób, które są w stanie znaleźć pracę i za tą pracę utrzymać po prostu się w wynajmowanym
0: mieszkaniu. Osób, które znają język.
2: Też, ale właśnie dlatego też mieliśmy na nich szkolenia językowe, szkolenia zawodowe, pomagaliśmy znaleźć pracę, więc jakby wszystkie takie rzeczy, żeby po prostu wprowadzić ich na ten tak zwany rynek pracy, żeby takie osoby po prostu mogły sobie się same usamodzielnić, też, bo wydaje mi się, że dla każdej osoby, czy to każdego uchodźcy, każdego osoby, który migruje, zawsze najważniejsze jest usamodzielnienie się, bo umówmy się, nikt nie chce być na czyimś pasku pomocy. Tak?
0: I to jest też o czym mówimy, że
2: tak,
0: to jest
2: z wielu mitów, że tak, że też przychodzi posłowie i tak dalej. No, tak. Wydaje mi się, że tak czysto logicznie zawsze powtarzam, że jeśli ktoś emigruje, czy to jesteś ty, czy ja, bym emigrował nawet zarobkowo gdzieś, to nikt nie chce po prostu tam być i tak wegetować. Tak? Więc generalnie każda osoba raczej chce żyć i po prostu się rozwijać. I tak samo jest właśnie z uchodźcami, dlatego my po prostu, wydaje mi się, że taka pomoc już tu i teraz osobom, które uciekają, jest najważniejsze, żeby dać im po prostu tą możliwość, żeby oni po prostu mogli żyć po swojemu.
1: I to jest prawda. Dotknęliśmy bardzo ważnej kwestii związanej z pomocą humanitarną. Nikt z własnej woli nie chce opuścić swojego domu w sytuacji takiego kryzysu humanitarnego. To jest ostateczność. I z drugiej strony nikt też nie chce być zależny od innych osób. To jest straszne uczucie, kiedy wszystko zależy od innych, a nie od ciebie.
0: A to są też pewne mity, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. Tak, ludzie, którzy wyjeżdżają, bo im coś się nie podoba w ich ojczyźnie i tak naprawdę chcą jechać do kraju, który jest bogatszy, lepiej rozwinięty i tam funkcjonować na garnuszku.
1: No to są różne kwestie, czy jest to migracja zarobkowa, czy migracja w celu zdobycia edukacji, której nie ma w kraju, albo jest lepsza gdzieś indziej, a co innego uchodźstwo, czy szukanie azylu politycznego. W tym momencie naprawdę osoby, które zostawiły swój kraj, one tęsknią za tym krajem codziennie. I bardzo często też jeżdżą, ale wiedzą, że nie mogą tam wrócić na stałe, bo mają małe dzieci i nie chcą, żeby na przykład one dorastały w sytuacji takiej jak teraz w Kijowie, gdzie całą tę noc był alarm, tak naprawdę wszyscy byli, choć nie było go oficjalnie, to wszyscy byli pod alarmem i metro było pełne, bo wszyscy czekali na ostrzał. I tak naprawdę ten alarm nieoficjalny się utrzyma jeszcze przez cały dzisiejszy dzień, bo wczoraj był rekonesans dronowy w Kijowie. I w takiej sytuacji, no są wakacje, okej, ale w takiej sytuacji dzieci do szkoły, ty do pracy i cały czas jesteś w napięciu i zastanawiasz się.
0: Osoby starsze do szpitala, no bo też... Cały czas nie zapominajmy, że one również...
1: I był ostrzał, podczas którego niedawno w Kijowie, gdzie ucierpiał szpital dziecięcy, ale wszyscy byli w schronie. No, ale znowu, więc jeżeli ludzie nie chcą narażać swoich dzieci czy swoich bliskich na życie w takim zagrożeniu i stanie stresu, to oczywiście będą mieszkać w innym kraju, ale cały czas będą tęsknić.
0: No i tutaj też dotykamy trochę smutnego wątku około politycznego, czyli pewnego rodzaju jednak atmosfery niechęci wobec części osób, które imigrowały. No, zgodzicie się na pewno, że w przypadku osób z Ukrainy ten resentyment w ostatnich kilku latach się zmienił na gorsze. Niestety to widać, że jeszcze 4 lata temu otwieraliśmy nasze serca, mówiąc tak trochę górnolotnie, pomagaliśmy czasem nawet w taki chałupniczy, partyzancki sposób. Potem to się usystematyzowało, ale dziś te emocje, one są nadal w wielu miejscach bardzo pozytywne i myślę, że raczej są też pozytywne tutaj w naszym studiu. Natomiast ta emocja antyukraińska nakręcana przez część polskiej sceny politycznej jest jednak obecna. I jak w takim, jak w takiej sytuacji mądrze pomagać? Znaczy pomagać jakby niezależnie od tego, ale jak się w tym odnaleźć wam, pracownikom humanitarnym w takiej atmosferze?
2: Ja postaram się to rozbić na dwie rzeczy. Jedną, o ile rzeczywiście ten resentyment tak jest coraz mniejszy tak do pomagania, natomiast tak stricte, jak już kiedyś sam rozmawiam z ludźmi czy z instytucjami, to większym problemem na przykład są zmniejszone środki finansowania, które ogólnie się zmniejszyły w sektorze humanitarnym. To jest główny powód, dlaczego na przykład tej pomocy jest mniej. Co do resentymentu, ja powiem tak, rzeczywiście on spada, ale nie powiedziałbym, że jest to wyraźnie odbiega od tego, co można by zaobserwować w innych krajach. Bo moim zdaniem jakby konflikt trwa 5. rok prawie. I to, że jest tak zwane zmęczenie konfliktem, no nie chcę tutaj się porównać polskiego zmęczenia do Ukraińców, którzy walczą, są w kraju ogarnięty wojną, natomiast no to zmęczenie konfliktów zawsze jest tak zwane, znaczy zawsze to jest zauważalne i przy każdej pracy, przy pomocy, przy jakimś kryzysie trzeba pamiętać, że w pewnym momencie no gdzieś te proporcje się zaczną zacierać, dlatego też zawsze staramy się jakoś połączyć pomoc humanitarną z tym, żeby też było to odczuwalne, powiedzmy, na miejscu, tak, dla osób, które teoretycznie pomagają. I powiem tak, że jak patrzymy na wpłaty, to na przykład duża część dalej tych wpłat jest na Ukrainę, na przykład. Jak była pomoc zimowa, czyli teraz w tym roku, kiedy mieliśmy bardzo srogą zimę na Ukrainę, to odzew nie tylko ludzi, ale też jakby instytucji, które chciały się dołączyć taką pomocą, chociażby dostarczanie generatorów, był cały czas całkiem duży.
0: A w tej, prawdopodobnie tej zimy,
2: ta zima będzie tak samo sroga jak w zeszłym roku, no to będzie na pewno najgorsza zima w Ukrainie do tej pory, tak? Jakby system energetyczny jest bardzo obciążony i tyle razy, ile tam jeździłem i jakby no kraj stoi na generatorach, no ale nie da się funkcjonować w całości, tak? Więc jakby to są te rzeczy, że nie powiedziałbym, że aż tak bardzo odbiega to, tak jak się to pokazuje w mediach. Natomiast tu właśnie mamy te kwestie medialne, czy jakby kwestie jakby przestrzeni medialnej, nie chodzi mi o same media.
0: Czyli radykalizacja w przestrzeni medialnej, nie tyle społecznej.
2: Ona jest, ja jakby nie neguję jej, tylko że niestety jest bardzo podkręcana, często jednostkowe przypadki do skali, która po prostu nie odpowiada rzeczywistości. No my jako organizacja... No, mogę mówić za siebie, że to, co my zawsze robimy, to jest transparentność, tak? Bo ilekroć pojawiają się zarzuty w naszą stronę, na przykład, że nie wiem, że coś zostało ukradzione, albo że coś nie dotarło, my mamy zawsze dokumentację zdjęciową, mamy ludzi, którzy tam są na miejscu, mamy organizację, z którymi współpracujemy na miejscu i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nigdy w życiu jakby nie mieliśmy sytuacji, że coś gdzieś zostało ukradzione, tak? To, że czasami, nie wiem, jakiś generator, który jest przekazany do jednej jednostki, potem jest w innej jednostce, no ale to jest normalne, że po prostu jak jest potrzeba, to takimi rzeczami się po prostu wymienia, tak? No więc z naszej strony jedyne, co możemy pokazywać, to po prostu jak ta pomoc jest używana, tak? I że ona rzeczywiście trafia do ludzi i pomaga. No i mogę jedynie apelować, żeby dalej to wypośrodkowywać, bo uważam, że jakby ta chęć pomagania spada, co moim zdaniem, ale moim zdaniem nie odbiega ono o wiele bardziej radykalnie od tego, co byśmy na przykład widzieli, tak? No, nie wiem, w Libanie, tak? Liban na początku też bardzo chętnie pomagał Syryjczykom, no, ale po 10 latach też sam, już pomijając to, że sam Liban jest w ciężkiej sytuacji ekonomicznej, no to też ta chęć się zmniejszała, tak? I tego typu zachowania są widoczne w każdym kraju, który powiedzmy jest blisko innego kraju, gdzie doszło do jakiegoś konfliktu, czy też do jakiejś katastrofy.
0: Czyli w sumie nie ma, znaczy warto to odnotować, ale nie ma co z tego robić sensacji.
2: A czy po prostu uważam, że nakręcanie tego typu, mówienie o jakichś negatywnych sytuacjach, tylko to zaognia. Oczywiście jakby medialnie uważam, że to, co się pojawia teraz w ostatnich miesiącach, jest o wiele bardziej nadmuchane niż to, jak się potem przyjdzie jakby do ludzi zwykłych i z nimi się porozmawia.
0: W sensie, tak? Że wśród ludzi macie takie wrażenie, że wciąż ta sympatia i to zrozumienie dla Ukraińców i chęć niesienia im pomocy jest obecne i żywe.
2: Tak. To jest moje zdanie. Oczywiście nas się zmniejszyło, ale wydaje mi się, że nie odbiega to od tego, co obserwowany jest w innych przypadkach.
1: No to się zgodzę, tak szczerze. Oczywiście spada liczba wpłat, spada zainteresowanie w ogóle konfliktem w Ukrainie i coraz częściej pojawiają się określenia typu przecież tam nic się nie dzieje, przecież ludzie chodzą do teatru, przecież był koncert, przecież protestują, czyli wszystko jest dobrze, mają nawet czas i przestrzeń, żeby protestować, tylko no to wszystko się dzieje...
0: Tylko swoim, a nie przeciwko
1: Rosji. No to się dzieje mimo wszystko, to się dzieje pomimo tego, że trwa straszny, straszny konflikt i że w nocy po prostu nikt nie będzie spał. Ale to jest inna kwestia. Faktycznie, nawet bym powiedziała, że wolniej spada ten trend wpłat niż w przypadku innych kryzysów, bo po prostu jesteśmy tuż obok, jesteśmy bliscy kulturowo, jesteśmy cały czas w tym jednak
0: że to nie jest
1: konflikcie.
0: Takie abstrakcyjne.
1: To nie jest abstrakcyjne, takie jak Jemen, czy Sudan, Liban, czy Sudan. Po prostu nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak to jest żyć tam na miejscu. A w Ukrainie w miarę każdy z nas był. Jest to bardzo podobny kraj, nawet pod względem krajobrazowym, więc jesteśmy... w stanie empatyzować bardziej. Ale bardzo, bardzo chciałabym zaapelować o to, żeby właśnie nie nakręcać tej spirali niechęci i nienawiści, bo to niczemu nie służy i tak naprawdę powinniśmy jednak dalej przypominać sobie o tym, dlaczego te kilka lat temu ruszyliśmy jako naród do pomocy. No, ruszyliśmy dlatego, że za granicą naszą trwa i zaczęła się pełnoskalowa, straszna, okrutna wojna.
0: I my też empatyzowaliśmy, ponieważ agresor był taki sam, jak w przypadku kiedyś Polski.
1: I w zasadzie nic się nie zmieniło, przecież to są dwa takie same dalej narody, więc pamiętajmy o tym, znajdźmy w sobie tę empatię początkową, którą mieliśmy, ale też się zgodzę z Jankiem, że no właśnie, w przypadku takich krajów jak na przykład Kenia, która przyjmowała Somalijczyków, czy Liban, który przyjmował Syryjczyków, czy Turcja, która przyjmowała Syryjczyków, tam zawsze też się pojawił ten moment, w którym ta przyjaźń i chęć pomocy zamieniała się w neutralność, a potem w niechęć, bo jesteśmy zmęczeni tym konfliktem i tym, że musimy, no nie musimy, ale że pomagamy. Ale pamiętajmy jednak o tym, dlaczego zaczęliśmy pomagać i odnajdźmy w sobie znowu te pozytywne emocje.
0: Nie, bo tak sobie myślę, że gdyby ktoś w 2022 roku, nie wiem, zasnął albo dał się zahibernować i obudził się po 4 latach w rzeczywistości, w której rzeczywiście jest trochę tych resentymentów nakręcanych, a przedstawiciele pewnego stronnictwa politycznego postulują nawet deportację Ukraińców w wieku poborowym z powrotem do Ukrainy, to myślę, że byłby zszokowany tym.
1: Prawdopodobnie tak, ale też pamiętajmy o tym, że my mamy takich resentymentów wiele w stosunku do różnych krajów, a mimo to, kiedy wydarza się na przykład jakaś katastrofa, załóżmy w Niemczech, to też jesteśmy gotowi pomóc i na odwrót. I tak samo Ukraina jest gotowa nam pomóc. Więc pamiętajmy po prostu o tym, że w sytuacji próby, w sytuacji kryzysu, no takie rzeczy muszą zostać odłożone na dalszy plan, bo liczy się co innego, ratowanie zdrowia i życia.
2: Ja po prostu zawsze też apeluję, żebyśmy czasami wyszli z domu i porozmawiali z ludźmi, bo po prostu ilość, jakby obraz, jaki jest wskazywany w internecie i w tej szeroko pojętej przestrzeni medialnej jest często zupełnie abstrakcyjny od tego, jaki jest, kiedy się po prostu porozmawia z ludźmi. Tak? Czasami wystarczy 2-3 zdania wyjaśnienia. Wiele osób po prostu nie wie. Tak? Często gdzieś to przejdą jakieś nagłówki, różne fake newsy i...
0: No jak ten na przykład o Ukraińcach, którzy zajmują miejsca w kolejce albo w przedszkolu.
2: Jak najbardziej. Większość, wydaje mi się, większość osób, przynajmniej z którymi ja rozmawiam, i to nie mówię jakby o znajomych, tak? To po prostu w ramach mojej pracy wystarczy czasami dwa słowa wyjaśnienia, dlaczego coś jest robione i dlaczego tak to wygląda, oraz to, że nie wiem, jakieś Ukraińcy, tak jak powiedziałeś, zajmują kolejki.
0: Nie, bo ten
2: jest nieprawdą.
0: Ten dezinformacyjny szum niestety jest obecny i się pojawia.
2: Jest. A prawda rzecz taka, że ilość Ukraińców w Polsce, która jest powyżej miliona, tak? To też nie jest tak, że ludzie, którzy jakby na co dzień, Polacy, którzy pracują, chodzą do pracy, też codziennie się z nimi spotykają i też widzą, że...
0: No bo to są ludzie, którzy nas obsługują w sklepie.
2: Tak.
0: To są
2: i
0: ludzie,
2: oni... No. Akurat zawsze jest taka narracja, że akurat tych Ukraińców, których znam, są w porządku, tak? Bo gdzieś tam ktoś coś zrobił, nawet jest niewielki.
0: Bo ten chłopak w warsztacie to akurat całkiem dobrze.
2: Tak, to jest weryfikowalne, dlatego po prostu mówię, że czasami wystarczy wyjść, spojrzeć na sąsiada, porozmawiać i się zobaczy, że to jednak zupełnie inaczej wygląda niż to, że gdzieś tam w abstrakcyjnym miejscu, które nawet nie wiadomo, czy się wydarzyło, doszło do czegoś, tak? Dlatego skupmy się często na relacjach międzyludzkich, bo uważam, że wciąż jednak więcej w nas dobra niż tych złych rzeczy, które się słyszy.
1: Pamiętajmy też, że jednostka nie zaświadcza o całym narodzie. Tak. I to w przypadku również na przykład Polaków. Mhm. To, co uczyni jedna osoba, nie świadczy o całym narodzie. No i też odwołujmy się do tej zasady, jednej z tych czterech takich koronnych zasad pomocy humanitarnej, czyli ten człowiek centrum, humanitaryzm. Mhm. Właśnie postawmy tego zwykłego człowieka naprzeciwko siebie. I też zgodzę się z tym, że jednak więcej w nas chyba dobra niż zła.
0: No też bym wolał, żebyśmy jednak my jako polskie społeczeństwo raczej nie byli oceniani na podstawie tych, którzy, nie wiem, właśnie krzywdzą, napadają, zwyzywają, biją. Wiem, że takie, i my dziennikarze też mamy tutaj lekcje do odrobienia, takie historie przedostają się do mediów, są głośne, budzą skrajne, radykalne reakcje, komentarze i to jest oczywiście bardzo atrakcyjne, ale tak jak mówicie, być może faktycznie najważniejsze jest to, żeby skupić się na drugim człowieku.
1: Tak, i też pamiętajmy o tym, że rzeczy złe łatwiej przebijają się do ogółu świadomości, też do mediów, a rzeczy dobre już niekoniecznie.
0: Powiedzcie mi taką rzecz, bo oprócz Ukrainy jednak w ostatnich latach najmocniej mówi się o konflikcie w Strefie Gazy, o ludobójstwie, którego dokonuje Izrael wobec Palestyńczyków mieszkających w Strefie Gazy. Nie tylko w Strefie Gazy, to właściwie całe to terytorium Palestyny. To jest taki obszar, którym ludność jest temu zagrożona. To też był w pewnym momencie, mieliśmy kilka takich pików, jeśli chodzi o zainteresowanie medialne. Dużo się o tym mówiło, a nawet znane osoby życia publicznego, artyści, intelektualiści podpisywali listy, organizowali koncerty, więc ten przekaz się pojawił i pewnie też wy jako przedstawiciele organizacji humanitarnych obserwowaliście wzmożenie zainteresowania tą sprawą i macie takie poczucie, że ono cały czas funkcjonuje, czy tu też jest taka sinusoida, jeśli chodzi o...
2: Znaczy no, wydaje mi się, że tak, jest to sinusoida na pewno, bo...
0: Bo tutaj mówimy, żeby tylko gwoli doprecyzowania, tu mówimy jednak o terytorium, które jest daleko od Polski, więc my nie mamy takiego porównania jak w przypadku Ukrainy, nie mamy tej wspólnej historii, ale znów jest to sytuacja głośniejsza i częściej obecna w mediach niż na przykład właśnie Jemen czy Sudan.
2: Znaczy tak, zawsze pomoc w kraju, który jest dalej od powiedzmy miejsca stacjonowania, tak, czy w tym przypadku Polski, no jest cięższa pod tym względem, już nie pomijając logistykę tego typu. Znaczy rzeczywiście, że właśnie chodzi o tą abstrakcyjność, tak. Ukraina jest mimo wszystko naszym sąsiadem, jest blisko i łatwiej sobie to wyobrazić i często rolą organizacji takich jak nasze jest zainteresowanie, pokazanie, że gdzieś tam jest to potrzebne i dlaczego w ogóle musimy to pomagać, a dlaczego myślę, że już w 2026 roku możemy sobie, jakby statystyczny Polak może sobie wyobrazić, dlaczego pomaganie w jakimś odległym miejscu tak naprawdę ma też również, nazwijmy to, zalety dla nas, tak? I tak samo jest ze Strefą Gazy. No i ta sinusoida jest, no bo wynika po prostu, jak jest większe zainteresowanie, no to ludzie czytają i patrzą, co tam się dzieje, a niestety to zainteresowanie wynika z tego, co się dzieje w samym miejscu, nie jest to zainteresowanie, nazwijmy to pozytywne, z pozytywnych wydarzeń. No więc my jako organizacja, która tam pracuje nie w samej Strefie Gazy, ale w Palestynie, no staramy się gdzieś to zainteresowanie potem przekuć w pomoc oraz przedłużyć to zainteresowanie, żeby po prostu pokazać, dlaczego ci ludzie potrzebują pomocy od humanitarnej po medyczną, tak, po rozwojową, bo często największym problemem w Palestynie często nawet jak już nie mówimy o Strefie Gazy, to po prostu jakby nie jest sama żywność, tak? Bo jakby ona zawsze się znajdzie, czy jakby produkty, one są, po prostu są koszty chociażby życia, które wynikają z okupacji, tak? I no my troszeczkę jako organizacja, poza tym, że prowadzimy własną kampanię informacyjną na temat danego regionu, w którym pracujemy, no zawsze staramy się wejść w to, kiedy rzeczywiście ten przekaz jest głośniejszy, no i po prostu wtedy jest czas dla nas, żeby pokazać, dlaczego tam trzeba pomagać. I że to nie chodzi tylko i wyłącznie o jedno wydarzenie, które tam się teraz wydarzyło, tylko że po prostu no jakby problem jest tam permanentny, tak, i się nasila, tak. No więc niestety no staramy się informować, ale nigdy nie będziemy jakby wiodącą grupą informacyjną, która może jakby nadawać to. My możemy jedynie wtedy właśnie jesteśmy od tego, żeby pokazywać, co tam się dzieje.
0: Heleno?
1: Teraz jest ważna rola też mediów społecznościowych, bo jeśli na przykład media tradycyjne nie mają przestrzeni, żeby opowiedzieć z uwagi na politykę krajową na przykład, czy wydarzenia bliżej nas.
0: Chociaż nasz program, nasza rozmowa
1: to prawda.
0: Troszkę temu
1: dokładnie.
0: Przeczy.
2: Dokładnie.
1: Ale jeśli akurat nie ma na to przestrzeni, to w mediach społecznościowych jest ta przestrzeń. I to jest też bardzo ważne, że jednak informacje ze Strefy Gazy, z Zachodniego Brzegu ukazują się w mediach społecznościowych, tylko znowu trzeba być w tej bańce, bo algorytmy jednak sprawiają, że niektóre rzeczy są od nas odsuwane lub nam przybliżane. My jako organizacje humanitarne staramy się jednak poszerzać też te bańkę osób, które być może zainteresowały się już innym kryzysem, więc mogą być zainteresowane sytuacją w Strefie Gazy czy Zachodnim Brzegu. A ta sytuacja jest niestety katastrofalna.
0: Byłaś tam zresztą.
1: W Strefie Gazy nie, ale w Zachodnim Brzegu tak. I w Strefie Gazy w tym momencie prowadzimy projekty, między innymi dostarczania wody, bezpiecznego schronienia i przygotowujemy się na zimę, która będzie też sroga.
0: Tak, bo tam też, tak jak w przypadku Ukrainy, mamy tam permanentne problemy z prądem, z paliwem, które jest potrzebne.
2: Tak, i zimy wbrew pozorom nie są tam takie łagodne.
1: Niestety blisko wybrzeża, więc ta wilgoć sprawia, że jakkolwiek niższe temperatury, a osoby mieszkające w namiotach, no to już jest przeszywające do kości zimno. Ale właśnie wczoraj organizacja nasza partnerska, medyczna, apelowała o to, że jeżeli nie zostanie dopuszczone i dostarczone paliwo do generatorów, to oni już nie będą w stanie dalej udzielać pomocy medycznej, a w tym momencie, kiedy jakkolwiek funkcjonuje trochę ponad połowa szpitali czy klinik na miejscu w Strefie Gazy, no to oni, którzy są takimi mobilnymi klinikami i mają też swoje stacjonarne kliniki, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziesiątek tysięcy, setek tysięcy osób. Więc takie rzeczy się nie przebijają, a szkoda, a powinny. No i tak samo pogarsza się sytuacja w Zachodnim Brzegu, gdzie coraz częściej dochodzi do podpaleń, do aktów przemocy, do, nie bójmy się powiedzieć tego, przemieszczania całych wsi.
0: No i też do ataków na placówki i personel medyczny, to też jest...
2: Tak, jak najbardziej.
1: I na organizacje humanitarne, i aktywistów, i osoby, które zajmują się prawami człowieka, więc niestety sytuacja się pogarsza.
0: Ataki, czy to rakietowe, czy ostrzały, czy też utrudnianie transportu leków. To wiem na przykład z mojej rozmowy z szefową polskiej sekcji Lekarzy Bez Granic, Draginią Narażdin, też zresztą była gościnią w zeszłym roku w Machinie Władzy, o atakach na personel medyczny, ale właśnie o tym utrudnianiu też, że ciężarówki, konwoje z lekami, z żywnością są często zatrzymywane.
1: Czy mobilne kliniki są zatrzymywane.
2: Tak, nawet nie chodzi o sam właśnie dostęp leków, tak, bo one często na przykład w Ramallah, powiedzmy, że da się normalnie funkcjonować, ale już wioska 5 kilometrów obok, nie, mimo że się wydaje
1: tak. Z
2: Ramallah
1: do Jeruzalem, gdzie są 2-3 checkpointy i nie przejedzie już ten transport.
2: A one są zamykane po prostu, tak? Nie ma, powiedzmy, okienka dwugodzinnego, a jak ktoś stoi na przykład w kolejce, to mam taką klinikę mobilną, gdzie osoba, która była w ciąży, urodziła w takiej kolejce, bo jak się już stoi w kolejce, nie ma pierwszeństwa przejazdu do karetek, a jak się z niej wyjedzie, to się już potem nie wróci do niej, tak? Więc po prostu musieli stać, żeby dojechać do szpitala.
0: Będąc zdaną na łaskę lub niełaskę pograniczników.
1: Tak. Dokładnie, też mieliśmy taką sytuację, tylko w naszym przypadku osoba dała radę jeszcze przejechać i udało się wykonać cesarskie cięcie. Ale to jest bardzo często spotykana sytuacja i też niestety, jeżeli jest przemieszczana cała miejscowość, to te osoby gdzieś później muszą znaleźć kolejne miejsce zamieszkania, gdzie nie będzie na przykład dostępu do bieżącej wody, gdzie nie będzie dostępu jeszcze będzie bardziej utrudniony dostęp do pomocy medycznej czy edukacji dla dzieci, więc to jest samo nakręcające się koło już naprawdę i ubóstwa, i kolejnych kryzysów humanitarnych.
0: Jak, bo to też jest wątek, który chciałbym podjąć w naszej rozmowie, rozmawiając o tych wszystkich obszarach waszej działalności, jak tak naprawdę mądrze pomagać? Pytam z perspektywy zwykłego obywatela, no bo wy jesteście pracownikami organizacji humanitarnych, więc wy wiecie, jak pomagać systemowo. Macie konkretnie wyznaczone tutaj metody działania, pewne metody operacyjne, a nam, zwykłym obywatelom, jak mądrze pomagać, może bardziej, w sensie trochę bardziej na trochę innym poziomie niż na przykład, nie wiem, po prostu wpłacać pieniądze. No, wiem, że to jest ważne. To jakby dopływ gotówki w kontekście organizacji pożytku publicznego jest istotny, ale właśnie jak robić to mądrze, z głową?
2: Ja może powiem tak, że najważniejszą mądre pomaganie dla takiej, powiedzmy, zwykłej osoby jest nawet nie sama pomoc, ale wiedza. Po prostu świadomość tego, co się dzieje.
0: I być może znowu te media społecznościowe tutaj wchodzą.
2: Między innymi, ale chodzi o to, żeby osoba, która chce pomóc, najlepiej zrobi, no bo dobrze wiem, że i sama jednostka, oczywiście to jest bardzo szlachetne, ale w odruchu serca, nie wiem, nie wsiądziesz w samochód, nie pojedziesz do Strefy Gazy, bo raz, że się tam nie da wjechać, dwa, że niewiele to zmieni, a może być jeszcze większy problem jakby swoim tam pojechaniem, tak? Więc to jakby świadomość społeczna od danej sytuacji jest często o wiele bardziej korzystna i o wiele korzystniejsza dla właśnie takich organizacji jak nasze, bo po to one powstały, żeby ta pomoc była o wiele bardziej efektywna i jak najbardziej profesjonalna. Jakby właśnie po to są organizacje humanitarne. Więc jeśli jest osoba, która jest świadoma danego wydarzenia, tak nieważne jakie ono jest, jest o wiele cenniejsze, żeby taka osoba po prostu wiedziała, może nagłaśniała, mówiła o tym, bo wtedy dzięki temu nasze organizacje, jak ACPM czy PAH, właśnie może skutecznie pomóc i chociażby zbierać środki. Bo dzięki temu, że my mamy sieć partnerskie, to mamy organizacje, z którymi współpracujemy, często na miejscu, bo to też jest bardzo ważne, że to też nie jest tak, że my tu jako PCPM jedziemy do Palestyny i tak, i coś robimy.
0: I tak samo organizacje medyczne, które tak zatrudniają medyków stamtąd, bo to są ludzie, którzy znają język, realia, dokładnie, miejscową ludność, budzą zaufanie tej miejscowej.
1: I jednocześnie wspiera się lokalny rynek.
0: Tak.
2: Więc jeden z podstawowych właśnie mechanizmów pomocy humanitarnej jest taki, że zawsze musimy mieć partnera na miejscu i to nie dlatego, że to jest nasze widzimisię, ale właśnie z tych wszystkich rzeczy, że zna lokalną specyfikę, raz, że wspieramy lokalnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to, co zwykła osoba, moim zdaniem, najważniejsze, co może zrobić, to po prostu mieć świadomość, pogłębiać wiedzę, jakby czerpać z dobrych źródeł informacji, co tam się dzieje, właśnie, żeby nie poszerzać fake newsów. I jeśli taka osoba już jest świadoma tego, co się dzieje i powie innej osobie, że gdzieś dochodzi do jakiegoś konfliktu, to dzięki temu tworzymy to, że jakiś konflikt nie jest albo jakiś kryzys nie jest przemilczany. A najgorsze, co może być w takim konflikcie, jest właśnie to, że jest przemilczany, bo wtedy po prostu nawet nie ma jak pójść do ludzi i powiedzieć, że słuchajcie, tam jest, nie wiem, milion osób, które umiera z głodu. A przecież takie sytuacje mamy na świecie, tak? Są miejsca, gdzie miliony ludzi jest niedożywionych.
0: No i tak, bo jak usłyszysz, milion ludzi umiera z głodu, no to to od razu uruchamia w takie myślenie abstrakcyjno-statystyczne i nie jesteś w stanie się utożsamić z tym milionem.
2: Tak. Dlatego ty jako zwykły człowiek, moim zdaniem, najważniejsze jest to, żebyś był świadomy tego, co się dzieje i chciał być świadomy tego, bo to też jest bardzo ważne. I potem oczywiście chodzą te słynne wpłaty, tak? Ale no w momencie, kiedy
0: odpis 1% podatku.
2: Na przykład. Odpis 1,5% podatku czy jakieś wpłaty, ale jeśli już jest, kiedy jest świadoma wiedza społeczna, co się w danym kraju dzieje, to też jest to na jakiś sposób nacisku na chociażby instytucje, które mają już o wiele większe środki, żeby takie przekazać na przykład do danego miejsca. Więc im większa jest świadomość społeczna, tym nam też się poszerza pole do działania.
1: No, z drugiej strony, bo ja się z tym wszystkim oczywiście zgadzam, ale z drugiej strony mądra pomoc to też pomoc świadoma pod względem tego, że jeśli chcemy się zaangażować sami fizycznie, bo na przykład coś można zrobić w naszym kraju, pomóc w jakimś ośrodku właśnie pobytu tymczasowego, być tłumaczem, nie wiem, właśnie uczyć dzieci polskiego, pomóc prawnie, no to sprawdźmy organizację, która jest dookoła nas, która udziela pomocy, a nie piszmy do na przykład organizacji, która pomaga gdzieś w zupełnie innej części kraju, czy w ogóle nie świadczy tego rodzaju pomocy, więc informujmy się. A jeżeli chcemy pomóc poprzez wpłaty, czy przekazanie właśnie, na przykład tak jak firma przekazuje generatory, to też sprawdźmy te organizacje. No takie organizacje jak PAH czy PCPM mają na swoich stronach i to, czym się zajmują, i wszystkie raporty finansowe, i to, na co idą środki po kolei, więc zdecydowanie warto się informować. I przy powodzi często w Polsce dwa lata temu były te pytania, jak nie wpaść w tę pułapkę oszustw, którzy chcą zbierać akurat.
0: A tacy niestety się zawsze...
1: W czasie kryzysu takie osoby czy jednostki pojawiają, więc po prostu sprawdzajmy. Oprócz tego, że bądźmy świadomi sytuacji i nagłaśniajmy, to też bądźmy pewni, że nasze pieniądze czy nasz czas, nasze doświadczenie jest dobrze wykorzystywane. I też chciałabym dodać, że jeżeli ktoś uważa, że może pomóc tylko wtedy, kiedy ma na przykład dużo pieniędzy, bo inaczej to nic nie zmieni, to nie jest prawda, bo nawet małe środki,
0: nawet
1: ale przekazywane regularnie, co miesiąc, sprawiają, że mamy podstawę do a. reagowania na nagłe kryzysy i b. Pomagania, planowania takiego długofalowego wsparcia, bo wiemy, że to zainteresowanie jest i my możemy sobie obliczyć, że w przyszłym miesiącu prawdopodobnie tyle i tyle wpłynie, więc możemy już myśleć o takich projektach, a czasem te środki własne są absolutnie niezbędne, żeby rozszerzyć pomoc, bo coś się nagle pogorszyło na miejscu, albo zaaplikować o większe środki, bo bez tego nie możemy tego zrobić właśnie przy niektórych instytucjach międzynarodowych. Tak. Więc taki jest mój apel też.
2: Jeszcze dodając kwestie finansowe, organizacje humanitarne, wbrew kolejnym mitom, są jedną z najbardziej transparentnych organizacji.
1: Bo musimy być.
2: Tak, ilość obostrzeń, audytów, raportów finansowych, wszystko jest zawsze dostępne i przede wszystkim musi być dostępne.
0: To odpowiadacie tu po prostu tym wszystkim hejterom, którzy mówią, nie wiadomo, na co te pieniądze idą, a ludzie,
1: ludzie
0: pracujący w fundacjach sobie kupują samochody, mieszkania.
1: Tak. A
2: to
1: nie
2: wszystko
1: mogą.
2: To jest wszystko napisane, dlatego jeśli organizacja rzeczywiście jest sprawdzona i bardzo łatwo sprawdzić, czy taka organizacja jest jakby dobrej jakości, tak? Bo są oczywiście czasami dziwne jakieś organizacje, które się pojawiają, często widmo, tak? Ale to właśnie na takie... ostrzegam, żeby właśnie tego typu organizacje, o której się nigdy nie słyszało, nie wiem, strona na Facebooku, oficjalna strona webowa nie działa i nie wiadomo, co to jest. Takie też są oczywiście i na takich oszustów zawsze ostrzegamy, żeby uważać. Natomiast sprawdzona organizacja ma wszystkie raporty zawsze dostępne na stronie. Jeśli trzeba, no można nawet napisać maila, spytać się, czy coś jest, na co te pieniądze idą. Zawsze tego typu raporty my mamy i musimy mieć, więc zawsze to pokażemy. I właśnie takie małe kwoty, o których mówi Helena, są bardzo ważne. Ja mogę się posłużyć przykładem Sudanu Południowego, gdzie 10 zł to jest mniej więcej tyle, ile wystarczy na uratowanie życia mniej niż 5-letniego dziecka.
0: W sumie właśnie taka analogia często bardziej trafia do ludzi, tak, że na przykład taka suma to jest
1: 30 zł to zapas wody na miesiąc.
2: Na przykład.
0: To posiłek dla dziecka na przykład.
2: Tak. Chcę po prostu pokazać, że jeśli chodzi o Sudan Południowy, nasza organizacja działa tylko i wyłącznie z wpłat darczyńców i to nie są duże wpłaty. Znaczy jest ich wiele, ale to są naprawdę drobne wpłaty, a ilość osób, które to uratowało życie, jest w ogóle niewspółmierna, w ogóle nie da się tego porównać, tych, nazwijmy to, kilku złotych do tego, ile osób dzięki temu mogło przeżyć. No niestety często w tragicznych warunkach, bo musieli uciekać najpierw z Sudanu Południowego do Sudanu, a teraz masa ludzi ucieka z Sudanu do Sudanu Południowego. I to pokazuje, że właśnie drobne kwoty, a my dzięki tym drobnym kwotom jesteśmy w stanie planować i pomagać jakiejś części osób, oczywiście nie wszystkim, bo kryzys jest przeogromny, ale tutaj działam tylko i wyłącznie z wpłat własnych i to są naprawdę często bardzo małe kwoty, dlatego mała kwota też ratuje życie.
0: Czy na koniec mielibyście może jeszcze jakiś apel właśnie do instytucji publicznych, do władz politycznych w kontekście właśnie pomocy humanitarnej, w jaki sposób one mogą pomóc albo przynajmniej nie przeszkadzać?
1: Zdecydowanie Polska prowadzi pomoc humanitarną i współpracę rozwojową i my i PCPM zdecydowanie korzystamy z tych programów polskiej pomocy i oczywiście apel jest o to, aby pomagać w jak największej liczbie kryzysów i rozszerzyć zakres geograficzny miejsc, w których ta pomoc może być udzielana z polskich środków, ale też wiemy oczywiście, że nie jest to fundusz bez dna. Myślę, że po prostu tworzenie takiej atmosfery, w której organizacje pozarządowe mogą działać, rozwijać się, czy to w Polsce, czy działania w Polsce, czy zagraniczne, to jest bardzo ważne dla nas.
2: to dodając do tego, bo się zgadzam z Heleną, powiem tyle, że pomoc, tak już czysto materialnie, też się opłaca. To, że my możemy pomagać innym ludziom, to też wpływa na to, co się potem dzieje u nas w Polsce.
0: Na przykład no, pomagając Ukraińcom zaadaptować się tutaj, osiedlić, normalnie funkcjonować, usamodzielnić, no, wspieramy polską gospodarkę chociażby, która tak, pewnie by stanęła, gdyby oni wszyscy stąd wyjechali.
2: Ale każda drobna pomoc Ukrainie jest to drobna pomoc temu, że chociażby Rosja tego kraju nie przejmuje.
0: I w potencjalnej, dającej się przyszłości nie będzie chciała zaatakować chociażby nas.
1: Ale też na przykład każda pomoc, załóżmy w Syrii, której teraz wracają miliony osób i wracają często do morza ruin, więc jeżeli odbuduje się gdzieś system wodny, czy na przykład szkołę, to już sprawiamy, że te osoby będą mogły tam nie tylko wrócić, rozejrzeć się i zawrócić, tylko zostać na miejscu, a być może w przyszłości na przykład Syria będzie w partnerstwie, czy to kulturowym, czy gospodarczym z Polską, pamiętając również tę pomoc na miejscu, więc to są tak dalekosiężne skutki, które są możliwe, że aż trudno przecenić pomoc, nawet taką drobną, na samym początku, kiedy ktoś się odradza po wojnie.
2: A wracając do tego, co mówiliśmy na początku, ludzie chcą po prostu często, większość ludzi chce mieszkać tam, gdzie się urodziło i wśród swoich, więc po prostu dając im taką możliwość, raz, że poprawiamy, po prostu pomagamy z takiego humanitarnego potrzeby, a dwa, ci ludzie nie zapominają. I nigdy nie wiadomo, kiedy zmierza Polska. Może być tak, będzie potrzebowała jakiejś pomocy.
0: Ze strony Syrii.
2: Na przykład.
1: I tylko dodam jedną rzecz. Pomagają polskie organizacje, mają konkretne nazwy, ale kiedy się porozmawia z ludźmi, nawet załóżmy we wschodniej Ukrainie, nikt nie pamięta nazwy, ale pamięta, że pomogła Polska, pomogli Polacy.
0: Może nawet imię kogoś konkretnego, przypominam.
1: Ale wszyscy pamiętają, że pomogła Polska i za to są wdzięczni i ta wiedza i ta pamięć nie zginie. Zostaje.
0: I tym bardzo optymistycznym, humanitarnym przesłaniem chciałbym naszą dzisiejszą rozmowę zakończyć. Helena Krajewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Akcji Humanitarnej, a Jan Wysocki, przedstawiciel Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Byliście moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za tę właśnie humanistyczną rozmowę o pomocy humanitarnej. Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, 19 sierpnia. Pamiętajmy, pomagajmy mądrze, w sprawdzony sposób. Lekarze bez granic, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Akcja Humanitarna, inne organizacje, które od lat systemowo zajmują się wspieraniem, czy to finansowym, czy edukacyjnym, czy integracyjnym osób zarówno mieszkających w miejscach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, wojnami, klęskami żywiołowymi, ale też osobami, które przyjechały do naszego kraju szukać lepszego życia. To była Machina Władzy, pierwsza w nowym studiu, ale wcale nie ostatnia w naszym życiu. Mikołaj Pietraszewski, byłem Państwa dzisiaj prowadzącym. To, co chciałbym Państwu powiedzieć, to żebyście słuchali wszystkich odcinków Machiny Władzy w formie audio, w serwisy streamingowe, Player Radia Z. Oglądajcie też wersję wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu również ja, Mikołaj Pietraszewski, spotkam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: 5. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski. Wszystko wydarzyło się w rejonie Platanias. Kiedy została wyciągnięta z hotelowego basenu, była nieprzytomna. Na miejsce przybyło 3 lekarzy z prywatnej kliniki, pielęgniarka i ratownicy medyczni. Radiowóz torował drogę ambulansowi do najbliższego szpitala. Tam lekarze przez pełną godzinę prowadzili jeszcze reanimację. Mimo to jej życie nie udało się uratować. Greckie służby prowadzą już śledztwa. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w ogniu krytyki to po przyznaniu dotacji kontrowersyjnemu astrologowi. 84 tysiące złotych mają trafić na konto osoby zajmującej się m.in. tworzeniem horoskopów. Ze szczegółami reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Chodzi o dotacje z unijnego programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Szef Instytutu Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku chce za te pieniądze nauczyć się języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, bo zamierza czytać astrologiczne książki w oryginale. Opozycyjni radni PiS uważają, że urząd ośmiesza w ten sposób region, przyznając dotacje takim osobom działającym w pseudonauce. A marszałek tłumaczy, że komisja oceniała wnioski pod względem poprawności i nie patrzy na światopogląd wnioskodawców.
0: Astrolog ma co 4 miesiące raportować do urzędu, w jaki sposób dysponuje przydzielonymi środkami. Idąc do przychodni lub wybranej apteki, powinniśmy szczepić się jednocześnie na kilka chorób podczas jednej wizyty, alarmują lekarze. Według nich problemem jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz, zanim pacjent zostanie zaszczepiony w przychodni, musi wykupić szczepionkę w aptece. Przez to szczepimy się mniej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
2: Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo. Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu.
0: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Lublin otworzył pierwszy punkt miejskiej odporności cywilnej Pomoc. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopienia, huraganu, ale i zagrożenia wojną. Miejsce działa przy zespole szkół numer 13. A jak konkretnie działa, o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Przykładowo, gdyby dziś w całym Lublinie zabrakło wody albo prądu, mieszkańcy dostaliby tu niezbędnej pomocy, mówi mi wiceszef Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
4: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć, co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
3: Cała szkoła w punkt pomocy zamieni się nawet w kilkadziesiąt minut. Są tu łóżka polowe, agregaty prądotwórcze i dostęp do bieżącego.

0: Tu i Radostowicach trasę obsługują Koleje Śląskie. Mieszkańcy Pszczyny i Żor mogą teraz bezpośrednio dojechać do Rybnika i Bielska-Białej. Szymon Gastelik, Radio Z.
1: Na trasie w dni robocze będzie kursować 11 składów. Szykuje się jesień utrudnień dla kierowców w rejonie Poznania. Niedługo ruszą remonty dwóch ważnych dróg ekspresowych S5 w kierunku Gniezna i S11 na zachodzie miasta w kierunku Piły. Prace będą się odbywały niemal równocześnie. Ze szczegółami Adam Kaźmierczak.
2: Na 9-kilometrowym odcinku S5 w kierunku Gniezna stan drogi jest na tyle zły, że trzeba tam wymienić aż 3 warstwy nawierzchni, mówi mi Alina Cieślak z GDDKiA.
3: To natężenie ruchu jest bardzo duże, no i ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
2: Podobne prace i zmiany w ruchu będą też na 13-kilometrowym odcinku S11 na zachodzie Poznania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Prace na ekspresówce w kierunku Piły mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. Tajemnice zamków i jaskiń, walki rycerzy, a także zwiedzanie miejsc, które na co dzień są niedostępne. Wielkimi krokami zbliża się Juromania, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tegoroczna edycja będzie największą z dotychczasowych. Zaplanowano ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
4: Przygotowaliśmy różnego rodzaju imprezy. Przykład będą się odbywały tu w Ogrodzieńcu, czy w Olsztynie, czy na pustyni Błędowskiej. Również imprezy nieco bardziej kameralne, tak jak na przykład Dworek Ditlów.
1: Juromania odbędzie się w dniach 18-20 września. Radio Z jest patronem medialnym tej imprezy. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika i Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, która trafia właśnie do rybnickich szkolnych bibliotek. To publikacja przygotowana przez nauczycieli edukacji regionalnej. Pomóc mają ilustracje lokalnej artystki i archiwalne zdjęcia, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
5: Jest to wszystko kolorowe, mo ciekawić, mo pobudzić wyobraźnia tych dziecek. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
1: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w 4 klasie szkoły podstawowej. Nadchodzi koniec lata, bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
1: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to z innymi gatunkami zwierząt. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: No to zaczynamy ten nowy tydzień. Jest poniedziałek, 31 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak. Dzień dobry bardzo.
10: Sprawca chce komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Będzie wniosek do marszałka Sejmu.
11: Ostatnia droga ofiar zbrodni na Wołyniu. W Ostrówkach pochowano szczątki Polaków.
10: Katowice odetchnęły. Przejazd pod wiaduktem na Mikołowskiej znów otwarty.
9: Szósta.
10: Polityczne przepychanki o aferę Zonda Krypto. Rządzący punktują polityków PiSu i wytykają im relacje z Przemysławem Kralem. Narobiliście bardzo dużo zła, mówi premier.
11: Opozycja w odpowiedzi zapowiada wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, która miałaby krok po kroku zbadać wszystkie wątki tej kluczowej sprawy.
10: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: Czy taka komisja rzeczywiście może zostać powołana?
12: O, szanse na to są obiektywnie niewielkie, żeby nie powiedzieć wręcz żadne. Bo idea komisji śledczej to badanie tego, z czym nie radzi sobie państwo. A tu, jak przekonuje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, jest zupełnie inaczej.
13: Państwo działa na 120%. Ten rząd i służby podległe temu rządowi wykryły tę sprawę. Po 8 latach parasola ochronnego, który za rządów PiSu był nad Zonda Krypto.
12: Ale jest jeszcze jeden aspekt istotny, czyli czas, bo patrząc na dotychczasowe doświadczenia i biorąc pod uwagę wszystkie procedury, nie ma raczej szans na zbadanie czegokolwiek przed końcem kadencji Sejmu.
11: Mimo wszystko politycy opozycji mają w najbliższych dniach zacząć zbieranie podpisów pod wnioskiem.
10: Pogrzeb ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach to m.in. tu i w Woli Ostrowieckiej równo 83 lata temu. Bandy UPA wymordowały 90% mieszkańców polskich osad.
11: Naukowcy czterokrotnie przeszukiwali okoliczne lasy i pola, ale kilkuset osób wciąż nie udało się odnaleźć. Ostatnio podczas prac prowadzonych przez IPN zlokalizowano 55 ciał.
10: I wreszcie zostały pochowane, mówi wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
14: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
11: IPN chce wrócić do Ostrówek i odnaleźć wszystkie zamordowane tam osoby.
10: Do 8 wzrosła liczba ofiar wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Polaków na pokładzie promu nie było, informuje nasz MSZ.
11: Służby poszukują 17 osób. Do tej pory uratowano 237. Nieco ponad milę morską od wybrzeża prom odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Na Morzu Śródziemnym panowały wtedy trudne warunki. Co konkretnie spowodowało wypadek, to wyjaśni rozpoczęte właśnie śledztwo.
10: Próba generalna przed Mistrzostwami Europy zdana celująco. Nasi siatkarze wygrali memoriał Wagnera w Krakowie.
11: W decydującym meczu pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów 3-1.
10: Ten emocjonujący turniej oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
15: Forma Polaków podczas turnieju rosła z meczu na mecz. Biało-czerwoni ograli kolejno Słoweńców 3-2, Amerykanów 3-1 i wreszcie Francuzów też 3-1. W starciu ze złotymi medalistami Igrzysk w Paryżu zaliczyli falstart, bo w pierwszym secie przegrali do 22, ale w kolejnych partiach maszyna trenera Grbicia nabierała rozpędu. Francuzi zostali pozbawieni jakichkolwiek złudzeń. Bezradnie obijali szczelny blok Polaków, w którym prym wiódł Tomasz Fornal. Forma Polaków cały czas rośnie, tak samo jak nasze nadzieje na kolejne złoto.
11: Walkę o obronę tytułu najlepszej drużyny Starego Kontynentu biało-czerwoni zaczną 10 września spotkaniem z Portugalczykami.
10: Koniec objazdów, mniej korków i przejazd wreszcie w obu kierunkach. Po prawie 2 latach paraliżu komunikacyjnego w centrum Katowic ruch pod wiaduktem na ulicy Mikołowskiej przy dworcu jest już całkowicie przywrócony.
11: To ważna trasa łącząca południe z północą miasta była zamknięta z powodu przebudowy węzła kolejowego i wiaduktu. Po jej otwarciu przejechał już tamtędy śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
0: Po 2 nowe pasy w obu kierunkach, nowe bezpieczniejsze chodniki i całkowicie nowy wiadukt.

0: informacji. Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: To jest niesamowite, ale to jest ostatni dzień sierpnia. Jutro już wrzesień.
2: No kiedy to się skończyło?
1: No właśnie,
2: bo to był moment.
1: Ja nie wiem. I dzisiaj na szczęście jeszcze ciepło, słuchajcie. 24 stopnie, 25 wyjątek, to Podkarpacie, tam nawet 30 w cieniu jak nic. I dzisiaj tak trochę słońca, trochę chmur, a później burza. W porządku, nie?
2: Superówka.
0: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Bo ten sierpień, to mi tam tak przemknął, że ja chciałbym oficjalnie powiedzieć: mamo, mogę jeszcze 5 dni?
1: No właśnie.
2: Mamo, weź, nie, mamo,
1: tylko,
2: proszę.
1: Ale to, Robert, to nie tylko sierpień, to całe życie nam przeleciało przed oczami, słuchaj.
2: Mamo, mogę jeszcze 17 lat.
1: A wiesz, dlaczego dzisiaj będzie padać, dlaczego będzie burza?
2: No, gdyż?
1: Bo niebo płacze, że kończą się wakacje.
2: Oś, wymyślił. Ale dobra.
1: I tak zawsze mówili, że niebo płacze, bo coś tam, ale bzdura.

0: be there for you, to jest The Rembrandts w Radiu Z. 14 minut po godzinie 6 jest poniedziałek, a dzieci jeszcze śpią, bo to nie ten moment, ale dopiero jutro będą budzone.
1: Ale kto to wymyślił, że jest ostatni dzień wakacji w poniedziałek, a nowy rok dopiero od wtorku?
0: Nie wiem, ale zgłoszę apelację, no, bo mnie się to nie do końca podoba.
1: No właśnie,
0: podoba.
1: Przypomnij mi, jak się nazywa minister edukacji.
0: No właśnie. No. Ja już tutaj do niego piszę, ministeredukacji.pl. Słuchajcie, witaminki są nam potrzebne, to jest jasne. Witamina C to jest samo zdrowie. Nie trzeba, i trzeba ją dostarczać organizmowi, to też jest jasne, bo sami nie wytwarzamy witaminki C. A witamina C to nie tylko odporność, ale też niższy cholesterol i zapobieganie szorstkiej i suchej skórze.
1: Tak, sucha skóra i szorstka. Tak, ja zimą kiedyś zapomniałem, słuchajcie, suplementować witaminę C i jak szyby w samochodzie zamarzły, bo były pierwsze przymrozki, to żona mówi do mnie: ty masz szorstką skórę, to weź no przejedź łokciem.
0: I dlatego, drogie panie, my, mężczyźni, jesteśmy dla was niezbędni.
1: Oczywiście. Jak nie łokciem, to piętą.
0: Kochajcie nas.
1: 15 po 6.

0: I to jest właśnie ciągle wakacyjna pobudeczka z Radiem Z. Słuchajcie, dzisiaj nie chcemy straszyć z Robertem Karpowiczem, ale jest ostatni dzień sierpnia.
1: To znaczy, ja nie chciałem straszyć, a straszy Marek Starybrat, bo wziął to na siebie. Mówi, spokojnie Robert, ja tu znam ludzi, oni mi wybaczą, ciebie znają mniej, bo to jednak wiesz, ja tu wstaję rano. Mówię, dobra Marek, słuchaj, znamy się mało, tak. Bierz to na klatę.
0: Ale słuchajcie, są pozytywy tego dnia, bo dzisiaj jeszcze, to jest kierowcy, dzisiaj to jest ostatni dzień, kiedy obowiązuje rządowy program CPN, cokolwiek to oznacza. Chodzi o to, że na stacjach benzynowych jest taniej i jak dzisiaj jechałem rano do radia, to zapalił mi się księgowy w samochodzie, tak zwany. Aha, tak. Dolej paliwo. I zalałem za 7,31 za litr, czyli dobra cena.
1: Dobra cena, bo jutro będzie ponad 8,94. Tak. Czy jakoś tak.
0: Więc dzisiaj zapraszamy wszystkich na stację benzynową.
1: I mamy oczywiście dobrą radę dla wszystkich kierowców od jutra. Od jutra, drodzy kierowcy, rzucamy na luz.
0: Radio Z. No tak, bo inaczej nie dojedziecie.
1: Żeby się nie denerwować też.
0: No pewnie, 22 po 6, ekonomiczna jazda tak zwana.

0: Tu ciągle mocno wakacyjne Radio Z.
1: Niezmiennie.
0: Jeszcze raz, Radio Z. Jest 27 po 6. Bardzo ważne telefony urywają się od rana. Halo, halo?
2: Dzień dobry. Ja znowu mam do was taką prośbę. Puśćcie ten komunikat. Pędzel, tu sołtys. Odezwij się do mnie, bo nie odbierasz ode mnie telefonu, a radia na pewno słuchasz.
0: No właśnie. No tak. Także pędzel, sołtys dzwoni, odbierz telefon od sołtysa. Prosimy.
3: A pędzel nie odbiera, bo pewnie coś wczoraj zmalował.
0: No raczej. Za chwilę u nas o 6.30 wiadomości Radio Z.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
7: W Media Expert. Wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Ostatni, 31 dzień sierpnia, jest 6:30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Straż jest na miejscu i ciągle dogasza pogorzelisko po spalonym magazynie w Gdyni. Płonęła hala przy ulicy Chwaszczyńskiej, w której składowane były zabawki.
4: Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę. Nikomu nic się nie stało, ale służby radziły, żeby nie otwierać okien w domach w tej okolicy.
3: Pierwszy amerykański atak na Iran od niemal miesiąca. Siły USA uderzyły w dwie wyrzutnie na wyspie Larak, chcąc uprzedzić ruch przeciwnika.
4: Według Amerykanów Irańczycy przygotowywali się do wystrzelenia stamtąd min morskich w kierunku cieśniny Ormus. Teheran informuje, że wyspę zaatakowały amerykańskie drony.
3: Islandia woli zostać na peryferiach Europy zamiast zbliżać się do Unii. Sprawa dalszych negocjacji z Brukselą nie będzie kontynuowana, potwierdza premier wyspy po tym, jak w referendum obywatele zagłosowali przeciw wznowieniu rozmów.
4: Różnica była niewielka. Przeciwko negocjowaniu członkostwa w Unii opowiedziało się niecałe 53% Islandczyków.
3: Droga przetnie miasto na pół. To już postanowione. Jest zielone światło dla budowy trasy S11 na Górnym Śląsku. Projekt dostał zgodę środowiskową.
4: Mieszkańcy Lublińca nie zamierzają jednak składać broni. W czwartek protestowali, teraz zapowiadają zaskarżenie decyzji.
3: Będziemy żyć w ciągłym hałasie, mówi miejski radny Lublińca Jan Maniura.
5: RDOŚ i GDDK i A co prawda zapewniają o ekranach akustycznych, które mają chronić, ale powiedzmy sobie szczerze, one niewiele dają. Tym bardziej nie chronią przed spalinami, przed smrodem.
4: Wcześniej droga miała omijać Lubliniec i biec przez las. Ten wariant został odrzucony po interwencji ekologów, bo w okolicznych lasach żyją chronione sowy.
3: Ranny ptaszek Marcin Powideł ma dla nas
6: wiadomości
3: sportowe.
6: Dzień dobry, ale nie osowiały wcale.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Znakomicie rozpoczął wielkoszlemowy US Open Kamil Majchrzak. Nasz tenisista wygra mecz pierwszej rundy z Bośniakiem Hamadem Medziedowiciem.
9: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
6: I to trzykrotnie Polak zwyciężył 6-3, 6-3, 6-3. A dziś do gry wchodzą Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. W nocy polskiego czasu na kort w Nowym Jorku wyjdzie Iga Świątek. Zwyciężczyni US Open z 2022 roku zmierzy się z Chinką Xi Wang. Ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy. Celująco zdali nasi siatkarze. Biało-czerwoni w cuglach wygrali silnie obsadzony memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Polacy pokonali Słoweńców, Amerykanów, a w finale ograli 3-1 Francuzów. O tytuł Mistrzyni Europy rywalizują już panie. Nasza reprezentacja jak burza przeszła przez fazę grupową, zwyciężając wszystkie mecze. Dziś w Stambule pojedynek w 1/8 finału z Portugalią. Mecz o 18:00.
8: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
10: Słuchajcie, dzisiaj taki dzień, no, burzowo-deszczowy, a na południu nawet może się zdarzyć burza z gradem. W całej Polsce bardzo ciepło, 24 stopnie, najchłodniej w Gdańsku widzę i na przykład w Krakowie, ale w Przemyślu już 30, Szczecin 26.
11: Przemyśl spoko.
10: No.
11: To Przemyśl spoko, to rzeczywiście, jak żegnać wakacje, to w Przemyślu.
10: Otóż to, za 27, 7.

0: O spaniu w samochodzie zaśpiewał zespół Roxette za 21. Siódma, nie próbujcie robić tego sami w domu.
1: Ani w drodze do pracy.
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Pan jeszcze, ale bardzo chciałem, nie?
0: Ale było w takt, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Milion możliwości, słuchajcie, i milion marzeń, bo wchodząc do gry właśnie teraz, gracie w jutrzejszym finale dnia o 500 tysięcy złotych i ten sam SMS gra dla was też o okrągły milion w finale września.
1: I teraz powiem to, co najbardziej chciałem powiedzieć przed chwileczką, że wchodzicie do gry, jak zawsze tutaj nic się nie zmieniło. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353, ale możecie też zagrać na radioz.pl, bo tam jest regulamin, takie bonusy specjalne.
0: No to ekstra. Właśnie, a propos bonusów i premii, teraz mamy taki super bonus dla was. 11 tysięcy szans za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353, za 3,69 płacicie za jednego SMS-a. Wysyłacie Radio Z pod 7353, a macie 11 tysięcy szans na wielkie pieniądze. I co wy na to?
1: 11 tysięcy to jest dużo. Z jeden SMS, a 11 tysięcy szans więcej. Radio Z pod 7353.
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: pobudeczka wakacyjna, jeszcze wakacyjna w Radiu Z, ale uwaga, uwaga, to już dzisiaj ostatni dzień wakacji. Spokojnie.
1: Uwaga, to jutro zaczyna się rok szkolny.
0: Spokojnie, kochani.
1: To moje dzieci.
0: No to chyba wszystkie dzieci w Polsce. Zanim rozpocznie się rok szkolny, czas podsumować te wakacje. Najlepiej zróbcie to, słuchajcie, trzema słowami. Taki challenge, takie zadanie dla was. Zadzwońcie pod 321-321-321. Robert, podsumowanie wakacji w trzech słowach.
1: Trzy słowa. Plaża, słońce, miłość.
0: Pięknie. Teraz ja. Trzy słowa, podsumowanie wakacji. Pakowanie, upał, drożyzna.
1: A, to twoje też dobre. No. Twoje też są mocne, tak.
0: Takie przyziemne.
1: Najbardziej oryginalne podsumowanie. Mamy ostatni zestaw wakacyjny Radia Z. Naprawdę ostatni. Ręcznik plażowy, bidon, okulary przeciwsłoneczne, tak żeby przedłużyć sobie wakacje.
0: A to też dzwońcie. Piękne podsumowanie, trzema słowami. Ręcznik, bidon, okulary. No. 321-321-321. Podsumowujcie te wakacje. Spieszcie się podsumowywać wakacje, bo tak szybko się kończą. Radio Z i
1: już. A gdy te wakacje tak szybko się kończą, to jak one brzmią, Marku, przypomnij?
0: Co?
1: Tam dzieci moje?
2: A. Szukać zielonych traw, białego piasku wysokich.
0: I teraz.

0: zrobią jutro wszyscy kierowcy na stacjach benzynowych w Polsce, bo skończy się program CPN.
1: A później przy kasie zrobią ajajajajajajajaj. Ale Marek dzisiaj, powiedz, pochwal się wszystkim, za ile tankowałeś dzisiaj dieselka?
0: To fuksem, 7.30 rano, bo mi się zaświeciła kontrolka w samochodzie, no.
1: Jeszcze do północy właśnie w takiej cenie można tankować, a od jutra już nie, ale więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z punktualniutko o 7 rano.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
16: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
17: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
18: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
19: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
18: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
16: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.
0: Zbliża się 7, jest poniedziałek, 31 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Polacy wykluczeni z igrzysk. Przeglądamy scenariusze w PKO-lu po areszcie prezesa Piesiewicza.
18: Jutro koniec tańszego tankowania. Rząd nie przedłuży pakietu CPN.
12: Jeśli sami nie zbiorą pieniędzy, nowego wozu nie będzie. Problem OSP z Cykarzewa.
0: 7.
20: Polski Komitet Olimpijski na rozstaju dróg. Po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza wiceprezes Tomasz Hamera wysłał do członków PKOL-u list, w którym kreśli trzy możliwe scenariusze dalszego rozwoju wypadków. Do jego treści dotarli dziennikarze Onetu.
21: Z nami Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
22: Tak jest.
21: No to jak wyglądać może najbliższa przyszłość PKOL-u?
22: No według wiceprezesa najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby dymisja Radosława Piesiewicza, ale ostatnie miesiące pokazały, że jest to wariant mało prawdopodobny. Druga opcja to odwołanie lub zawieszenie prezesa w związku z ciążącymi na nim zarzutami płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. To droga najbardziej prawdopodobna, ale kręta, bo wymaga wypełnienia odpowiednich procedur wynikających ze statutu PKOL, które obie skonfliktowane strony interpretują inaczej. Bramka numer 3, najbardziej ryzykowna, to ingerencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, która oznaczać może wykluczenie polskich sportowców z igrzysk.
21: Pat trwa, Radosław Piesiewicz jest w 3-miesięcznym areszcie, nie przyznaje się do winy, twierdzi, że sprawa jest polityczna, a w aferze zonda krypto on sam został poszkodowany.
20: Pogrzeb w 83 lata po zbrodni wołyńskiej. W Ostrówkach na Ukrainie godnego pochówku doczekało się 55 ofiar mordu.
21: Pod koniec sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w dwóch ówczesnych polskich osadach ponad 1000 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowickiej.
20: Uroczystości pogrzebowe obserwował reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jak zareagowali bliscy ofiar?
23: Z ogromną ulgą, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń Polska nie zapomina o swoich. Poszukiwania wciąż są prowadzone, a ofiary z bezimiennych mogił trafiają na polski cmentarz, mówił mi Józef Obcarski. Z pogromu ratowała się jedynie jego mama.
24: Każdy chciał, oczekiwał, moja mama jeszcze jak żyła, zawsze tu przyjeżdżała, żeby to doczekać się tego takiego katolickiego pochówku.
23: I choć bliscy ofiar mają już miejsce, gdzie mogą zapalić znicz i wspomnieć zmarłych, wciąż czekają, aż wszystkie ofiary mordów zostaną pochowane. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
21: Instytut Pamięci Narodowej zastrzega, że jeszcze chce wrócić do Ostrówek, żeby dokończyć poszukiwania i odnaleźć ciała wszystkich ofiar.
20: Szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski bez prawa jazdy. Radio Z poinformowało jako pierwsze o tym. To konsekwencja przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Policja wlepiła mu mandat 3000 zł i 13 punktów karnych. Prawko zatrzymała na 3 miesiące.
21: Krzysztof Stanowski nie zaprzecza. W mediach społecznościowych pisze: tak, to prawda. Jakieś 10 metrów przed znakiem koniec terenu zabudowanego mnie capnęli i było 110. No i spoko przez następne 3 miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę. Kończy wpis Stanowski.
20: Ceny paliw znów wyżej. Od jutra, dziś ostatni dzień ulgi dla kieszeni tankujących.
21: Rząd kończy drugą odsłonę programu Ceny paliw niżej. Jeszcze dziś ceny maksymalne na stacjach za 95 6,64 zł, a za diesla 7,31 zł.
20: Karolina Olszewska-Merk, po analizach, także tych politycznych, tak, a dlaczego nie da się przedłużyć programu osłonowego?
25: Bo nie ma na to pieniędzy. Możliwości budżetu państwa pozwoliły na ulgę tylko do końca sierpnia i tyle. Dla nas wszystkich oznacza to jedno. Od jutra na stacjach zapłacimy odczuwalnie więcej. O ile? To przewiduje analityk rynku paliw Urszula Cieślak z BM Reflex.
26: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
25: Winny zdaniem obozu władzy jest prezydent, który nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych, bo gdyby taka była, program mógłby działać o wiele dłużej.
21: Ostatnie 2 tygodnie niższych cen na stacjach kosztowały budżet państwa 500 mln zł.
20: Nie będzie też więcej pieniędzy dla OSP. MSWiA nie przewiduje obecnie dodatkowego funduszu dla ochotniczych straży pożarnych. To odpowiedź na pytanie Radia Z w sprawie głośnej i nietypowej zbiórki druhów z Cykarzewa Północnego koło Częstochowy.
21: Chcą zebrać 1 000 000 butelek, a pieniądze z kaucji przeznaczyć na zakup nowego wozu. MSWiA podkreśla, że w tym roku przekazało już ponad 60 milionów złotych, za które kupiono ponad 200 pojazdów dla OSP, a główny obowiązek finansowania jednostek spoczywa na gminach.
20: Prezes OSP Cykarzew Północny Artur Kotania do nikogo pretensji nie ma. Jego jednostka wcześniej dostała pieniądze na inny pojazd, ale potrzeba kolejnego i prezes liczy, że pomoże w tym nagłośnienie akcji.
27: Przede wszystkim liczymy na mieszkańców, a oni rzeczywiście intensywnie, aktywnie biorą w tym udział, ale powiem tak, milion butelek to jest hasło chwytliwe, prawda? Równe takie, no. Uzyskalibyśmy bardzo dobrze.
20: Zbiórka potrwa do końca roku. Strażakom ochotnikom udało się zebrać już 15 000 butelek.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przez

0: 31 sierpnia. Ło, to już jutro 1 września. Spokojnie.
1: No weźcie, tato.
0: Spokojnie, nie płaczcie. Mamy dla was zadanie, taki challenge, żeby, słuchajcie, podsumować te wakacje mijające w trzech słowach. 3, 2, 1. Dzień dobry, pierwsze podsumowanie.
2: No u mnie to będzie, będą takie trzy słowa. Wakacje jeszcze trwają.
0: No w sumie tak, no. Ostatni dzień. Wakacje jeszcze
1: budujące.
0: Trwają. Tak, tak.
1: Ktoś jeszcze? Halo, proszę.
3: Witam, Michał, Warszawa. Moje trzy słowa to samolot, stewardesa, rozwód.
0: No to wysyłamy zestaw wakacyjny ostatni, słuchajcie, chłopaki, czyli ręcznik plażowy, bidon i okulary przeciwsłoneczne. Coś jeszcze?
1: Ja miałem coś powiedzieć?
0: Nie, no wysłałbym jeszcze temu słuchaczowi połowę majątku, ale nie mam.

0: Ależ to buja w Radiu Z, David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. 18 po 7, kochani, gruba afera w PKOL-u. Prezes Radosław Piesiewicz zatrzymany na 3 miesiące. Normalnie za kratami siedzi i Międzynarodowy Komitet grozi, że trzeba sprawę szybko rozwiązać, bo inaczej sportowcy mogą nie pojechać na igrzyska, słuchajcie. No,
1: no i tu pojawia się pytanie, co dalej z Piesiewiczem?
0: Co dalej? Tak, i tu z pomocą przychodzi pan Zenek Martyniuk.
2: Zobaczymy, czas pokaże.
1: No, na drogim zegarku. Radio Z i już. Ale te tanie też pokazują, że już prawie 19 po 7, to chyba można wstawać, bo jest poniedziałek.
0: No pewnie, i ostatni dzień wakacji. Świętujcie, zmalujcie coś, kochani.

0: Tina Turner w Radiu Z, że niby nie potrzebujemy bohaterów, ale jednak jest. On przyszedł i pojawił się Bogdan Rymanowski. Najpierw jego opalenizna weszła do studia.
1: No właśnie, dzień dobry. Miło was widzieć, kochani, drodzy mili. Czuję się trochę jak w Matrixie, bo jeszcze w tym miejscu nigdy nie byłem. No
0: tak, nowe studio, ładne, nie?
2: Przeprowadziliśmy się pięknie
1: nowe
2: tutaj, co?
1: Studio, po prostu szok, absolutny szok.
2: Bogdanie, słuchaj, taki weekend był za nami, kiedy pan prezydent spotkał się z młodzieżą w Juracie. Pan premier spotkał się z młodzieżą też na kampusie Polska. A kiedy ty miałeś takie ostatnie spotkanie z młodzieżą, powiedz?
1: Spotkanie z młodzieżą?
0: Teraz w studiu.
1: Tak, kochani, moje drogie dzieci, witajcie.
2: Dzień dobry, panie Bogdanie.
1: Mam codziennie w domu spotkania z młodzieżą, bo mam dzieci.
2: I są to spotkania łatwe, trudne?
1: Oj, to są bardzo, bardzo trudne spotkania, ale wiecie, jak to spotkania ojca z córką czy z synem, no. Nic nie jest takie proste.
0: Przyjemniej z politykami.
1: Myślę, że dzieci potrafią zadawać o wiele trudniejsze pytania i czasami potrafią cię naprawdę doprowadzić do szewskiej pasji, ale politycy to akurat też to robią wspaniale.
2: Ty też świetnie zadajesz pytania. Mamy nadzieję, że dzisiaj doprowadzisz do szewskiej pasji dzisiejszego gościa Radia Z. 8:02, Marcin Kierwiński.
1: Tak jest.
2: Szef MSWiA.
1: Człowiek, który jest odpowiedzialny za MSW, ale także za całą partię Koalicji Obywatelskiej.
2: Zapraszamy. 8:02. Gość Radia Z.
3: I już reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przy.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: To już nie będzie tylko zaskoczenie, to będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20:50 w TVN.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo z Media Expert dalej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
17: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
18: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
8: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
0: Jest 7.30, mamy poniedziałek, 31 sierpnia. Czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
19: Będą zarzuty dla kierowcy, który miał potrącić nastolatka w powiecie olkuskim. 26-latek stanie dziś przed prokuratorem. Najprawdopodobniej odpowie za spowodowanie wypadku i ucieczkę.
20: W piątek wieczorem nieprzytomnego 15-latka znaleziono na poboczu przy ulicy Kościelnej w miejscowości Zadroże. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Kierowcy może grozić do 12 lat więzienia.
19: Donald Trump sięga po rezerwy innego państwa. Zapowiada, że uzupełni amerykańskie zapasy wenezuelską ropą. Nazywa to darem Wenezueli dla narodu Stanów Zjednoczonych.
20: W piątek ogłoszono porozumienie, zgodnie z którym Stany Zjednoczone mają objąć kontrolę nad rezerwami wenezuelskiej ropy. Umowę krytykują demokraci. Teraz widzimy, dlaczego Trump najechał Wenezuelę. Odsunął dyktatora Maduro, ale utrzymał jego wiceprezydentkę u władzy, jednocześnie blokując powrót do domu liderki opozycji, punktuje senator Tim Kaine.
19: Na starcie roku szkolnego policja rozdaje dzieciom kaski rowerowe. W Łódzkiem ma ich ponad 9 tysięcy.
20: Przekazywaniem kasków zajmą się też wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Będą wręczane również dzieciom, które zdają egzamin na kartę rowerową, mówi Radiu Z Michał Gogolewski z łódzkiego WORD-u.
21: Niejednokrotnie rower nie jest tylko i wyłącznie środkiem do rekreacji i sportu, ale niejednokrotnie środkiem transportu dzieci do szkoły, do domu, do sklepu, gdzie oni po prostu muszą z tego roweru korzystać i dla nich największym znaczeniem będzie ten kask.
22: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach. No i tutaj też ważna rola jest nauczycieli, rodziców, których zachęcam też do tego, żeby to promować.
19: Dodaje Jarosław Złotkowski z łódzkiej drogówki.
20: Na darmowe kaski dla uczniów łódzkie wydało w sumie 700 tysięcy złotych.
19: Pijany Węgier porwał samolot i wleciał w przestrzeń powietrzną nad elektrownią atomową w Pakszu. W pogoni za Cessną z 24-latkiem za sterami wysłano myśliwce Gripen. Nie zdążyły go przechwycić, wcześniej awaryjnie wylądował.
20: Potem próbował uciec i ukraść samochód, którego kierowca zatrzymał się, by mu pomóc. W końcu złapała go policja. Twierdzi, że nie pamięta porwania samolotu, tak bardzo był pijany.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Marcin Powideł.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Od zwycięstwa rozpoczął wielkoszlemowy US Open Kamil Majchrzak. Nasz tenisista pokonał Bośniaka Hamada Medwiedziewicza 6-3, 6-3, 6-3. Dziś do gry wejdą Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska, a w nocy zagra także Iga Świątek. Jej rywalką Chinka Xu Wang. Polka chłonie atmosferę Nowego Jorku. Cieszę się, że tu jestem. Mam za sobą kilka udanych sesji treningowych. Przed rozpoczęciem turnieju spędziłam także miło czas poza kortem. Wszystko jest w najlepszym porządku. Iga Świątek wygrała US Open w 2022 roku. A nasze siatkarki, które jak burza przeszły przez fazę grupową Mistrzostw Europy, zagrają dziś w Stambule o ćwierćfinał z Portugalią.
25: Marginesu błędów, tak jak powiedziałam, nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my. Po prostu chcemy zostać nadal w tym turnieju i walczyć o najwyższe cele.
24: Mówiła Magdalena Stysiak. Mecz rozpocznie się o 18:00.
26: A co
1: cóż to tak dzisiaj się zrobiło burzowo, deszczowo? No, początek dnia jeszcze może i ładny, ale później jak nie huknie, jak nie lunie. Szczególnie na południu dzisiaj, tam u was 24 stopnie i burza
0: tam
1: nawet...
0: grzmotnie.
1: No, nawet z gradem. 30 stopni jeszcze widzimy w Przemyślu, na północy, w Gdańsku 24 i też przelotnie pokropi.
0: Za 26 minut ósma, ale mamy poniedziałek i ostatni dzień wakacji, więc uff.

0: Ostatni dzień wakacji z Radiem Z, 31 sierpnia za 19:08 i podsumowujemy te wakacje szybko, krótko, zwięźle w trzech słowach, czyli na przykład ale, było, fajnie.
1: Spoko nawet, no.
0: No, spoko tak. Nawet, jeszcze jednego ci zabrakło.
1: Sponio.
0: Spoko nawet sponio. Podsumowanie Roberta. A teraz wy, 3, 2, 1. Dzień dobry, podsumowanie wakacji w trzech słówkach.
2: Patrycja, Świebodzice, moje trzy słowa na koniec wakacji to wyjazdy, beztroskość i słoneczko.
0: Pięknie. Świebodzice. Świebodzice, my jesteśmy z Robertem Wałbrzycha. Z Wałbrzycha i Świebodzice są niżej. Tam się zjeżdża w dół do Świebodzic, więc wałbrzyszanin, jak spotyka świebodziczanina, to mówi do niego ty ceprze.
1: Jak w Świebodzicach jest 15 stopni, to w Wałbrzychu 8.
0: No więc
1: my coś o tym wiemy, tak no. Jest. To jeszcze halo, halo?
0: Tak, bo cały węgiel z Wałbrzycha jedzie do Świebodzic. Uwaga, jeszcze jedno podsumowanie, halo?
3: Cześć, Marcin z tej strony. Cytując klasyka. Jest, jest, jest. Miłego dnia wam życzę.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki. Jutro dzieci powiedzą no, no, no.
0: Jutro dzieci od samego rana w każdym polskim domu zrobią to samo.
4: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To był kawałek dla wszystkich, którzy przeżyli wakacyjną miłość. Na przykład teraz w te wakacje. Czy będziemy się tak pamiętać? Być. Czy będziemy się pamiętać? Ale spokojnie, są telefony międzymiastowe. Zawsze.
1: Trzeba zamówić wcześniej. Tak, telegrafy są, nie? Tak. Dacie radę.
0: Dacie radę jakoś, kochani. Najważniejsze wydarzenie tego weekendu, słuchajcie, oczywiście spotkania z młodzieżą. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodzież do Juraty i tam z okazji tego spotkania stanął food truck.
1: Jakie co?
0: Taka ciężarówka przerobiona na bufet, rozumiesz?
1: A nie, no to spoko. A to z drinkami było, tak?
0: Nie, no nie z drinkami, no. Z makaronem. Z makaronem po 40 zł, proszę sobie wyobrazić, no.
1: Ale czasem jak polityk nawija młodym makaron na uszy, to kończą się pomysły i trzeba wezwać posiłki.

0: trwa w najlepsze, słuchajcie, żądza pieniądza. 500 tysięcy złotych w jutrzejszym finale, a milion w finale września specjalnie dla was.
1: Takie nagrody tylko w Radiu Z, a to wszystko zaczyna się od jednego SMS-a. Radio Z, wysłanego pod 7353.
2: Jej, tu Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: No, idźcie w ślady Moniki, 100 tysięcy wygrała, a teraz czas u nas na poranną premię. Od teraz przez, słuchajcie, 4 minuty każdy SMS o treści Radio Z, wysłany na 7353, to uwaga, 15 tysięcy losów w grze.
1: Pojawiają się pytania, panowie redaktorzy, czy 15 tysięcy losów to jest dużo? To wyobraźcie sobie, że wysyłacie jednego SMS-a, a my go jak na poczcie przybijamy 15 tysięcy razy i nie może być inaczej. Dwa SMS-y to jest 30 tysięcy razy.
0: Ja przybijam.
1: To jest bardzo dużo.
0: Ja już przybijam.
1: Hasło Radio Z, wysyłacie pod 7353, a my przybijamy.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Czuje się Pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
5: Oczywiście i to bardzo.
6: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody stuningowane.
7: Pamiętaj mi o tym, że to jednak zawinił człowiek.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Przemek Taranek, Radio Z.
10: Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
11: Reklama.
12: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
14: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
15: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia. Na wiadomości Radia Z o 8 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Do 3 razy sztuka rządzący znów spróbują odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach.
22: Zbierają butelki, żeby mieć na nowy wóz. Historia OSP z Cykarzewa.
21: Gościem Radia Z jest szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: Ósma.
21: Afera zonda krypto i polityczne zagranie wabank, bo po ostatnich wydarzeniach, w tym aresztowaniu prezesa PKOL-u, obóz władzy mówi sprawdzam i chce poddać pod głosowanie trzecie prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach.
2: To dlatego, że są to przepisy, które mogłyby uregulować to, co dziś w Polsce nie uregulowano.
21: Karolina Olszewska-Merk z politycznymi prognozami tak w tej sprawie. Czy tym razem to rzeczywiście może się udać?
5: Wygląda na to, że nie, bo nawet biorąc pod uwagę mocne argumenty marszałka Sejmu, ale też przede wszystkim okoliczności, po stronie opozycji wstępne zapowiedzi są jasne. Nie przyłożymy ręki do odrzucania weta, mówi wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Waper.
17: Ustawa proponowana przez rząd doprowadziłaby do zniszczenia rynku firm kryptowalutowych w Polsce i do utrudnienia Polakom prowadzenia normalnych, uczciwych inwestycji w kryptowaluty.
5: A na coś takiego jego zdaniem zgodzić się po prostu nie można.
2: Sejmowa próba odrzucenia weta na posiedzeniu w tym tygodniu.
21: Jest reakcja MKOL-u na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do listu, w którym Międzynarodowy Komitet sugeruje polskiemu trzy możliwe scenariusze.
2: Samodzielna rezygnacja prezesa Piesiewicza najkorzystniejsza z punktu widzenia MKOL-u.
21: Druga opcja, podjęcie przez polskie organy decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa.
2: I trzecia, jak twierdzi wiceprezes Polskiego Komitetu, najbardziej ryzykowna to interwencja Międzynarodowego Komitetu. Konsekwencją mogłoby być nawet wykluczenie polskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich.
21: Prezes PKOL Radosław Piesiewicz jest w 3-miesięcznym areszcie w związku z aferą wokół upadłej giełdy zonda krypto. Nietypowa zbiórka pieniędzy strażaków ochotników i odpowiedź resortu spraw wewnętrznych. Druhowie z Cykarzewa Północnego koło Częstochowy, jak wiecie z Radia Z, chcą zebrać 1 000 000 butelek, wymienić je na kaucję i kupić nowy lekki wóz do akcji i transportu.
2: Na resortową dotację, jak twierdzą, nie mają szans, bo wcześniej wydali ją na inny pojazd.
21: Reporter Radia Z Szymon Kastelik zapytał MSWiA, czy faktycznie tak jest.
23: MSWiA nie planuje na ten moment uruchomienia dodatkowego funduszu czy programu dla OSP. Resort przypomina, że zgodnie z ustawą to na gminach spoczywa podstawowy obowiązek finansowania jednostek ochotniczych.
24: No to samorząd finansuje, no to jest jakieś 60%, 65%.
23: Mówi prezes OSP z Cykarzewa Północnego Artur Kotynia. Ministerstwo wskazuje, że OSP mogą korzystać z różnych źródeł finansowania, także ze środków unijnych i programów dla organizacji pozarządowych. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: MSWiA dodaje, że w tym roku przekazało OSP ponad 60 milionów złotych, dzięki którym kupiono ponad 200 pojazdów. Kolejne miliony dołożyły wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
21: My oddajemy głos gościowi Radia Z. Bogdanowi Romanowskiemu.
25: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Witam panie ministrze.
26: Dzień dobry.
25: Krótka piłka, oczywiście zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest proste, czy alerty RCB działają i są skuteczne, tak czy nie?
26: Będą działały lepiej.
25: Czyli dzisiaj nie działają dobrze?
26: Cały czas pracujemy nad tym systemem, aby działał on w sposób optymalny, aby o każdym zagrożeniu Polacy byli informowani w sposób właściwy.
25: I to jest także pytanie do państwa. Aby zagłosować, wystarczy wejść na radioz.pl i kliknąć. No właśnie, bo wczoraj znowu był problem z alertami RCB. Część mieszkańców województwa lubelskiego otrzymała SMS-a, że zmasowany atak na zachodzie Ukrainy się już skończył, ale część nie dostała tego powiadomienia, że w ogóle się zaczął.
26: Nie
25: znowu
26: było problemu.
25: Coś poszło nie,
26: nie
25: tak.
26: Nie, panie redaktorze. Ten okres, kiedy realne zagrożenie dla polskich granic mogło się pojawić, był bardzo, bardzo krótki. Proszę pamiętać, że my te informacje otrzymujemy od sił zbrojnych. To oni analizują bezpośrednio ruch rosyjskich dronów czy rosyjskich rakiet nad Ukrainą. I czasami zdarzają się takie sytuacje, że to zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie. I czasami nie wszystkie SMS-y, to jest bramka u operatora, nie wszystkie SMS-y zostaną do danego, na dane terytorium wysłane.
25: Czy to jest wina operatora komórkowego?
26: Nie, to nie jest w żaden sposób. To jest system SMS-ów, to nie jest system bardzo, bardzo szybki. Dlatego pracujemy nad innymi rozwiązaniami, pracujemy nad aplikacją, pracujemy nad techniką self-broadcastingu, pracujemy nad większym wykorzystaniem RSO. Ja mówiłem o tym konsekwentnie. Do końca tego roku całą tą architekturę będziemy mieli przygotowaną i będziemy mieli uruchomioną.
25: No dobrze, co nie zmienia faktu, ja to rozumiem, że ale cały ktoś ten może zapytać, co będzie, jak dojdzie do prawdziwego ataku dronów i rakiet.
26: Panie redaktorze, dlatego cały czas od 3 lat budujemy system ochrony ludności.
25: Nie za długo?
26: Wie pan, to ja bym zadał panu pytanie, to raczej powinien pan zaprosić kogoś z naszych poprzedników, aby odpowiedział, dlaczego oni w tym zakresie nic nie robili. Dlaczego oni wyrzucili z polskiego prawodawstwa system ochrony ludności. I żeby było jasne, ja też chciałbym być w sytuacji, w której i wszystkie syreny alarmowe mogą być włączone za pomocą jednego przycisku. Chciałbym mieć pokrycie schronami, miejscami ukrycia. Chciałbym mieć, bo to naturalne, ale nadrabiamy wieloletnie zapóźnienie.
25: Dobrze,
26: i robimy to rekordowo szybko.
25: Ale na rządzie spoczywa odpowiedzialność.
26: Ale oczywiście,
25: władza
26: że tak.
25: Odpowiada za to, czy działa system, czy nie.
26: Ale
25: działa.
26: Oczywiście, że tak. I dlatego mówię, że ten system rozbudowujemy.
25: Kiedy zacznie działać na 100%?
26: Panie redaktorze, ale nie ma w takich rzeczach, w takich sprawach

0: bardziej liberalną w kontekście tego, co się dzieje, znaczy bardziej delikatną, żeby pan prezydent nie poczuł się, nie poczuł, że interesy tego rynku są zagrożone. No proszę być poważny.
1: Wie pan, co mówi rzecznik prezydenta?
0: Przedstawiamy ustawę, która realnie będzie zapobiegała patologiom na tym rynku.
1: Okej, wie pan, co mówi rzecznik prezydenta, pan Rafał Leśkiewicz? On mówi, to jest cytat, że Donald Tusk to zwykły kłamca i manipulator i pyta, gdzie były polskie służby, kiedy wy rządzicie już od ponad 2,5 roku? Gdzie była prokuratura, która nie potrafiła w żaden sposób skutecznie doprowadzić do zablokowania działalności zonda krypto.
0: Co, odnoszenie się do jakiejś beletrystyki pana rzecznika, który mówiąc szczerze, tak ględzi, jeszcze zdania prawdy nie powiedział, mija się z celem. Natomiast prokuratura zajmuje się tą sprawą od kilku miesięcy i efekty widać. Niech pan Leśkiewicz spokojnie da pracować w prokuraturze. Natomiast jeżeli zadaje pytania, to ja też mogę się dołączyć do tych pytań, tylko pan Leśkiewicz chyba powinien do swoich kumpli z PiS-u je kierować. To znaczy, co się stało, dlaczego nie wykryto, nie stwierdzono, co się stało z założycielem tej giełdy? Tam potencjalnie wchodzi przecież, że mamy do czynienia z zabójstwem. Jak to się stało?
1: No jeszcze ono nie zostało stwierdzone na 100%.
0: Ale panie redaktorze, mówię
1: potencjalnie. Mówią nawet, że on, ten pan Suszek żyje.
0: Mówię potencjalnie. Fakt jest faktem, że sprawa trwa od wielu, wielu lat. I, wie pan, ja słucham tej narracji polityków PiS-u. Pana Leśkiewicza, on nie jest pewnie członkiem PiS-u, ale jest z całą pewnością mentalnie w tym PiS-ie tak zanurzony. Ja nie wiem, co więcej potrzebował pan Leśkiewicz, żeby przekonywać pana prezydenta, żeby wreszcie przyjąć tą ustawę. Pan premier na tajnym posiedzeniu Sejmu powiedział wszystko. Powiedział dokładnie, jak niebezpieczny jest to proceder. A mimo to politycy i PiS-u, i Pałacu Prezydenckiego byli kompletnie zaimpregnowani na wiedzę. Tak jakby naprawdę działali w interesie nie Polaków, a kogo innego.
1: Czyli Koalicja Obywatelska nie poprze wniosku o komisję śledczą.
0: To będzie, ja nie jestem posłem, panie redaktorze, ale więc nie będę odpowiadał za
1: zdanie?
0: Ja wiem, że działa prokuratura. Komisje śledcze powołuje się zawsze wtedy, kiedy państwo, kiedy te mechanizmy właśnie prokuratorskie zawodzą. Tylko mówię spokojnie do polityków PiS-u. Pewnie się nie obawiajcie się, pewnie jeszcze będziecie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą, a macie dużo wiedzy w tej sprawie.
1: Krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Poproszę również o odpowiedź tak albo nie. Zapraszam PSL na listę Koalicji Obywatelskiej. Tak czy nie?
0: Zawsze zapraszam kolegów z PSL-u. Od wielu lat mówię, że najlepszym systemem byłaby jedna lista.
1: Wolę w rządzie Hołownię niż Pełczyńską na Łęcz. Tak czy nie?
0: To jest decyzja Polski 2050.
1: Skolim lepszy od mery z Polski. Tak czy nie?
0: Nie wiem. Ani jedna osoba, ani druga to nie moja poetyka, ale to młodzi ludzie muszą zdecydować, kto do nich bardziej
1: trafia. A czego pan słucha?
0: Ja słucham Rolling Stonesów, bardziej tradycyjnych kawałków, generalnie rocka.
1: A już za chwilę w części internetowej wyniki sądy i na odpowiedź na pierwsze pytanie, czy alerty RCB działają i są skuteczne. Zapraszam państwa teraz na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: Cały czas pracujemy nad tym systemem, by działał w sposób optymalny i Polacy byli informowani właściwie. Tak o alertach RCB mówi w Radiu Z minister spraw wewnętrznych.
3: Czasami nie wszystkie SMS-y zostaną na dane terytorium wysłane. System SMS-ów to nie jest system bardzo szybki, dlatego pracujemy nad innymi rozwiązaniami, przyznaje Marcin Kierwiński.
2: Dziś mamy około 25 tysięcy syren, 80% z nich nie może być uruchamianych zdalnie, mówi sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej.
3: Dlaczego Morawiecki przez 3 lata od wojny na Ukrainie nic nie zrobił, a wręcz wykreślił ochronę ludności i obronę cywilną z polskiego prawodawstwa, pyta obecny minister spraw wewnętrznych.
2: Jeśli będzie kolejne weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach, złożymy ją kolejny raz, deklaruje polityk koalicji. Rozmowę możecie oglądać dalej w kanałach Radia Z w internecie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Tak, tak. Zanim o pogodzie, to jeszcze muszę zadać to pytanie Markowi, bo to coś z twojej epoki. The Beatles czy tercet egzotyczny?
6: Oczywiście, że ich troje. Dwa plus jeden, przepraszam.
5: To jest to samo. Dzisiaj deszczowo będzie na zachodzie Polski. Na południu, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie mogą pojawić się burze z gradem.

0: Britney, Before You Go, There Is Something I Want You To Have. Ja uwielbiam ten fragment z tej piosenki. Czy to nie ten numer?
1: To był dokładnie ten numer, no, tak, właśnie, tak. Ale to jest to, co ona w tym lateksie chodzi, tak?
0: Tak, ale no, nie tylko ona. To... Nie tylko ona. To się...
1: A że ty też?
0: To, nie. Ja to mały pikuś, ale to jest, słuchaj, to przechodzi z człowieka na człowieka, bo Michał Szpak też chodzi, aha, w takich lateksowych ciuchach.
1: Jest, faktycznie. Aż to połączył.
0: Oglądałeś wczoraj?
1: Niestety nie, bo byłem wczoraj na meczu Polska-Niemcy.
0: No to, ale to było wcześniej, wiem. Jak można wybrać Niemcy zamiast przeboju lata Radia Z i Polsatu w kieleckiej kadzielni? No Robert,
1: to skandal, wiem, przepraszam.
0: Słuchajcie, mamy to. Wiemy, która piosenka została przebojem lata Radia Z i Polsatu.
1: I to jest oczywiście Michał Szpak z piosenką Maj. Jak to zabrzmiało, jak to zagrało w kieleckiej kadzielni. A jak zagra teraz, no to sami się przekonajcie. Możecie zrobić głośniej, a nawet musicie, tak. Jeśli ktoś śpi w domu, to weźcie ich, obudźcie. To jest ostatni dzień wakacji, czyli maj.
0: Das ist Wunderbaum.

0: Od razu człowiek ma ochotę założyć glany i kurtkę skórzaną z cekinami. To John Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Jeśli jedziecie do pracy i macie na sobie marynarkę, to zdejmijcie ją i zakręćcie nad głową, tak jak robiła to John Jett. 26 minut po 8, za chwilę wiadomości w Radio Z. Wiemy co?
0: Tak, tam wystąpi pan prezydent Donald Trump, który wziął się za poprawianie mapy. Jemu się geografia... On miał z geografii pałę i teraz nadrabia. I nazywa poszczególne, na przykład jezioro nazwał po swojemu.
1: Mam ciche podejrzenie, jak to jezioro się będzie nazywało, ale sprawdźcie sami.
0: Szczegóły... Jezioro się będzie nazywało ja.
1: Szczegóły... Moje.
0: Szczegóły już za chwilę, zostańcie z nami.

0: Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
4: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
15: Mamy poniedziałek, 31 sierpnia, jest 8.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
16: Bałagan z alertami będzie posprzątany. Szef MSWiA Marcin Kierwiński obiecuje w Radiu Z, że do końca roku powstanie aplikacja z ostrzeżeniami przed ewentualnym zagrożeniem.
17: Tą aplikację chcemy uruchomić do końca roku. System self-broadcastingu pewnie zajmie nam kilka dodatkowych miesięcy, bo tutaj wymagane są nakłady po stronie operatorów, z którymi rozmawiamy. Będzie też aplikacja uruchamiająca te wszystkie syreny alarmowe automatycznie, które mogą być uruchomione automatycznie.
16: Minister spraw wewnętrznych tłumaczy się też z zamieszania z alertami na Lubelszczyźnie po tym, jak RCB odwołało zagrożenie po kilku minutach.
18: Informacje otrzymujemy od sił zbrojnych i czasami zdarzają się sytuacje, że zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie i czasami nie wszystkie SMS-y zostaną na dane terytorium wysłane, mówi Marcin Kierwiński.
16: Płonie tankowiec w cieśninie Ormus po wpłynięciu na dwie miny morskie. Iran twierdzi, że próbował przepłynąć nielegalną południową trasą.
18: Wcześniej, jak wiecie z Radia Z, Stany Zjednoczone zaatakowały dronami dwie irańskie wyrzutnie na wyspie Larak. To miało być uderzenie wyprzedzające, bo według Amerykanów Iran przygotowywał się do wystrzelenia stamtąd min w kierunku cieśniny Ormus. To był pierwszy amerykański atak na Iran od niemal miesiąca.
16: To na pewno nie wpłynie dobrze na ceny paliw na polskich stacjach, a od jutra nie będzie już osłonowego programu CPN, czyli obniżonego VAT-u i urzędowych cen maksymalnych.
18: Dziś ostatni dzień ustalonych stawek. Zwykła benzyna kosztuje maksymalnie 6,64 za litr, 98 7,46, a diesel 7,31 zł.
16: Jezioro Ontario zniknęło z mapy. Google wcielił w życie decyzję Donalda Trumpa o zmianie nazwy akwenu.
18: Teraz to Jezioro Ameryka, ale tylko w amerykańskiej wersji map. U nas to ciągle Jezioro Ontario.
16: Trumpowi nazwa kojarzyła się z prowincją Ontario w Kanadzie, z którą jest na wojnie celnej. Ontario pochodzi jednak z języka Indian i według historyków kanadyjska prowincja została tak nazwana o wiele później niż jezioro.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: A u nas, słuchajcie, nad jeziorem na przykład Śniardwy, które się nazywa i nikt nie będzie zmieniał nazwy. Póki co 21 stopni, a nie, czekajcie, mam pogodę na jutro. Już mi się wymsknęło. Dzisiaj tam 24, jutro ochłodzenie. Dzisiaj najcieplej na południu, na Podkarpaciu 30 stopni, Kraków, Wrocław 24, w centrum 25 i na południu burzowo.

0: Unstoppable to Sia w Radiu Z. Za 21 minut będzie godzina 9, a sztuczna inteligencja to czytała ostatnio babilońskie tabliczki sprzed 4000 lat. O. Czyli nie ma, że tam dla nich, że jest za wcześnie czy za późno, po prostu sztuczna inteligencja już w robocie. I okazało się w tych babilońskich tabliczkach, że aż 73 zło wróżbne przepowiednie się tam pojawiają.
1: Zło
0: wróżbne.
1: Matko, to ja nie wiem, czy tyle z dnia, ale 73 no. Zło wróżbne.
0: Dużo, nie?
1: Przepowiednie. Tak. Dużo. Jakieś konkrety, Robert?
0: No ta najważniejsza to informacja, że król umrze.
1: Król... Nie, to kral. Kral siedzi. Król umrze. Dobra, żartuję.
0: Król umrze, tak.
1: A pozostałe?
0: A to już tylko, że program dopłat do paliw CPN kończy się dzisiaj o północy.
2: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: George Ezra, Green, Green Grass. Wstajecie z Radiem Z, ostatni dzień wakacji. Uwaga, czy są na sali słuchacze, którzy wysyłają jeszcze listy pocztowe, takie tradycyjne, ze znaczkiem?
1: A miałem właśnie wysłać do ciebie i mam nadzieję, że nie pijesz do mnie.
0: Tak, i na poczcie, jak ten list wyślesz, on jest, ktoś wysłał, jest, pierwszy list w tym roku. Ale słuchajcie, filateliści, no zbierają znaczki i wiemy, ile jest wart najdroższy taki znaczek pocztowy na świecie.
1: A to zależy przez kogo, lizany?
0: Nie, znaczy to też, on nie może być polizany, ale wiemy, że najdroższy znaczek pocztowy na świecie to jest brytyjska Guyana. Ona kosztuje na polskie ponad 31 milionów złotych i to jest znaczek, który waży, uwaga, 400 grama. Czyli to jest najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: No nie wiem. No nie, bym tu polemizował. Uważam, że najcenniejsza rzecz na świecie, jaką stworzyły ludzkie ręce, to są gołąbki mojej mamy. O.

0: Już za chwilkę tylko u nas w Radiu Z wiadomości punktualnie o 9:00, a tam co dalej z przyszłością pana Piesiewicza?
1: Pojawiło się pytanie, czy sportowcy pojadą na igrzyska. Wciąż tak. Z Markiem uważamy, że jednak sportowcom pan Piesiewicz jest niepotrzebny. No ale czy pojadą bez niego, czy też no, nie? No, spróbujemy to wyjaśnić w wiadomościach.
0: Są też inne pytania, czy wezmą Dudkę na mundial?
1: Czas pokaże.
0: Na tym drogim zegarku.
1: Otóż to. Wiadomości Radia Z za chwilę o 9:00.
2: Radio Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Czy już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie?
4: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
5: Takie brakujące rzeczy, no to tak.
6: Codziennie coś się domawia z listy.
3: A co było najtrudniejsze przy robieniu takich zakupów?
7: Czyszczenie konta permanentne.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Jan Kielak, Radio Z.
9: Tomasz Kubat, Radio Z.
10: Michał Wieliński, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
11: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: A tamta
12: to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
16: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
17: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
18: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
17: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
16: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
24: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
25: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
26: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
20: To
12: jest mega.
19: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 9, a my sprawdzamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
4: Komisja śledcza w sprawie zonda krypto. Zdanie w Radiu Z szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
5: Polska wykluczona z igrzysk to realne zagrożenie ze strony MKOL-u.
4: Interes mieszkańców kontra ochrona SUV. Sprawa budowy ekspresówki w Lublińcu.
1: 9.
4: Będzie kolejny projekt ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Na takie rozwiązanie szykuje się koalicja rządząca, jeśli znów nie uda się odrzucić prezydenckiego weta. Zapowiada to w Radiu Z szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: A wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu, które zaczyna się pojutrze.
4: Bogdan Rymanowski prosto po rozmowie z ministrem Kierwińskim.
6: Tak jest.
4: A co z sejmową komisją śledczą w sprawie zonda krypto właśnie, której chce opozycja?
6: Minister Kierwiński tego pomysłu nie popiera, bo komisję śledczą powołuje się wtedy, kiedy mechanizmy prokuratorskie zawodzą, a w tej sprawie prokuratura działa.
9: Mówię spokojnie do polityków PiS-u. Nie obawiajcie się, pewnie jeszcze będziecie mieli okazję podzielić się swoją wiedzą, a macie dużo wiedzy w tej sprawie.
6: Szef MSWiA zwraca się też bezpośrednio do lidera Rozwoju Plus, który jest pomysłodawcą powołania komisji. Niech pan Morawiecki spokojnie czeka, bo pewnie też jako były premier będzie musiał składać przed tą prokuraturą wyjaśnienia, dlaczego nie zabezpieczył państwa na tego typu afery i dlaczego nie doprowadził do sytuacji, że rynek kryptowalut jest kontrolowany, dodaje polityk KO.
4: Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w PKOL i zatrzymanie Radosława Piesiewicza.
5: MKOL sugeruje takie scenariusze jak dymisja prezesa lub jego odwołanie lub zawieszenie. Jeśli żadna z tych opcji nie wejdzie w życie, Polsce grozić może czasowe wykluczenie ze struktur olimpijskich.
4: Temat śledzi na bieżąco Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
11: Zgadza się.
4: Czym skutkować może ta ostatnia opcja?
11: Wykluczeniem polskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich. Takie sytuacje miały już miejsce w przypadku innych krajów i nie chodzi tylko o Rosję czy Białoruś. W 2016 roku z Igrzysk w Rio MKOL właśnie ze względów formalnych wykluczyły reprezentację Kuwejtu. Jednak będący w opozycji do Radosława Piesiewicza czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski uspokaja.
27: To jest taka broń atomowa, która zawsze gdzieś stoi, zawsze jest przygotowana, ale nie ma, mam nadzieję, i nie będzie powodu do tego, by jej używać, bo przecież rozwiążemy ten dylemat, który dzisiaj mamy sami.
11: A więc będzie próba odwołania lub zawieszenia prezesa PKOL.
5: Radosław Piesiewicz jest w 3-miesięcznym areszcie, nie przyznaje się do winy.
4: Śmiertelna ofiara pożaru bloku na gdańskiej Zaspie. Ogień w 10-piętrowym budynku pojawił się nad ranem przed godziną 5.
5: 30 osób ewakuowało się z bloku.
4: Najnowsze potwierdzone informacje przynosi reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, czy wiadomo, co się wydarzyło?
28: Mieszkańców obudził nad ranem huk dobiegający z jednego z mieszkań. Niedługo potem na klatce schodowej pojawiły się gęste kłęby czarnego dymu. Część mieszkańców ewakuowała się samodzielnie, innym w opuszczeniu budynku pomogli ratownicy. Pożar wybuchł w mieszkaniu na 9 piętrze. Kiedy strażacy ugasili ogień, na miejscu odnaleźli zwłoki kobiety, a wszystko wokół w lokalu było doszczętnie spalone. Teraz większość mieszkańców wróciła już do siebie. Akcja strażaków dobiega końca, trwa ustalanie przyczyny pojawienia się ognia. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
5: W Gdyni z kolei strażacy gaszą halę, w której składowano zabawki. Jak ustalił nasz reporter, na miejsce lada chwila wjedzie ciężki sprzęt. Obiekt zostanie rozebrany, dzięki czemu dogaszone będą zarzewia ognia.
4: Zielone światło dla budowy mimo sprzeciwu mieszkańców. Chodzi o drogę ekspresową S11 przez Lubliniec w województwie śląskim.
5: Mieszkańcy protestowali w czwartek i alarmują na czerwony telefon Radia Z 321-321-100. Jak twierdzą, wybrano wariant, który podzieli miasto na pół, a odrzucono trasę omijającą zabudowania.
4: Co więc będzie dalej i czy decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przesądza sprawę? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
29: Mieszkańcy Lublińca i okolic nie zamierzają składać broni. Decyzję może zaskarżyć m.in. samorząd i właśnie w tym kierunku będą podejmowane działania.
30: Po prostu nie damy się zaorać,
29: mówi radny Lublińca Jan Maniura. Wcześniej mieszkańcy przygotowali petycję do ministerstw, a sprawa trafiła też do Sejmu. Jak podkreślają, nie są przeciwni budowie drogi, chcą tylko, żeby ekspresówka omijała miasto. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Jak wcześniej tłumaczyła regionalna dyrekcja, wariant omijający miasto i biegnący przez las odrzucono ze względu na żyjące tam chronione sowy. Trasa przez miasto z kolei ma według urzędników w najmniejszym stopniu wpływać na życie mieszkańców.
4: Przebój lata Radia Z i Polsatu 2026 wybrany to Maj, utwór Michała Szpaka.
5: Jak mówi nagrodzony piosenkarz, Maj pokazuje dotychczas nieznaną słuchaczom część jego natury.
0: Czuję się dumny i w ogóle jestem naprawdę mega wewnętrznie wzruszony, bo nie spodziewałem się, że Michał Szpak będzie miał hit lata. Zawsze Michał Szpak śpiewa takie kobyły, wielkie piosenki, gigantyczne songi, ale hit lata Michała Szpaka to jest oksymoron.
5: Oprócz artystów uczestniczących w konkursie w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach wystąpiła plejada polskich i zagranicznych gwiazd, w tym Garu czy Take That.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: No, Michał Szpak, gratulacje. Zatrzymaj mnie. Świetny numer, Maj. Kochani, dzisiaj w całej Polsce około 25 stopni. Wyjątek to Podkarpacie, gdzie na termometrach 30 i na południu burzowo. W centrum po prostu będzie lało po południu, a na północy nad morzem tylko deszcz przelotny. Taka pogoda.
1: Jak słyszałeś, nie zatrzymałem cię, czyli to nie maj, a zbliżający się wrzesień. 9:05. No. Marek Stary Brat.
3: I Robert Karpowicz. Jutro początek roku szkolnego.
1: Ale to jutro dopiero.
3: No.
1: Na razie uczymy szkło.

0: Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tam w środku słyszę, jak on śpiewa. Jesteś taka trochę mało trudna. 14 minut po 9. Naprawdę to śpiewa.
1: Czego ty słuchasz, Robert? Naprawdę, no.
0: Train, drive-by w Radiu Z.
1: Słuchasz z Kolima? Skąd ta inspiracja?
0: Ale sprawdzam też ważniejsze polityczne i geopolityczne informacje, bo są wyniki referendum na Islandii w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. No, Islandczycy nie chcą przystąpienia do Unii. Ponad 50% głosujących było na nie.
1: A ja to pamiętam z geografii, że w Islandii, bo tam mówisz na Islandii, jak myślisz o wyspie, a w Islandii, jak mówisz o kraju.
0: O kraju.
1: W Islandii mieszka kilkaset

0: tysięcy ludzi, z czego połowa to wodorosty i elfy. Chyba dlatego miałem jedynkę z geografii, co?
1: Prawdopodobnie, tak, no. Tak. Tego już nie obronisz.
0: Już nie.
1: Kwadrans po dziewiątej, poniedziałek, ostatni dzień sierpnia i ostatni dzień wakacji. Także bardzo prosimy, żeby plecaczki były przygotowane na jak?
0: Na błysk. Na błysk, tak.

0: pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
1: Słuchajcie, jeden SMS z hasłem Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 zł to szansa na dwie ogromne nagrody.
2: Zaczyna się wrzesień, zaczyna się nowa zabawa i zaczynamy rozdawać ogromną kasę. Dlatego jutro do zgarnięcia nawet 500 000 i to nie jest wszystko, bo tym samym jednym SMS-em, o którym Marek mówił, wchodzicie do gry o 1 000 000 zł, o który zagramy w finale września.
1: I to dalej też nie wszystko, bo właśnie teraz włączamy, jak to się mówi, włączamy nasze, nasze bonusowe bramki i każdy, kto chce załapać się na mega bonus, no to właśnie teraz grajcie, kochani, Radio Z pod 7353 wysyłacie, płacicie za jednego SMS-a, a wpada wam 21 tysięcy szans na wygraną.
2: No i oszalał. No i wziął i gość oszalał. Było 15 tysięcy, to on teraz 21 tysięcy. Proszę bardzo. Wyślijcie teraz Radio Z pod 7353 albo możecie zagrać na radioz.pl, bo tam też bonusy czekają do opolowania, ale teraz 21 tysięcy szans za jeden SMS. No chyba prościej się nie da, nie?
1: Tak jest. Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już.
3: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum 2 różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
2: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: O, jak Zetka zagra, to normalnie nie ma we wsi. Alex Warren, Passenger, słuchacie Radia Z. I uwaga, teraz sensacja, rewelacja, bo NASA, amerykańska agencja kosmiczna, sprawdza żywność na różne kryzysy. Co wiecie, klimat się zmienia, tak, i wyżywienie ludzkości będzie o wiele, wiele trudniejsze. Dlatego, uwaga, testują żywność z plastiku, nie przesłyszeliście się, z plastiku i roślin. I to działa.
1: To z plastiku to ja jadłem, tylko że później odbija się resorakami. A tak, to spoko, naprawdę. Radio Z
2: i już. Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Po reklamie.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Gypsy Goy Formany w Radiu Z. To nie jest taką piosenką ostatni dzień lata, a to na to sobie poczekamy, ale mamy ostatni dzień wakacji, co za tym idzie. Już jutro 1 września, już jutro pędzimy do szkoły, a z nami Amanda z Blachowni. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, słyszymy się świetnie, Amando, bo w naszej zabawie polegała historia na tym, że słuchacze opisywali swoje najśmieszniejsze historie, wpadki ze szkoły. Tobie coś takiego się przydarzyło, możesz w skrócie opowiedzieć słuchaczom, bo my znamy tę historię z Robertem z opisu, ale cała Polska tego jeszcze nie słyszała.
1: Jasne, z przyjemnością. Więc byłam wtedy w podstawówce, to były bardzo kolorowe lata, nie tylko dla mnie, ale też dla mody. Pastelowe spodnie, pastelowe bluzki, wszystko w odcieniach pasteli.
0: No.
1: Tak. To były naprawdę piękne czasy i chodziłam wtedy na chór, mimo że nie mam talentu, to zawsze gdzieś tam w chórze można było śpiewać. Więc po prostu czekałam sobie, bo to były pozalekcyjne zajęcia. No i właśnie 2-3 godziny dzieci, jak to dzieci, nie usiedziały na miejscu, więc postanowiłam, że pójdziemy sobie gdzieś, a że mieszkamy właśnie w Blachowni, do której serdecznie wszystkich zapraszam, nad nasze jezioro tutaj piękne. No to poszliśmy sobie tutaj, ja w tych pastelowych spodniach najjaśniejszych. No i udało mi się niestety wpaść po kolana, cała w błocie byłam i na chór wróciłam, bo oczywiście 3 kilometry do domu nie opłacało się wracać. Pan w autobusie też super patrzył. Nie był w stanie po prostu przewidzieć, co się wydarzyło.
0: Słuchaj, mamy w związku z tym dla ciebie bardzo przyjemną nagrodę i to jest taki sprzęt, który na pewno ci się spodoba, bo weszliśmy na mediaexpert.pl i tam go znaleźliśmy i to jest bardzo fajny sprzęt, tylko ma bardzo dużo też takich plusów i minusów, a właściwie więcej plusów, o których opowie Marek. Możesz tak szybciutko?
2: Tak, bardzo dużo samych zalet. Uwaga, ja się postaram zrobić to błyskawicznie. Uwaga, 3, 4, nabieram powietrze i lecimy.
3: Grafitowy smartfon Motorola Moto G15 Power 8 o pojemności 256 GB. Wejdź w nowy rok szkolny z niezawodnym smartfonem, którego mocna bateria przetrwa nawet najbardziej wymagający codzienny maraton. Dom, szkoła, praca, po szkole, po pracy, na zajęcia, po zajęciach, zakupy, spotkania, po spotkaniach, wreszcie dom. Aż 256 GB pamięci bez problemu pomieści wszystkie plany, zadania, zdjęcia, a także niezbędne aplikacje i materiały. Także do nauki. Na dużym ekranie łatwiej ogarniesz potrzebne materiały, tylko uważaj, żeby zamiast notatek nie wciągnęły cię media społecznościowe.
2: Szybciej się nie dało. Szybko, nie? Ja. Super.
1: Ale zdążyło się
0: w związku z tym dla ciebie karta podarunkowa wartości 1000 zł na zakupy w Media Expert. Udanych zakupów i nie wchodź już do stawu.
1: Matko, dziękuję bardzo. Super, strasznie się cieszę.
2: To my się cieszymy. Pozdrowienia, trzymaj się, przemiłego
1: całego
2: roku szkolnego, bo to od jutra.
0: I przynieś piątkę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tylko nie piątkę dzieci, tylko piątkę, taką ocenę, Amanda, wiesz?
1: Wiadomo. No.

0: Metu gadu gadu, a wielkie pieniądze do wygrania w Radiu Z. Słuchajcie, słuchajcie, jeszcze przez 5 minut możecie odebrać swój mega super hiper bonus w naszej grze, bo jak do 10 przez 5 minut wyślecie SMS-a o treści Radia Z pod 7353, to zyskacie 21 tysięcy szans na wielką wygraną.
1: Można sobie pomnożyć 21 tysięcy razy 3,69 i wyjdzie taki wynik, że ohohoho, ale wystarczy zapłacić 3,69 za jednego SMS-a, tak, a dostaniecie 21 tysięcy szans. Tylko do 10 gramy o 500 000. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pocisz się, bo Twój antyperspirant znowu Cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Nam szpital uratowała.
12: Nie ja sama.
13: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
14: System jest do pani.
13: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16:50 w TVN.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
8: Po reklamie.
9: To już się zbliża 10, jest poniedziałek, 31 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
10: Zatrzymanie za atak na ukraiński market w Poznaniu, napastnik w areszcie.
11: Ostatni dzień wakacji nauczyciele, przed siedzibą premiera będzie protest.
10: A część uczniów jeszcze w drodze do domu, tym późnym powrotom towarzyszy policja.
9: Dziesiąta.
10: Areszt dla zatrzymanego za atak na tle narodowościowym. Jak ustalił reporter Radia Z, 50-latek miał zniszczyć witrynę ukraińskiego marketu w Poznaniu i obrazić sprzedawczynię.
11: Policja zatrzymała go dziś rano, kilkanaście godzin po jego ataku. O losie jego zadecyduje sąd.
10: A więcej o samym ataku wielkopolski reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Jak wynika z ustaleń policjantów, 50-latek wczoraj po południu wszedł do ukraińskiego marketu na poznańskiej Śródce i zaczął wyzywać sprzedawczynię, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej.
13: Miał kierować wobec pracującej w sklepie obywatelki Ukrainy niecenzuralne i obraźliwe słowa na tle jej narodowości. Mężczyzna miał następnie nanieść sprejem napis na witrynę lokalu. Po tym zdarzeniu uciekł z miejsca zdarzenia.
12: Na podstawie m.in. nagrań z monitoringu policjanci szybko wytypowali sprawcę. W momencie zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Za publiczne znieważenie na tle narodowościowym grozi kara do 3 lat więzienia.
10: Szef MSWiA w Radiu Z o scenariuszach na Trybunał Konstytucyjny. Idziemy zupełnie inną drogą niż PiS, mówi Marcin Kierwiński i potwierdza plan wyboru przez Sejm kolejnego sędziego.
11: Kandydatów jest dwóch, w tym Maciej Berek. Według wstępnego harmonogramu głosowanie może być już w tym tygodniu.
10: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk śledzi uważnie rozwój wypadków.
14: Tak jest.
10: Czy jest już pewność, że kandydat Koalicji Obywatelskiej zyska poparcie całego obozu władzy?
14: Nie ma i taka deklaracja ze strony gościa Radia Z też nie pada, a nie jest przecież tajemnicą, że nie wszyscy koalicjanci patrzą na to zgłoszenie przychylnym okiem, bo przecież Maciej Berek był prawą ręką premiera. Marcin Kierwiński zarzuty jednak odpiera.
15: Nigdy nie był członkiem żadnej partii politycznej. Jest znakomitym prawnikiem. Każdy, kto z nim pracował, wie, że jest jednym z najlepszych legislatorów w Polsce.
14: Stąd jego zdaniem bardzo przyda się w Trybunale, zwłaszcza, że zastąpi też takich, którzy, jak mówi i tu cytat, prawo najczęściej znali z posiedzeń klubu PiS.
11: Oprócz Macieja Berka kandydatem na sędziego jest też zgłoszony przez PiS Artur Kotowski.
10: Tuż przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele upominają się o pieniądze. ZNP chce wyższych pensji i głośno wyrazi to dziś przed kancelarią premiera.
11: Oświatowa Solidarność z kolei wzywa nauczycieli do strajku włoskiego od jutra.
10: Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że premier Donald Tusk nie spełnił obietnicy podniesienia wynagrodzeń w edukacji. I o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: Obywatelski projekt ZNP o zrównaniu nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce wiele miesięcy temu utknął w sejmowej zamrażarce. 2 lata temu premier obiecał nauczycielom przyspieszenie prac nad tymi rozwiązaniami, ale nic w tej sprawie się nie dzieje, wyjaśnia prezes ZNP Sławomir Broniarz.
17: To jest chyba najważniejszy, najbardziej istotny powód i przyczyna, dla której nauczyciele postanowili zaprotestować przeciwko lekceważącej polityce rządu wobec naszego środowiska.
16: Zgodnie z założeniami budżetu w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%.
11: Związki zawodowe domagały się 15% podniesienia płac.
10: To już naprawdę ostatni dzień wakacji. Niektórzy wykorzystali je do cna i wracają dosłownie last minute.
11: Przez cały dzień będziemy dziś sprawdzać, jak te powroty wyglądają.
10: Oznakowany wóz Radia Z parkuje w pobliżu obwodnicy Łomży przy trasie S61. To droga prowadząca z Mazur i Suwalszczyzny. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Dzienyńskim. Dzień dobry, Michał.
18: Dzień dobry.
10: I jak wygląda ruch w tej chwili?
18: Na razie niewielki tras od granicy z Litwą w Budziskach do miejsca, gdzie teraz jestem, pokonałem bez problemu. Jedno tylko spowolnienie na wysokości Kolna, na drodze jednak sporo tirów. Wokół mnie rejestracje z Mazowsza, Małopolski czy Świętokrzyskiego. Myślami już wielu moich rozmówców przy rozpoczęciu roku szkolnego.
8: Jesteśmy umówione, że dzisiaj wieczorem robimy przegląd szafy i sprawdzamy, czy są białe bluzki, spódniczki i eleganckie rzeczy.
18: No wiecie, takie przeglądanie szafy last minute. A w stronę granicy z Litwą też sporo aut z rejestracjami litewskimi, łotewskimi i estońskimi. Tam też koniec wakacji. Obwodnica Łomży, Michał Wieliński, Radio Zet.
11: Bardziej intensywne kontrole policji na drogach potrwają do jutra. Także tych w nieoznakowanych samochodach grupy Speed policjanci sprawdzają prędkość pojazdów i trzeźwość kierowców.
10: No, otrzeźwienie to wkrótce przyjdzie przy dystrybutorach, ale o tym już Iwana Kudyna w Wiadomościach Ekonomicznych.
14: Dzień dobry, zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Dziś ostatni dzień programu CPN. Od jutra nie będzie wsparcia dla kierowców. Wróci 23% VAT, co automatycznie podniesie ceny. Według analityków w przedziale od 60 do 90 groszy na litrze. Dziś jeszcze za 95 płacimy maksymalnie 6,64, za diesla 7,31. Na koniec wakacji ceny podstawowych artykułów w sklepach rosną, ale wciąż jest taniej niż rok temu. Koszyk produktów spożywczych kosztuje średnio 94,17 zł. Tak wynika z analizy ekspertów aplikacji Pan Paragon dla Business Insider Polska. Największy skok w ujęciu tygodniowym zaliczyła mąka pszenna tortowa. W górę idą też pomidory, masło oraz pierś kurczaka. Najbardziej stanią cukier i ziemniaki. Ponad 10 miliardów 800 milionów złotych wypłacił ZUS w ramach programu Aktywny Rodzic. Obejmuje 3 świadczenia dla dzieci wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Wsparcie wynosi od 500 zł do 1500 miesięcznie. I jeszcze inflacja, która rośnie, jak podał Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu wyniosła 3,4% rok do roku.
9: Jakiż piękny dzień, Robercie.
20: Zależy gdzie, bo na zachodzie dzisiaj będzie deszczowo, a nawet burzowo i pojawi się także grad. Także nie wiem, chcesz powtórzyć swoje słowa?
9: To żałuję, że zapytałem, ale jest z nami Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
21: Dzień dobry, ale może i dobrze, bo wiecie, ważne jest urozmaicenie. I to jest piękne. Tu 30, tu grad, można sobie tak wybierać, właśnie. Podróżować,
20: dlatego
21: jedną nogą stanąć
20: w Polsce,
21: tu, drugą tam.
20: Kochana.
21: Cztery macie, pory roku.
9: No, macie to na Karaibach, macie to na Karaibach. No, no.
21: A my mamy i jak pięknie. To dzisiaj nie wymagajmy od siebie zbyt wiele, niech to będzie taki dzień na rozgrzewkę. Umowa?

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie i męskie granie orkiestra w Radiu Z, kwadrans po godzinie 10. Poniedziałek mamy, to już oficjalne. No i powroty z wakacji bywają trudne. Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień po urlopie, więc zbijam piątkę ze wszystkimi, którzy tak jak ja dzisiaj zapomnieli hasła do logowania. Jeżeli u was też tak było, to mnie to cieszy, że jest nas więcej. Ale jest osoba, która zaliczyła jeszcze trudniejszy powrót z wakacji i o niej z dziką rozkoszą za moment wam opowiem. Bądźcie blisko radia. Radio Z i już. I Pink, tak na uspokojenie.

0: Strasznie, kocica. Ona staje, że ja w radiu za 24 minuty po godzinie 10. Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy i o tym dzisiaj poinformowało jako pierwsze Radio Z. Przekroczył prędkość w terenie zabudowanym, jechał 110 km na godzinę. Dostał 1000 zł mandatu i 13 punktów karnych. Przez 3 miesiące będzie też musiał jakoś obejść się bez samochodu. I teraz Krzysztof Stanowski tłumaczy się, że jechał za autokarem do Wąchocka, że chciał go minąć, przyspieszył i cyk, nagle nie wiadomo jaki, skąd 110 na liczniku. Ale to musiał być chyba autobus przegubowy, skoro w trakcie mijania Krzysztof Stanowski zdążył się do tych 110 rozpędzić. No i teraz ma... Radio Z i już. Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: To pewne.

0: I tańszy produkt 50% taniej. A świeży udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Uwaga, uwaga, 18 minut do godziny 11, to przećwiczmy reakcję. Agnieszka.
1: Mam miękkie nogi, już do mnie dzwonią z gratulacjami. Mąż mnie słyszał w radiu w pracy. Po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. Tak bardzo potrzebujemy tych pieniędzy w tej chwili, że aż mi się płakać chce.
0: A kto potrzebuje, żeby na jego koncie tak nagle pojawiło się 500 000 zł? Ta kasa już jutro jest do wzięcia w Rządzy Pieniądze Radia Z. I to nie wszystko, bo grając teraz wchodzicie również do gry o okrągły 1 000 000 zł w gotówce, o które zagramy już w finale września. Ktoś z was, ktoś z naszych słuchaczy może zostać we wrześniu milionerem. I żeby łatwiej wam było dojść do tego celu, to ja zaczynam mnożyć wasze SMS-y. Tak po prostu stojąc przy ekspresie w pracy wysyłacie jeden SMS, a ja go mnożę 10 tysięcy razy. I tak robię z każdą wiadomością do godziny 11. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu: w Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
5: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
6: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: serce.
1: Psst, kto z was ma pranie na balkonie i jeszcze jest w domu, to radzę szybko suszarkę wnieść do środka. Oj, na niebie będzie się dzisiaj działo, a więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o godzinie 11. Bądźcie z nami. Radio Z i już. Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Po reklamie. Mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia, już prawie godzina 11. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
7: Policja apeluje o pomoc. Zabójca z Kędzierzyna wciąż poszukiwany. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut znów w Sejmie. Głosowanie w tym tygodniu. Burze i upały są ostrzeżenia synoptyków. Powiemy gdzie.
1: Jedenasta.
7: Morderca z Kędzierzyna Koźla nadal nieuchwytny. Policja szuka sprawcy zabójstwa. Ciało zabitej kobiety przypadkowy przechodzień zauważył w lesie na obrzeżach miasta. Policja apeluje o zgłoszenia od kierowców, którzy w piątek jeździli w okolicy i mają wideorejestratory. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy jest reakcja na ten apel policji?
8: Pierwsze zgłoszenia od kierowców już są. Policjanci analizują te nagrania, by zawęzić krąg możliwych sprawców. Jak na razie przyznają śledczy, nie można stwierdzić, czy ofiara znała mordercę, czy też nie. 49-letnia kobieta została zaatakowana w lesie, prawdopodobnie kiedy wyszła tam na spacer z psem niedaleko swojego domu. Na ciele ma rany tłuczone, ale narzędzie zbrodni nie zostało zabezpieczone. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Policja wysyła do Kędzierzyna Koźla dodatkowe patrole na ulicę. Kolejne podejście do weta prezydenta. Sejm jeszcze w tym tygodniu zagłosuje przeciwko decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej obrotu kryptowalutami. Politycy koalicji rządzącej mają nadzieję, że skandal, jaki na nowo wybuchł wobec zonda krypto, zmieni nastawienie choć części opozycji i regulacje będą mogły wejść w życie. Szanse na taki przebieg wypadków sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: To będzie wielki test dla prawicy i dla samego prezydenta, przewiduje Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
10: Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz prawdziwą prezydencką decyzję. Albo jest za kryptowalutami, albo przeciw.
9: Ale Karol Nawrocki swojego podejścia zmienić nie zamierza, a prawicowa opozycja konsekwentnie wspiera weto.
11: To była ustawa, która była napisana w taki sposób, że ona dobra była dla zonda krypto.
9: Tłumaczy Michał Wójcik z PiS-u. Podobne zdanie o przepisach zaproponowanych przez rząd ma Konfederacja. Swoje stanowisko w tej sprawie we wtorek dopiero ustali rozwój. Rozwój Plus.
7: Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zdecydują w sprawie prezydenckiego weta, zacznie się w środę. Głosowania planowane są wstępnie na piątek. Synoptycy ostrzegają przed burzami i upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw. Grzmieć i mocno padać może na wybrzeżu, w całym pasie wschodnim, na południu i częściowo w centrum kraju. Alerty dotyczące wysokich temperatur obowiązują w województwie lubelskim i na Podkarpaciu. Obywatele Ukrainy ze statusem uchodźcy mają ostatni dzień na potwierdzenie swojej tożsamości. Żeby to zrobić, muszą zgłosić się do najbliższego urzędu gminy. Brak wizyty to utrata świadczeń, mówi Radiu Z Małgorzata Korba z ZUS-u.
0: Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci.
7: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Po moście Poniatowskiego, a także Aleją Solidarności i Jana Pawła II znów jeżdżą tramwaje. Podczas wakacji trwały tam remonty, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
12: Był remont torowiska. Na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
7: Jeszcze we wrześniu zakończyć ma się remont torów w Alei Niepodległości.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Mój mąż rano dzisiaj powiedział to, co o tej porze roku każdy człowiek po 30 mówi, czyli ale czuć, że już takie jesienne powietrze, prawda? I jutro mam nadzieję, że nie będzie tego czuć, bo noc przed nami ciepła, nawet 17 stopni na Podkarpaciu, a dzisiaj sporo burz, o tym już mówiliśmy w wiadomościach Radia Z, a na termometrach od 30 na Podkarpaciu po 22 na Suwalszczyźnie.

Czarnasz, to jest wakacyjny numer DJ Bobo w Radiu Z Kwadrans po godzinie 11. I ja wiem, że to poniedziałek i że w zasadzie już o wakacjach trochę zapominamy, ale umówmy się, to jest ostatni dzień wakacji i warto z tego korzystać. Impreza była, ale też impreza, na której bawił się pewien 24-latek. No bawił się tak, że dzisiaj o jego wyczynach mówi cała Europa. Co tam nawywijał, wszystko wam opowiem jeszcze przed godziną 12. Zostańcie z Radiem Z.

0: The Weeknd w Radiu Z. A Michał, nasz słuchacz z Wrocławia, wygrał jakiś czas temu 20 tysięcy złotych. I uwaga, uwaga, dajcie głośniej, bo on teraz poda przepis na to, jak zdobyć wielką kasę.
1: Może trzeba wierzyć w ten łód szczęścia, który czasami się przytrafi. No, dość niespodziewanie, ale trzeba grać, próbować.
0: Dokładnie tak. A już jutro kolejna okazja, żeby sprawdzić swoje szczęście, żeby je trochę potestować. Taki bonus do wyprawki szkolnej mamy dla was. 500 000 złotych. Co wy na to? Fajnie? To posłuchajcie tego, bo jest jeszcze lepiej. Każdy SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 wchodzi też do gry o okrągły 1 000 000 złotych, o który zagramy w finale września. 1 000 000 złotych do wzięcia. I żeby ułatwić wam wygraną, to od teraz mam dla was taką premię. I każdy, kto tylko chce, kto wyśle teraz SMS o treści Radio Z pod 7353, to dostanie jeszcze 11 100 szans na wielką, podwójną wygraną. Jutrzejsze 500 000 i 1 000 000 złotych w finale września. A wchodzicie do gry dokładnie tak jak zawsze na radioz.pl albo wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z i już. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland!
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
13: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Nam szpital uratowała.
16: Nie ja sama.
17: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
18: System jest do pani.
17: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.

0: Przy AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: U nas dzisiaj w Radiu Zet jak na dworcu. Co chwilę pracownicy przychodzą ze swoimi małymi pociechami. Więc jeżeli was też zaskoczyło to, że dzisiaj nie ma rozpoczęcia roku szkolnego, to uspokajam, nie jesteście sami. 19 minut do godziny 12. Bawiliście się w te wakacje. Mówiliśmy już o tym, że Krzysztof Stanowski tak przycisnął pedał gazu, że stracił prawo jazdy. A teraz o 24-letnim mieszkańcu Węgier. W weekend pod wpływem alkoholu ukradł samolot. Taką małą Cessnę. Odleciał. Rozbił maszynę. Potem chciał jeszcze ukraść samochód mężczyzny, który ruszył mu z pomocą. No był tak pijany, że on nic nie pamięta, co tam wyczyniał. Jestem przekonana, że ta historia zaczęła się od zwykłego pytania, od kolegów. Ej, ej, Staszek, gdzie są kluczyki od Cessny?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo z Media Expert dalej masz.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: QT w Radio Z. I tak szybko jak mija przerwa w pracy, to tak szybko minie szansa na nasz bonus w rządzy pieniądza Radio Z. Tylko do 12. Każdy wasz SMS to 11 100 szans na 500 000 złotych. Już jutro finał, a my za chwilę zamykamy bramki. Tylko do 12 trwa bonus. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Teraz już każda para, która zawarła ślub za granicą, może z dokumentami zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać odpis Krajowego Aktu Małżeństwa.
3: Urzędnicy, którzy nie chcą dokonywać transkrypcji, łamią prawo.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 12, a najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Iwona Kutyna.
3: Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej, na miejscu jest ABW. Polacy, w drodze do domu sprawdzamy, jak wyglądają powroty z wakacji. Na razie bez porażek polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
2: Dwunasta.
3: Służby ustalają okoliczności pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Jedną z hipotez jest akt dywersji. Ogień pojawił się krótko po północy i został szybko ugaszony. Informacje w sprawie zbiera reporter Radia Z, Jan Kielak. Dzień dobry, Janku.
4: Dzień dobry.
3: Co jeszcze udało ci się ustalić?
4: Pożar wybuchł w fabryce, gdzie są produkowane drony, które według mediów trafiają między innymi na Ukrainę. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, a stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
4: Pożar wyrządził szkody, ale dokładny bilans strat jeszcze nie powstał. Właściciele zakładu zapowiadają, że fabryka wznowi działanie, gdy tylko zakończą się wszelkie formalności związane z pożarem.
3: To nie pierwszy w tym roku pożar fabryki dronów w tej części Europy. W marcu w czeskich Pardubicach została podpalona hala zbrojeniowa, w której również były produkowane drony dla Ukrainy. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 5-miesięcznym synkiem. 31-letnia łodzianka usłyszała już zarzuty. Dziecko jest w szpitalu, ma złamane obie rączki i nóżkę. Według matki doznało urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy. Służby w sprawie pobicia dziecka poinformowała znajoma kobiety. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej konkubent. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Dziś ostatni dzień wakacji, z których tłumnie wracają Polacy. Kumulacji kierowców i samochodów policja spodziewa się po południu. W trasie także Radio Z. Nasz wóz, a w nim Michał Dzieneński, stoi teraz na parkingu przy S8 w pobliżu Wyszkowa na Mazowszu. Dzień dobry, Michale.
6: Wszystko się zgadza, dzień dobry.
3: Jesteś teraz bliżej Warszawy. Jak wygląda wylotówka ze stolicy?
6: O tej porze tylko drobne spowolnienie, ale zdaniem służb za 2-3 godziny, czy od strony gór morza, czy Mazur, może być duży ruch. I to nie tylko przy wjeździe do stolicy. Polska wraca z wakacji, choć są i tacy, którzy je zaczynają pozazdrościć.
7: Na wakacje.
6: Na wakacje?
7: Tak jest, spóźnione, ale wakacje.
8: Do Grecji, do wesele.
6: Ale słuchajcie, to mi coś mi tu nie pasuje, przecież dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
9: Jak się dzieci nie ma, to się jeździ na wakacje.
6: To udanego wypoczynku życzymy przy miłym słuchaczom z Giżycka. A, i uważajcie na tiry tu na S8. Czasami trzeba mijać nawet kilkukilometrowe sznury ciężarówek. Okolice Wyszkowa, Michał Dzieniński, Radio Z.
3: Policja apeluje, żeby nie jechać na ostatnią chwilę i robić przerwy w czasie jazdy. 5 meczów, 5 zwycięstw. Nasze siatkarki jak burza przeszły przez fazę grupową Mistrzostw Europy. Dziś poprzeczka w górę. Biało-czerwone rozpoczynają część pucharową, stawką awans do ćwierćfinału. Rywalizację w Stambule śledzi Marcin Powiteł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzą się Polki?
10: Z Portugalią. Rywal nie należy do europejskiej czołówki. Faworytem będzie dziś Polska. Tym bardziej, że forma naszego zespołu rośnie. Zwycięstwa nad Niemkami i broniącymi tytuł Turczynkami rozbudziła apetyt naszych siatkarek.
11: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
10: Mówiła Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
3: A pojedynek Polska-Portugalia o 18:00. Już teraz natomiast w Radiu Z wiadomości kulturalnej Michał Adamiuk.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Tom Cruise znowu wejdzie w swoje stare buty, tym razem nie pilota, tylko kierowcę wyścigowego. Jest oficjalne potwierdzenie, powstanie druga część hitu Szybki jak błyskawica z 90 roku. Tom Cruise grał w nim młodego kierowcę NASCAR, marzącego o wygraniu najważniejszego wyścigu Daytona 500. Zdjęcia do drugiej części mają wystartować na początku przyszłego roku, premiera latem 2028. W pierwszej części u boku Cruise'a grała Nicole Kidman, teraz pojawi się Anne Hathaway. Producentem, tak jak wcześniej, będzie Jerry Bruckheimer. Jest szansa, że muzykę znów skomponuje Hans Zimmer, autor charakterystycznego motywu z jedynki. Polski komiks w świetle reflektorów w domu aukcyjnym Desa Unikum można oglądać ponad 100 prac. Są plansze współczesne i takie z PRL-u.
1: Szczególną uwagę poświęcamy Tadeuszowi Baranowskiemu, twórcy m.in. Podróży smokiem Diplodokiem, do którego plansze można u nas znaleźć.
13: Mówi Judyta Majkowska z Desy. Wystawa będzie otwarta do 9 września.
8: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Uwaga, uwaga na grad. On się może pojawić na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Na zachodzie burze, ale już bez gradu, więc nieco bezpieczniej. A jeżeli ktoś z Was wakacje żegna nad Bałtykiem, no to tam dzisiaj najchłodniej. Zresztą przez ostatnie dwa tygodnie też tak było. Około 22-23 stopni, po 30 dzisiaj tyle na Podkarpaciu.
8: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
14: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: 5 minut po godzinie 12, za dwa dni, pojutrze. O tej porze dzieciaki będą zapisywać w zeszytach kartkówka z matematyki i jak dobrze, że to nas nie dotyczy. Kasia Wilk, nisko się kłaniam, hej, hej.

0: Sunrise Avenue w Radiu Z, 16 minut po godzinie 12. Mówiliśmy przed momentem w wiadomościach Radia Z, że trwają powroty z wakacji. No i są też zmiany, które mogą zainteresować kierowców. Jest taki znak drogowy, który powoduje szybkie bicie serca i to jest koniec odcinkowego pomiaru prędkości, a my mamy nowego rekordzistę wśród tych najdłuższych. Gdzie on się znajduje, to o tym wszystkim już za chwilę Wam opowiem. Teraz mój ulubiony wakacyjny duet Margaret i Dawid Kwiatkowski w Radiu Z. Później Ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Kiedyś się nauczę, naprawdę. Roxette, Joyride w Radiu Z. A my mamy nowego rekordzistę. Na autostradzie A1 uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. Teraz obejmuje niemalże 20 km. Mandat można złapać, warto dać głośniej zapamiętać. Na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe a Kamieńsk. I ja wysyłam dobrą energię i trzymam kciuki za wszystkich rodziców z dzieciakami na tylnych siedzeniach, bo słuchać przez 20 kilometrów co chwilę, a daleko jeszcze, naprawdę, niech moc będzie z nami.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 8 200 8 600.
6: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
7: Potrzebujemy towaru
8: i pieniędzy.
6: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
18: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
19: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Po reklamie.
1: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Staszkiem, ten nowy numer od Artura Rojka, Mirafiori w Radiu Z. 18 minut do godziny 13. No tak jest, że pierwsze razy pamięta się przez całe życie. Jacek z Radomska po raz pierwszy wygrał w Radiu Z 15 tysięcy złotych. Jacek, jak było?
1: W pierwszej chwili nie wiedziałem, czy to prawda, czy mi się to śni.
0: Jak jutro wygracie 500 000 złotych, to was będzie musiała szczypać połowa miasta po rękach, po nogach, żebyście w to uwierzyli. A takie cuda się u nas zdarzają i to dosyć często. Pamiętajcie, że cały czas każdy wasz jeden SMS gra w dwóch finałach. Jutro o 500 000 złotych i w tym na koniec miesiąca o 1 000 000. Ktoś z was będzie mógł zostać milionerem. Mało? To bardzo proszę. Odpalam jeszcze bonus. Jeden SMS to do godziny 13. 12 tysięcy szans na wygraną, na finał, na 500 000. Ślemy SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio
2: Z. Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Reklama.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny. Energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: To już nie będzie tylko zaskoczenie. To będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20.50 w TVN.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W ten poniedziałek wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
7: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
8: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Mamy poniedziałkowe popołudnie, na zegarach już niemal godzina 13, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna.
16: Finansowe problemy szpitali powiatowych w Rudzie Śląskiej brakuje milionów. Sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia w sprawie aresztu dla szefa PKOL-u. Bociany już w Afryce. Polscy naukowcy monitorują ptaki.
15: Trzynasta.
16: Coraz trudniejsza sytuacja szpitali powiatowych. Kolejne samorządy dokładają do nich miliony złotych. Tak jest w Rudzie Śląskiej. Władze apelują do resortu zdrowia o powrót do kwartalnego rozliczania nadwykonań zamiast systemu rocznego. W rudzkim szpitalu sytuacja jest już na tyle poważna, że placówka nie płaci składek ZUS, a wynagrodzenia pracowników wypłaca w ratach. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
17: Zmiana zasad rozliczania nadwykonań oznacza zamrożenie ogromnych pieniędzy i drenuje finanse szpitala, alarmuje prezydent Rudy Śląskiej, a prezes szpitala Ewa Krych podkreśla, że zgodnie z prawem placówka nie może przecież odmówić leczenia.
18: Pacjent nie może zostać bez pomocy, tylko dlatego, że wyczerpał się limit.
17: Ruda Śląska, podobnie jak wiele innych samorządów, domaga się także wyższych wycen świadczeń i dodatkowych pieniędzy na rosnące wynagrodzenia personelu medycznego. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: NFZ nie wypłacił dotąd szpitalowi blisko 13 milionów złotych. Decyzja o areszcie dla Radosława Piesiewicza wciąż bez uzasadnienia. Katowicki sąd odroczył jego sporządzenie o 7 dni. Oznacza to, że pełnomocnicy na razie nie mogą złożyć zażalenia na areszt. Szef PKOL-u usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji w związku z giełdą Zonda Krypto. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny. Na placu Solidarności w Gdańsku, gdzie symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2, jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Jak w tym roku wyglądają obchody? samochody.
10: Jak zwykle każdy świętuje osobno. Lech Wałęsa kwiaty złożył rano, teraz na placu są lokalni politycy, a potem prezydent Nawrocki będzie tu ze związkowcami. Są tu też zwykli ludzie, dla których to po prostu ważne święto.
19: Miałem wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej, nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
20: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
10: Bo w sierpniu 80 komuniści okazali słabość właśnie dlatego, że naród zjednoczył się przeciwko nim ponad podziałami. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Podpisanie porozumień było finałem strajku w Stoczni Gdańskiej. Wybuchy po zwolnieniu Anny Walentynowicz. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Dwoje nastolatków na skuterze wjechało pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Jarzębia Łąka. 14-latek zginął. 13-letnia pasażerka trafiła do szpitala. Tylko podczas wakacji na przejazdach kolejowych zginęło 7 osób. Doszło do 28 wypadków. Nadal wielu kierowców łamie przepisy. Powodem? Pośpiech i brawura, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP PLK.
21: Ignorowanie czerwonego migającego światła, nie zatrzymywanie się na znaku stop, omijanie slalomem półrogatek, wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy, jeżeli z drugiej strony nie ma drogi zjazdu. To są najczęstsze przyczyny zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych.
16: Na każdym przejeździe jest żółta naklejka, jest tam numer przejazdu oraz numery do służb. Polskie bociany już są w Afryce. Potwierdzają to dane z GPS-ów kilkudziesięciu ptaków, które oprócz nadajników zostały wyposażone w plecaki z kamerami. Zdjęcia mają dostarczyć informacje na temat środowiska, w jakim żyją. Projekt mierzy się jednak z pewnymi problemami. O czym więcej reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
22: Mimo że bociany dotarły już do Sudanu, to ze względu na trwającą tam wojnę i zakłócanie sygnału, do naukowców nie dotarły stamtąd żadne zdjęcia. Takie problemy techniczne się zdarzają, mówi Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
23: Czasem nam trudno rozdzielić, czy ptak już nie żyje, czy po prostu przerwa w sygnale. W ogóle to osobników to miało 28 założonych kamery, ale to tam się troszkę zmienia, bo część pada. W tej chwili myślę, że około 20 ptaków ma nadajniki.
22: Według badań nawet 3/4 młodych bocianów umiera podczas swojej pierwszej migracji. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: A zdjęcia z zeszłego roku pokazały, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci oraz że podróżują z innymi gatunkami ptaków.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
15: Najwyraźniej niebo dzisiaj płacze nad tym, że wakacje się kończą, jutro pierwszy dzień września. Te opady raczej nie oszczędzą żadnego miejsca w kraju. One mogą się zintensyfikować w drugiej połowie dnia, ale ciepło też jest, szczególnie na południu. Tu około 30, no 28 stopni, najchłodniej na północy tam 20 i 22.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
15: Ale gramy wam słonecznie, Jamal i Policeman w Radiu Z.

smutne to jest. Ja wiem, mówiliśmy o tym w wiadomościach Radia Z. Bociany powoli zaczynają nas opuszczać. Pierwsze z nich już doleciały do Afryki. No i to przecież to pora coś z tym zrobić, tak nie może być. Liczę na waszą pomoc, bo mam wrażenie, że razem, jak zadziałamy ja i wy, to uda nam się jakoś je przekonać, żeby z nami zostały nieco dłużej. Zadzwońcie do nas, to jest ten moment. Sporo bocianów jeszcze zostało w kraju i spróbujcie własnymi słowami przekonać bociany, żeby tym razem nie wylatywały. Zima z bocianami będzie jakoś tak bardziej przyjemna, prawda? Czekam na wasze telefony 321-321-321. Powiedzcie coś bocianom, żeby zostały dłużej w kraju. 321-321-321.

0: są 20 minut po godzinie 13 tutaj Radio Z. I gdybym miała powiedzieć, co najczęściej mówicie, kiedy odbieracie telefon od Radia Z, no to byłoby to nie wierzę.
1: No nie wierzę jeszcze do tej pory. Nie wierzę.
2: Ja też do końca pewnie tak nie wierzyłem, ale dzisiaj uwierzyłem.
3: Ja nie dowierzałem, ale sam siebie usłyszałem w Radio Z i już teraz wierzę.
0: Uwierzcie i wy, bo już jutro ktoś z was rozpakuje swoją walizkę, a w nich nawet 500 000 złotych. W finale września czeka na was okrągły milion. Tak, dobrze usłyszeliście. Ktoś ma szansę w tej edycji wejść do gry i zgarnąć 1 000 000 złotych. A czy to będzie Ania, Zuzia, Marek, Łukasz, Bożena, to okaże się pod koniec września. Ale my już teraz chcemy was dobrze poznać i dlatego właśnie teraz, w tym momencie ogłaszam start super godziny. I to będzie jedyna taka dzisiaj. Drugi raz się nie powtórzy. To działa tak, że wy w SMS-a wpisujecie swoje imię i wysyłacie je pod 7353, a ja za każde imię dodaję 25 tysięcy losów. Ale macie tylko 38 minut, żeby się załapać na super godzinę. 25 tysięcy szans za 3,69. To jest ten moment. Wpisujecie w SMS swoje imię i wysyłacie pod 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: 3,17,40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
18: Pani nam szpital uratowała.
19: Nie ja sama.
20: Nowe wyzwania w szpitalu świętej Anny.
19: System jest do pani.
20: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze szpitala świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16:50 w TVN.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.

0: To nowość w Radiu Z. Szkoda na to łez. 22 minuty do godziny 14, bociany zaczęły wylatywać z kraju. No niestety, i tak być nie może. Na ratunek przychodzą słuchacze Radia Z. I teraz czas na nasz olbrzymi apel do bocianów. Halo, halo, proszę mówić, antena jest wasza, a bociany słuchają.
1: Taś, bocianki, zostańcie z nami.
0: Kto jeszcze? 321.
2: Ja myślę, że bociany zostaną tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli pokażemy im, że zima w Polsce jest piękna, będziemy się rzucać śnieżkami, namówimy sikorki, żeby się zaprzyjaźniły z bocianami.
0: No dobrze, a jakiś plan taki realny do wykonania? Halo, halo?
3: Ja sprawię tych bocianów, Majku. Prosta sprawa, żeby zostały u nas w kraju. Trzeba im na gniazdkach zamontować forelki.
0: O, i to jest myśl. Mamy jeszcze jeden głos.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. U mnie bocian został i nie wiem, co z niej zrobić.
0: Matko, no jak to co? Karmić, błagam, karmić. Radio
5: Z i już. Reklama.
6: Słodki powrót do szkoły z Biedronką. W ten poniedziałek lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
11: Desmoxan. I już nie palisz.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

już za chwilę godzina 14 i za chwilę skończy się nasza super godzina, jedyna dzisiaj. Tylko przez 8 minut trwa nasz super bonus. Jeden SMS to 25 tysięcy szans na 500 tysięcy złotych, już jutro finał, i na okrągły milion złotych na koniec miesiąca. Wyślijcie swoje imię pod 7353 i to da wam 25 tysięcy szans na milion złotych. Ludzie, taka kasa czeka. Wysyłamy imię pod 7353. Gramy.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Czuje się Pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
2: Oczywiście i to bardzo.
3: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody stuningowane.
4: Pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobrych chwale.
12: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
13: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
12: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
18: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
19: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
20: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
21: Weź Ibuprom Zatoki.
20: Ibuprom Zatoki?
21: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
20: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
24: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
25: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
26: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Po reklamie.
27: Słuchacie Radia Z, zbliża się godzina 14. Przenosimy się do studia wiadomości, a te najnowsze ma dla nas Iwona Kutyna.
28: Każdy scenariusz jest brany pod uwagę. Służby o pożarze w fabryce dronów. Obraża ukraińską sprzedawczynię, zniszczył witrynę. Mężczyzna zatrzymany. W szkołach od jutra nowe menu, ma być bardziej zdrowo.
27: Czternasta.
28: Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Polska policja otrzymała informację, że podobne akcje sabotażowe były w ostatnim czasie planowane za granicą. Na Pogorzelisku pracują służby, a w wiadomościach teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
0: Tak,
28: jakie
0: jest.
28: Są te wstępne ustalenia?
0: Strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną, która nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza, również aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
0: Niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska, niedaleko Preszowa.
28: Do głośnego podpalenia zakładu produkcji dronów doszło w marcu w czeskich Pardubicach. Mężczyzna z Poznania, który miał obrazić sprzedawczynię ukraińskiego marketu i zniszczyć witrynę sklepową, jest w policyjnym areszcie. Służby zbierają dowody, chcą przedstawić mu zarzuty znieważenia na tle narodowościowym i zniszczenia mienia. 50-latek usłyszy je po tym, jak wytrzeźwieje. A więcej o tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Mężczyzna został zatrzymany dzisiaj około godziny 4 nad ranem, czyli kilkanaście godzin po zdarzeniu. Policjanci ujęli go przed jego mieszkaniem, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
3: To 50-latek, poznaniak. W chwili zatrzymania przez policjantów był w stanie nietrzeźwości. Alkomat wskazał blisko 2 promile w jego organizmie.
2: Zatrzymany mężczyzna wczoraj po południu miał wejść do ukraińskiego marketu na poznańskiej Śródce i wulgarnie obrazić sprzedawczynię. Następnie wyjść ze sklepu, kradnąc przy tym butelkę alkoholu i pomalować sprejem sklepową witrynę. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
28: Mężczyzna znany jest policjantom, w tym roku był już notowany za zniszczenie mienia. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Według GUS-u to najwyższy poziom od co najmniej 2010 roku. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Polacy piją natomiast mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa w ciągu roku o 4 litry. A to, co jemy, a raczej co jedzą najmłodsi, jest w centrum uwagi lekarzy i dietetyków, bo co trzecie dziecko ma nadwagę, a nawet 15% uczniów zmaga się z otyłością. Jak wynika z doświadczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, problem często wynika z jedzenia obiadu w szkole, a potem drugiego w domu, najczęściej fast foodów. Psychodietetyczka Aleksandra Gąbka radzi założyć dzienniczek żywienia.
4: Może jak już trochę opadną te emocje pierwszych tygodni szkoły, zanim plan się tam dostosuje i żeby sobie dziecko rzeczywiście ponotowało to, co je na bieżąco. Ile jest w ogóle tych posiłków? Bo może się okazać, że razem z przekąskami słodkimi w sklepiku to rzeczywiście tych posiłków się zrobi nagle 8-10, a to jest po prostu za dużo dla każdego.
28: Od jutra obowiązują nowe zasady żywienia w szkołach. Będzie więcej warzyw, produktów roślinnych, a w sklepikach produkty będą mieć ograniczone ilości cukru. Zmiany w rozkładzie jazdy na kolei na Górnym Śląsku. Po 2 latach przebudowy torów wracają pociągi na trasie Pszczyna-Żory. Na te połączenia czekali mieszkańcy południowej części regionu. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Po przebudowie pasażerowie zyskają na czasie. Pociągi pokonają trasę Pszczyna-Żory o 10 minut szybciej niż wcześniej, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
6: Pasażerowie pokonają tę trasę w około 21 minut, a przed rozpoczęciem prac czas jazdy wynosił około 32 minuty.
5: Powstały nowe perony w Pszczynie, Suszcu i Radostowicach. Trasę obsługują Koleje Śląskie. Mieszkańcy Pszczyny i Żor mogą teraz bezpośrednio dojechać do Rybnika i Bielska-Białej. Szymon Gastelik, Radio Z.
28: Na trasie w dni robocze kursować będzie 11 par pociągów.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
27: Jeszcze jest 30 na Podkarpaciu, w pozostałych miejscach chłodniej. Jeżeli dzisiaj wyszliście na zewnątrz i pomyśleliście, oj, jakoś tak znowu gorąco, to będzie najprawdopodobniej ostatni taki dzień. Od jutra już około 22-23, a dzisiaj w drugiej połowie dnia sporo opadów i burz, szczególnie na południu i zachodzie kraju.
9: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

I TP, i TD, i Salach w Radiu Z, 14 minut po godzinie 14, a w wiadomościach przed momentem mówiliśmy m.in. o zmianach, jakie czekają uczniów szkół już od jutra, zmianach na stołówkach. U nas w redakcji też wielkie poruszenie, rozmawiamy o tym długo, ja nie wiedziałam, że tak długo można rozmawiać o parówkach i o drożdżówkach, a jednak, ale to nie jedyne zmiany, jakie wchodzą już od 1 września do szkół, kolejne dotyczą e-dzienników i o nich już za chwilę.

Radiu Z. Rodzice, a teraz rachunek sumienia. Kto z was pisał do nauczycieli w środku nocy? Ręka do góry? No to w tym roku szkolnym to już nie przejdzie. W dziennikach elektronicznych pojawi się zmiana już od jutra i rodzic owszem dalej będzie mógł wysyłać wiadomość do nauczyciela późno w nocy, ale nauczyciele otrzymają dopiero w godzinach swojej pracy i dzięki temu nauczyciele będą mogli spać spokojnie. A uczniowie zaczną spać spokojnie, jak oceny rodzicom w e-dzienniku będą wyświetlać się dopiero po teście poprawkowym, ale niestety na to jeszcze trzeba poczekać. Radio Z i już. Reklama.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
3: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: Tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Formy oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I przyznać się, kto z was rano myślał, że nie dam rady z tym poniedziałkiem. Bardzo proszę, prawie 15. Tu Radio Z. Małgosia i Zbigniew wygrali już sporą kasę u nas. Macie plany, na co ją wydacie?
1: No mamy.
2: Już nam
1: planowaliśmy.
2: Już, no wizerę robimy remont mieszkania. No.
0: Ale po co remontować, jak można po prostu sobie kupić nowe? Jutro ktoś z was wygra 500 tysięcy złotych i grając teraz wchodzicie również do gry o 1 000 000 złotych i ta kasa czeka na was już w finale września. Trzymam za was kciuki. Gracie jak zawsze. Telefon w dłoń, wysyłacie hasło Radio Z pod 7353, ale od teraz każde wasze Radio Z jest warte 15 tysięcy szans. No to jest jakaś magia. Jeden SMS, 15 tysięcy szans. Prościej się nie da, macie 20 minut. Hasło Radio Z 7353.

0: Klemens lewy
1: i klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
15: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
16: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
17: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Krzysztof Kiliański. Kaja, prócz ciebie nic w Radiu Z. W sklepach dzisiaj prawdziwe szaleństwo. No wszyscy spóźnialscy kupują białe koszule, linijki, zeszyty, a w górach zaczyna się robić nieco luźniej na szlakach. A jak górale spod samiuśkich Tater oceniają sezon wakacyjny, to sprawdzimy w wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o godzinie 15. Zostańcie z Radiem Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Po reklamie.
11: Ogłoszenie płatne.
12: Za chwilę 15:00, pora na ostatni finał konkursu Moc Oszczędności z BYD. Razem ze słuchaczami porównujemy, ile kosztuje 1000 km za kierownicą własnego auta i ile zapłaciliby za tę samą trasę, jadąc samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Sprawdźmy z Walerym, czy można jeździć za mniej. Powiedz, jak jeździsz na co dzień?
13: Auto to jest bardzo ważna część mojego życia. Głównie delegacje, praca. Rocznie między 15 a 30 tysięcy samochodem udaje się zrobić.
12: No dobrze, to zacznijmy oszczędzać. Spośród dostępnych modeli przeliczyłeś koszty dla BYD Atto 2 DMI. Dlaczego ten samochód?
13: Byliśmy z żoną w salonie. Piękny model, bardzo oszczędny. No wydaje się idealny tutaj na nasze potrzeby.
12: A jak już przeliczyłeś, to jaka została kwota oszczędności w twojej kieszeni?
13: 2000 kilkaset złotych.
12: To pofantazjuj sobie teraz trochę. Masz te 2000 i do czego je dorzucasz?
13: Jesteśmy z żoną 25 lat po ślubie i zawsze takim jej marzeniem była podróż romantyczna do Paryża.
12: No to Walery, dorzucamy się do twoich marzeń. Wygrywasz 2000 zł.
13: Bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony.
12: To oszczędności, które uzyskasz w kilka miesięcy jeżdżąc samochodem hybrydowym BYD.
13: Świetna informacja.
12: Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do konkursu. Posłuchajmy naszych zwycięzców, co ich ujęło w autach BYD.
14: Ja wybieram samochody wizualnie. Ładny, po prostu ładny.
15: Duży zasięg, no jest tutaj oszczędność.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Ogłoszenie płatne.
0: W studiu dołączył już do nas Rafał Piech. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam.
0: Zbliża się 15, czas na wiadomości w Radiu Z.
17: Radosław Piesiewicz w areszcie, jego adwokaci zapowiadają odwołanie. Koniec wakacji, jutro do szkoły, a na drogach wzmożony ruch. Zajrzymy na trasy i do Zakopanego. Posłuchajcie, jak te wakacje podsumowują górale.
0: 15.
17: Obrona Radosława Piesiewicza odwoła się od decyzji o aresztowaniu. Adwokat szefa PKOL-u w rozmowie z Radiem Z zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Te najnowsze ustalenia przynosi do studia nasz reporter Jan Kielak.
3: Dzień dobry,
17: Janku. Kiedy to się stanie?
3: Dopiero gdy obrona otrzyma pisemne uzasadnienie o decyzji o 3-miesięcznym areszcie. Sąd jeszcze go nie przygotował i odroczył termin jego wydania o tydzień. W tej chwili możemy opierać się tylko na ustnym uzasadnieniu, mówi obrońca szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
8: Na podstawie ustnych motywów mogę powiedzieć, że sąd nie podzielił zapatrywania prokuratury na temat tego, że Radosławowi Piesiewiczowi grozi surowa kara. Natomiast sąd przyjął, że istnieje w tej sprawie obawa matactwa.
3: Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy, a działanie śledczych uważa za polityczne.
17: Prokuratura postawiła szefowi PKOL-u dwa zarzuty. Jeden dotyczy płatnej protekcji, a drugi nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. To było pierwsze takie wydarzenie w bloku wschodnim. 46 lat temu w Gdańsku podpisano porozumienia sierpniowe. Po fali strajków i protestów komunistyczne władze zgodziły się na żądania robotników. Jednym z najważniejszych było utworzenie wolnych i niezależnych związków zawodowych. Dziś w samo południe przy Placu Solidarności symbolicznie otwarto historyczną bramę numer 2. Na głównych uroczystościach głos zabrał m.in. jeden z pomysłodawców strajków w stoczni, Bogdan Borusewicz.
10: Tą bramę symbolicznie będziemy otwierać. Bo tą bramę właśnie otworzyliśmy 31 sierpnia 80 roku dla całej Europy i całego świata, a potem nie pozwoliliśmy je zamknąć.
17: Po raz kolejny święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętował ze związkowcami z Solidarności, z kolei Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Poważne utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Dwie ciężarówki zderzyły się na wysokości Woli Rokrzyckiej. Poszkodowana została jedna osoba, zablokowana jest jezdnia w stronę Katowic. Na drogach spory ruch, bo trwa popołudniowa fala powrotów w ostatni dzień wakacji. Radio Z towarzyszy Wam w drodze od samego rana. Nasz reporter Michał Dzienyński sprawdza, jak wygląda sytuacja na obwodnicy Warszawy. Kierunek wschód-zachód. Dzień dobry, Michale.
18: Dzień dobry.
17: To powiedz, jak się jedzie.
18: Trzeba wolniej, bo za nami ulewa. Zresztą co chwilę pada, drogi śliskie. Proszę i apeluję, noga z gazu. A na drogach ciasno. Te wakacyjne powroty mieszają się już z normalnym, powakacyjnym ruchem. Uważajcie też na niespodziewane remonty. Ja na taki wpadłem na S8 od strony Białego Stoku. Przy okazji na stacji benzynowej, gdzie teraz jestem, trwa powszechne dotankowywanie. No bo przecież to ostatni dzień tańszego tankowania.
19: Pełno tankuję i się nie bawię takie dotankowywania po drodze.
18: Dzisiaj jest ostatni dzień.
19: No właśnie.
18: To jedzie pan do domu, jeszcze dotankuje?
19: No zobaczymy. Może tak, może troszeczkę tak.
18: Jutro średnio na litrze będzie nawet o złotówkę drożej, ale już się rozpadało. Wycieraczki chodzą chwilami jak szalone. Obwodnica Warszawy, Michał Dzieliński, Radio Z.
17: Po zakończeniu pakietu CPN od jutra nastąpi przywrócenie 23% stawki podatku VAT. Wakacje się kończą, czas na pierwsze podsumowania. Dziś wyraźnie mniej turystów wędruje po tatrzańskich szlakach. Najwięcej ich widać w Zakopanem na Krupówkach, gdzie kupują pamiątki przed powrotem do domu. I tam jest reporter Radia Z, Przemek Taranek, z którym się teraz łączymy. Jakie to były wakacje? Co na ten temat mówią górale i sami turyści?
20: No mówią jednym głosem, że to był świetny sezon. Do końca wakacji zajętych było 80% miejsc noclegowych. Cieszy się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
21: Pogoda dopisywała, ceny spadały. Był to kolejny rekordowy sezon dla Podhala.
20: Ale i turyści są zachwyceni.
22: My uwielbiamy góry. Dużo chodziliśmy. Nogi bolą, ale naprawdę warto było.
20: Góry, góry, ale Krupówki też muszą być.
22: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
20: Tatry żegnają turystów piękną, słoneczną pogodą, chociaż nad Graniami jest coraz więcej ciemnych, burzowych chmur. Zakopane, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Jeśli zostajecie na Podhalu, uważajcie, IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, między innymi właśnie dla całej Małopolski. A już teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło o prawie 6 kg. To najwyższy poziom od co najmniej 2010 roku. Jak podał GUS, jemy też więcej jajek, cukru, owoców i produktów zbożowych. Rzadziej natomiast sięgamy po alkohol. 62% Polaków uważa, że nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo jazdy samochodem. Jednocześnie 81% uważa, że rozwój systemów pomagających w prowadzeniu auta może osłabić czujność kierowców. Według badania IBRIS najbardziej pomocne systemy są podczas podczas potrzeby szybkiego reagowania na nagłe zagrożenie, także w trudnych warunkach atmosferycznych, na przykład podczas mgły. Istotne jest także wsparcie w parkowaniu w ciasnych miejscach czy przy wyjeżdżaniu tyłem. El Niño napędza ceny kawy na rynkach światowych. Według Międzynarodowej Organizacji Kawy to reakcja na opóźnienia zbiorów w Brazylii spowodowane nadmiernymi opadami. To także efekt spadku zapasów arabiki w USA. Wpływ na cenę ma także rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo silnego zjawiska El Niño. Ależ gwałtownie, ależ się dzisiaj dzieje w tej pogodzie. Sporo burz na zachodzie i południu. Na wschodzie za to te burze trochę bardziej dadzą nam, więcej nam dadzą spokoju, ale niestety tam może pojawić się grad. Opady nie oszczędzą też centrum i północ kraju. Dzisiaj od 20 do 30 stopni, a z nami już Mateusz Ptaszyński, odporny na to wszystko, co dzieje się na zewnątrz. Zgadza się?
7: Oj, pięknie powiedziałaś. Chociaż głowa mnie trochę boli od tej pogody dzisiaj, ale kawka myślę pomoże. Zaczynamy od Madonna. Dzisiaj program.

Szukamy kogoś, kto kocha ten moment, w którym z pozornego chaosu i procesu przypominającego wirowanie w pralce powstaje coś, czego później chcą słuchać miliony ludzi. No i tutaj jeszcze Dawid dodał. Dzisiaj siedzisz z artystą, rozmawiacie o premierze nowego albumu, jutro jesteś na planie teledysku. No po prostu wielki świat. Nie dodano, za ile jest ta praca, no ale zobaczcie, jakie benefity można spędzić czas ze swoim idolem. Radio Z i już. Hej, Fonsi.

Oj, to jest hymn niejednych wakacji, podejrzewam. Drenched Indiana, Freed from Desire. Słyszycie te rajskie brzmienia w tle? Ja już myślami jestem na Hawajach, nie wiem jak wy. No i wiem, że dzisiaj jest tak naprawdę ostatni dzień wakacji, przynajmniej tych dla uczniów. Ale kto powiedział, że nie można już marzyć i planować tych kolejnych? Ja wiem, że znane są oferty last minute, ale nie wiem, czy wiedzieliście, jest coś takiego jak first minute. Można już teraz kupić tańszą wycieczkę na przyszły rok. Nie macie pieniędzy? Nic się nie dzieje, bo w Radiu Z mam dla was naprawdę sporo kasy, nawet 500 tysięcy złotych, tyle do wygrania w jutrzejszym finale. Zaczynamy od 50 tysięcy złotych, po drodze jest jeszcze kilka bardzo atrakcyjnych nagród. No i właśnie tyle ktoś z was może wyciągnąć z naszych walizek, ale to nie wszystko, bo grając teraz wchodzicie też do gry o okrągły milion złotych w gotówce, o który zagramy w finale września. No i jeszcze gdyby było mało, to teraz przez najbliższe 40 minut każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT-em, zyskasz 15 tysięcy szans w grze, 15 tysięcy losów, wysyłając tylko jednego SMS-a. Czyli gdybyście wysłali dwa SMS-y, to mielibyście 30 tysięcy szans. W grze łącznie 1,5 miliona złotych. Jutro 500 tysięcy złotych i milion w finale września. Regulamin i specjalne bonusy są też na radioz.pl. 15 tysięcy losów, skorzystajcie z tej okazji. Radio Z 7353.

0: Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: To już nie będzie tylko zaskoczenie, to będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20.50 w TVN.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
10: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: 15.30, w poniedziałek czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech już w studiu, posłuchajmy.
3: Bohaterka czasów wojny i pokoju, żołnierka Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego na stołecznym cmentarzu przy Młynarskiej trwa ostatnie pożegnanie Wandy Traczek-Stawskiej. Z kolei wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, mówi inicjator Robert Hojda.
4: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
3: Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, zmarła 18 sierpnia. Miała 99 lat. Planował zamach terrorystyczny na jeden z jarmarków świątecznych. Do sądu w Koszalinie trafił akt oskarżenia przeciwko 20-latkowi. Mateusz W., inspirowany ideologią państwa islamskiego, zbierał materiały i szukał instrukcji do wytworzenia ładunków wybuchowych. Został zatrzymany w mieszkaniu w Lublinie w listopadzie ubiegłego roku. Był wówczas studentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Polska w kleszczach burzowych alertów. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami. Najgorzej ma być w Małopolsce. Mieszkańcy dostali alerty RCB. Wichury i ulewy mogą powodować lokalne przerwy w dostawie prądu. A już teraz wyjeżdżamy na drogi. W ostatni dzień wakacji spory ruch.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
3: Zablokowane dwa pasy na A1 w Łódzkiem za węzłem Piotrków, Trybunalski Południe. Zderzyły się dwie ciężarówki korek, ma 6 km. Zablokowany jeden pas S8 w stronę Warszawy za węzłem Mostówka, to niedaleko Wyszkowa. Zderzyły się dwa motocykle i w tym miejscu utworzył się kilkukilometrowy zator. Ta sama trasa, ale w Warszawie i zderzenie dwóch aut na węźle Wisłostrada. Jeden pas w stronę Białegostoku jest nieprzejezdny. Uważajcie także na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem. Po śmiertelnym wypadku są duże korki w stronę Szczecina przed węzłem Myślibórz. Jeśli widzicie utrudnienia na swojej trasie, dajcie nam znać.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
2: Ale nieładnie nas żegnają wakacje pogodowo, bo wieczorem burze w wielu miejscach w kraju, m.in. Kielce, Kraków, Zakopane, Szczecin, Koszalin i Gdańsk oraz Olsztyn. Ale nawet tam, gdzie nie będzie burz, to może pokropić, więc taki wieczór dzisiaj pod deszczową chmurką. Całe szczęście, że są takie piosenki jak ta. Na jednej z dzikich plaż, Rotary, słońce wychodzi, deszcz nie pada. Bajka.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lickely. Nowość w Radiu Z, 17 minut do 16. Słuchajcie, rewolucja. Parkingi przy dwóch najpopularniejszych dyskontach wchodzą w cyfrową erę. Popularne sieci testują nowoczesne kamery, dzięki którym kierowcy nie muszą pamiętać o pobieraniu biletu, wpisywaniu numeru rejestracyjnego. No i parking pozostaje bezpłatny na czas zakupów, zazwyczaj na 1,5 godziny. I taki nadzór ma ograniczyć problem zajmowania miejsc przez osoby niebędące klientami sklepu. Na razie to jest program pilotażowy. A z tego, co słyszałem, to chyba tych mandatów nawet nie trzeba opłacać, ale nie chcę mówić. Chyba jedyne, jakie mogą nam wręczyć, to za przekroczenie piękności. Ale mogę się mylić, prawnikiem nie jestem. Wariusz Max w Radiu Z.

0: rapid.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Czy już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie? W trakcie jesteśmy właśnie.
3: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
4: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
2: A co było najtrudniejsze przy robieniu takich zakupów?
5: Czyszczenie konta, permanentne.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Jan Kielak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: A tamta
10: to jest mega.
9: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Pani nam szpital uratowała.
13: Nie ja sama.
14: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
13: System jest do pani.
14: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Witaj, szkoło, na wesoło! Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
8: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
9: Poniedziałkowe popołudnie i czas na kolejne najnowsze wiadomości. Te do studia przynosi Rafał Piech.
10: Polacy w drodze, trwają powroty w ostatni dzień wakacji. Ruch też na stacjach, kierowcy chcą się załapać na tańsze paliwo, od jutra drożej. Chwalińska, Hurkacz i Świątek. Kolejne mecze Polaków na wielkoszlemowym US Open.
9: 16.
10: To już ostatni dzień wakacji i fala powrotów do domów. Na drogach spory ruch, policja prowadzi wzmożone kontrole, trasy patroluje też grupa Speed. Reporter Radia Z Michał Dzieneński cały czas w trasie, teraz w pobliżu...
11: Niezmiennie tak jest.
10: Tak, jest w pobliżu wylotówki z Warszawy nad morze, przy trasie numer 7. Michał, jesteś także w stałym kontakcie ze służbami. Długo potrwa ten wzmożony ruch na drogach w związku z powrotami?
11: Do późnych godzin wieczornych, choć te największe kumulacja powrotów była prawdopodobnie wczoraj. Trasy wjazdowe do miasta to w tej chwili najbardziej newralgiczne miejsca. Tak jest zresztą tutaj. Korek w zasadzie tradycyjnie już od Łomianek. Uważajcie, pogoda zmienna. Rano było upalnie, teraz deszcz. Tak się jesiennie zrobiło. Dobrze, że w podróży można chociaż powspominać.
12: No super. Byłyśmy dwa razy aż za granicą. Na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
11: No to dobrze, że było fajnie. Za to w stronę gór, morza czy Mazur samochodów teraz niewiele. Większego ruchu służby spodziewają się we wrześniowe weekendy. Trasą numer 7, Mazowsze, Michał Dzieliński, Radio Z.
10: A przed powrotem z urlopu do domu warto zahaczyć o stację paliw, bo to ostatnie godziny tańszego tankowania. Jutro kończy się rządowy program CPN. Stawka podatku VAT na paliwa wróci do swojego wyjściowego poziomu, a to oznacza podwyżki. Benzyna może pójść w górę o ponad złotówkę, diesel o 90 groszy. Stacje zdają sobie sprawę, że wszyscy dzisiaj ruszą zatankować do pełna, mówi Radiu Z Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
13: Trzeba trzymać kciuki, żeby każdy był dobrze przygotowany i żeby paliwa na stacjach nie zabrakło. W ostatnim czasie takie zjawiska jak gwałtowne spadki i skoki cen związane z różnymi pakietami osłonowymi przerabialiśmy. Ta lekcja, jeżeli została dobrze odrobiona, to także tym razem nie powinno być problemów z dostępnością paliwa na stacji.
10: Analityk spodziewa się, że od jutra benzyna będzie kosztować bliżej 7,70 zł za litr, a diesel nawet 8,30. Po brutalnej zbrodni ściągane są dodatkowe siły policji. Po zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu sprawca wciąż pozostaje na wolności. Kobieta została prawdopodobnie zaatakowana, kiedy szła na spacer z psem do lasu. Jej ciało znalazła przypadkowa osoba w piątek wieczorem. Do teraz policjantom nie udało się namierzyć sprawcy, mówi Radiu Z Ewelina Karpińska z Opolskiej Komendy Policji.
2: Zabezpieczyliśmy liczne ślady i dowody w tej sprawie, które teraz badane są w naszych laboratoriach. Tworzymy również rysopisy, ustalamy świadków, rozmawiamy z ludźmi i w ten sposób zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych. Do Kędzierzyna zostały skierowane dodatkowe siły w postaci policjantów operacyjnych, którzy razem z policjantami z Kędzierzyna patrolują miasto.
10: Nadal funkcjonariusze apelują o wysyłanie nagrań z kamer w samochodach z okolic osiedla Żabiniec. Trwa podziemny protest w kopalni Wujek w Katowicach, która od kwietnia jest w stanie likwidacji. Górnicy z porannej zmiany odmówili rozpoczęcia pracy. Protestują przeciwko sposobowi likwidacji kopalni przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej. Przed kopalnią jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymon, co jest powodem tego protestu?
14: Jak mówi Damian Hacać ze Związku Zawodowego Sierpień 80, górnicy sprzeciwiają się zleceniu likwidacji kopalni firmom zewnętrznym i odwołaniu dyrektora zakładu. Domagają się spotkania z władzami spółki.
15: Podczas likwidacji tutaj wszyscy dopracują do zasłużonych emerytur.
14: PGG odpowiada, że pracownicy nie muszą martwić się o pracę, a decyzje personalne to wyłączna kompetencja zarządu.
16: Pan wiceprezes rozmawia z załogą.
14: Mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniak. Górnicy pod ziemią mają zapewnione jedzenie i picie. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Do akcji dołączyła popołudniowa zmiana, zastępując na dole górników z porannej szychty, którzy wyjechali już na powierzchnię. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Wieczorem na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza i Maję Chwalińską. Z kolei w nocy polskiego czasu pojedynek Igi Świątek z Chinką Xi Yuang. Przed meczem nasza tenisistka chłonęła atmosferę Nowego Jorku. Dwukrotnie miałam okazję trafić na Broadway. W tym roku widziałam Titanica i Buena Vista Social Club. Tradycyjnie próbowałam także dobrego jedzenia i obowiązkowo spacer po Central Parku. Najbliższy mecz spacerkiem z pewnością nie będzie, ale Polka dwukrotnie mierzyła się w przeszłości z Chinką i dwukrotnie zwyciężyła. Początek meczu o pierwszej w nocy polskiego czasu.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: A jestem ciekaw, co tam było jedzone w tym Nowym Jorku. Przecież tam same tłuste rzeczy, a to taka chuda, fit dziewczyna. Co w pogodzie jutro? Pierwszy dzień szkoły, 1 września i deszczowo na północy kraju oraz w centrum. Południe zdecydowanie lepiej i tutaj cieplej, nawet 25 stopni jutro. Na północy od 18 zaczynamy ten wyścig pogodowy. Ellie Goulding, Love Me Like You Do teraz w Radio Z.

Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu Z, 12 minut po 16. Może i wakacje się kończą, ale za to zacznie się prawdziwy spektakl dla miłośników, no właśnie, patrzenia w niebo, w gwiazdy. Taki kosmiczny spektakl czeka nas na koniec wakacji, na początek nowego roku szkolnego. No to tutaj zdania są podzielone, bo to wydarzy się 1 września dokładnie. Takie wyjątkowe widowisko na nocnym niebie, bo właśnie wtedy swoje maksimum osiągnie rój meteorów zwanych aurygidami. Ten spektakl kosmiczny ma potrwać do 5 września. Można się spodziewać do 10 meteorów na godzinę. Najlepsze warunki do obserwacji będą w drugiej połowie nocy. Warto pamiętać, że to są szybkie meteory. Ich prędkość dochodzi nawet do 66 km na sekundę, więc po przelocie zostawiają na niebie takie świetliste ślady, które przez chwilę można podziwiać gołym okiem. No, a jeśli ktoś ma jeszcze dobry aparat, to może uda się zrobić jakieś zdjęcie. Podsyłajcie, chętnie zobaczę.

Pitbull, Nia for Jack, Give Me Everything w Radio Z. 18 minut po 16, chcecie wszystkiego, to proszę bardzo. Mam dla was nieograniczone możliwości finansowe i nieograniczone możliwości zakupów. Wygrywając w Radio Z, to naprawdę jest możliwe. W walizkach między innymi 50 tysięcy złotych lub nawet 500 000 złotych i już jutro zagramy o te nagrody, a w finale września czeka na was okrągły 1 000 000. I od teraz ogłaszam start super godziny. Otwieramy nasze bramki bonusowe i do godziny 17, czyli przez 41 minut, macie szansę wejść do gry aż, uwaga, ile razy? 20 tysięcy razy. To jest 20 tysięcy szczęśliwych szans w grze o wielkie pieniądze. 7353, hasło Radio Z, 369 z VAT-em, no i 20 tysięcy szans w grze, a płacicie jak za jednego SMS-a. To się po prostu opłaca, więc zapraszam, wysyłajcie hasło Radio Z, numer 7353, 369 z VAT-em. Jeszcze 40 i pół minuty tego bonusu, więc nie zmarnujcie tej szansy.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
7: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Z, prawie 16.30 na zegarach, czas na najnowsze wiadomości. Rafał Piech przy mikrofonie.
11: Szwajcarska policja zatrzymała 43-latka w sprawie strzelaniny na imprezie Techno niedaleko Zurychu. W wyniku wczorajszego ataku zginęła 22-letnia kobieta, a 4 inne osoby zostały ranne. Śledczy zakładają, że sprawca był jeden. Teraz ustalany jest dokładny motyw ataku. Ukradli paliwo na stacji i uciekali przed policją, a to dopiero początek. Policjanci ze Słupska zatrzymali 18- i 17-latka, którzy jeździli Audi na skradzionych tablicach rejestracyjnych. W trakcie pościgu kierujący uciekał pod prąd, zaliczył kolizję z innym autem, a na koniec jego przejazd zablokowali mundurowi. 18-latek nie miał prawa jazdy, a badanie wykazało, że zażywał narkotyki. Obaj mężczyźni wkrótce usłyszą zarzuty. Interaktywne instalacje artystyczne staną w Gliwicach. Z okazji Dnia Miasta przygotowano projekt Było Będzie. Część to archiwalne zdjęcia, druga to wizje przyszłości, które stworzą sami mieszkańcy, mówi Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria.
12: W specjalnej kapsule na skwerze Doncaster będzie można do niej wejść, porozmawiać z takim awatarem, który będzie nas prowadził po mieście przyszłości i razem z nim będziemy mogli tą przyszłość zaprojektować. Zwizualizuje nam się od razu oczywiście to na specjalnym ekranie, a później będziemy pokazywać to Państwu w sieci, jak widzicie Gliwice za te 100, może 150 lat.
11: Instalację będzie można oglądać od 3 do 6 września. A już teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: 10 kilometrów ma korek na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Stoicie przed węzłem Warlubie w stronę Torunia. Na jezdni pracują drogowcy i trasa jest zwężona do jednego pasa. Dzwonicie do nas też z obwodnicy Krakowa.
14: Melduję, że A4 od Kraków Łagiewniki stoi.
11: Duży ruch jest aż do węzła Bielany. Nadal zablokowane są dwa pasy w stronę Katowic na A1 w Łódzkiem. Za węzłem Piotrków Trybunalski Południe zderzyły się dwie ciężarówki. 5 kilometrów ma korek w stronę granicy na S1 na Śląsku przed węzłem Węgierska Górka. Trwają prace drogowe. Widzicie utrudnienia na drodze? Dzwońcie.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100.
10: Ja rozumiem, że wakacje się kończą, ale lato jeszcze się nie kończy. Jeszcze, no w zasadzie, co do 20, to jeszcze kilka ładnych dni zostało. A tutaj pogoda, no, płata figle. Tak bardziej jesiennie, deszczowo w najbliższych dniach. Widzę, że podobno to w poniedziałek za tydzień dopiero ten deszcz odpuści. Żeby we wtorek znowu zacząć padać, także, no, norma. 28 minut do 17, to Radio Z.

0: Będzie pięknie. Marisa w Radio Z, jedna z naszych nowości, wakacyjnych nowości jeszcze. A teraz Michał Wiśniewski, który niebawem się przeprowadzi, chociaż trochę się to przedłuża wszystko, bo już miał się przeprowadzić jakiś czas temu, no ale dużo się u niego w życiu działo, również tym uczuciowym. Teraz lider Ich Troje realizuje marzenie o nowym domu. Budowa nie obyła się bez przeszkód, no ale to każdy to zna, kto miał do czynienia z jakąś budową albo z remontem. Przeciągało się to w nieskończoność, ale podobno sam budynek jest już praktycznie wykończony. Trwają ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu. Michał Wiśniewski wyeksponował też na murze okalającym inwestycje swoje nazwisko, a jakżeby inaczej. No i robi to naprawdę ogromne wrażenie, jeśli chodzi o skalę, bo dom Michała Wiśniewskiego ma powierzchnię około 570 metrów kwadratowych, a działka ma ponad 6000 metrów. Także wow, można się wprowadzać z mandaryną.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Velvet Fix Me w Radio Z. Za 4 minuty 17 i za 4 minuty kończy się specjalna godzina, bonusowa godzina. Jeszcze przez te 4 minuty zwiększacie swoją szansę 20 tysięcy razy. Jeden SMS liczy się jak 20 tysięcy SMS-ów, a płacicie tylko za jednego 3,69 z VAT-em. Radio Z 7353 zapraszam do wygrania 50 tysięcy złotych między innymi, albo nawet 500 000 złotych. Uwaga, to jest ostatni bonus na dziś, więc skorzystajcie z tej szansy. Radio Z 7353.
1: W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Teraz już każda para, która zawarła ślub za granicą, może z dokumentami zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać odpis Krajowego Aktu Małżeństwa.
3: Urzędnicy, którzy nie chcą dokonywać transkrypcji, łamią prawo.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radio Z.
4: Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Słuchaj, Marian.
14: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
15: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Po reklamie.
0: Zanim uciekniecie z pracy, posłuchajcie jeszcze najnowszych wiadomości w Radiu ZT. Przygotował i przedstawi Rafał Piech.
16: Zdążyć przed północą, kolejki na stacjach po tańsze paliwo. Nakazy i apele nie pomagają. Poważny wypadek na hulajnodze, nastolatek bez kasków. Pogoria w nowej odsłonie rusza remont popularnego miejsca wypoczynku w Śląskiem.
0: 17.
16: To już ostatnie godziny z programem CPN i tańszym tankowaniem. Na stacjach benzynowych ustawiają się kolejki kierowców. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed jedną ze stacji paliw w Warszawie. Danielu, dużo chętnych?
6: No sporo, choć nie tworzą się bardzo długie kolejki, większość kierowców wiedziała, że jeszcze dziś można zatankować taniej, szczególnie ci, którzy dziennie robią za kółkiem dużo kilometrów.
17: Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze. Wiemy, co się dzieje na świecie i wiemy, że sytuacja z cenami może być różna.
18: Robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
6: Od jutra ceny na stacjach mogą pójść w górę o około 60 do 90 groszy za litr. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
16: Rząd po raz drugi wprowadził program ceny paliwa niżej, tym razem obowiązywał przez 2 ostatnie tygodnie wakacji. Rząd zapowiada próby do skutku i ma plan na wypadek fiaska przy próbie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Szef MSWiA w Radiu Z zapowiada kolejny projekt ustawy w tej sprawie, bo rozszerzająca się afera Zonda Krypto pokazuje, że trzeba uregulować ten rynek w Polsce. A o szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
19: Mimo nowych okoliczności weto do rządowej ustawy raczej i tak zostanie podtrzymane, bo opozycja już deklaruje, że ręki do jego odrzucenia nie przyłoży. Obóz władzy taki scenariusz bierze pod uwagę, stąd jak zapowiada w Radiu Z Marcin Kierwiński, pewnie złożymy kolejny projekt. Pytanie, czy znów będzie taki jak poprzednie.
20: Mamy ją zrobić bardziej liberalną, bardziej delikatną, żeby pan prezydent nie poczuł, że interesy tego rynku są zagrożone. No, proszę być poważny.
19: Jak mówi gość Radia Z, rządowe przepisy mają realnie zapobiegać patologiom na tym rynku.
16: Sejmowa próba odrzucenia weta w tym tygodniu. 2 nastolatki pędziły razem na elektrycznej hulajnodze. Żadna nie miała kasku. Do poważnego wypadku doszło niedaleko Mławy w Namazowszu. Kierująca straciła panowanie nad hulajnogą. Obie dziewczyny upadły na jezdnię i straciły przytomność. 15 i 16-latka trafiły do szpitala. Tymczasem jeszcze przed wakacjami weszły w życie nowe przepisy. Jazda w kasku jest obowiązkowa dla osób do 16 roku życia. Ale wciąż coraz częściej na SORY trafiają dzieci po wypadku bez takiej ochrony, mówi Radiu Z Grzegorz Gogolewski ze Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
21: Dominują chyba w tej chwili hulajnogi. Jest to modniejszy sposób przemieszczania się dzieci. Cały czas zdarzają nam się dzieci, które jeżdżą na rowerach czy na hulajnogach bez kasków bezpieczeństwa i w pierwszej momencie, kiedy doznamy mocniejszego urazu głowy, pęka po prostu ten kask, a nie nasza głowa.
16: Za jazdę bez kasku grozi mandat w wysokości 100 zł, ale jak przypominają lekarze, zdrowie nie ma ceny. Kolejny incydent z cuchnącą substancją w roli głównej w Trójmieście. W Gdańsku policjanci zatrzymali 41-latka, który rozlał płyn przed jednym z klubów muzycznych. Z kolei w Gdyni cały czas szukają sprawcy, który najprawdopodobniej kwasem masłowym oblał wnętrze sali zabaw dla dzieci. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
22: Do incydentu w klubie muzycznym w centrum Gdańska doszło w trakcie imprezy, kiedy bawili się w nim ludzie. Nagle z wejścia zaczął dobiegać straszny odór. Po opróżnieniu lokalu okazało się, że trzeba wymienić 2 pary drzwi i betonową wylewkę. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Policjantom udało się wytropić sprawcę. 41-latek dostał zarzut zniszczenia mienia. Podobny czeka na sprawcę zdewastowania sali zabaw na gdyńskim Witominie. W weekend komenda opublikowała zdjęcie ubranego na czarno mężczyzny, który wrzuca do pomieszczenia cuchnącą substancję. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Właścicielka sali zabaw musi teraz przeprowadzić remont i odwołała wszystkie imprezy w tym miejscu. To nie pierwszy tego incydent w dzielnicy Witomino. Nowy piasek, pomost i parkingi. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta.
23: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
16: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak by można było z niej korzystać w następne wakacje.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co dziś w nocy w pogodzie? Deszcz. Deszcz na północy, tam też niewykluczone burze. Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, tutaj może zagrzmieć i błysnąć. Jeśli chodzi o centrum, to w Łodzi może pokropić. W Kielcach i deszcz, i burze, a w Rzeszowie ulewa. No generalnie na południu raczej nie powinno padać, oprócz tych kilku wyjątków. Kielce, Lublin i Rzeszów. 5 minut po 17. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Przebojowe lato w Radiu Z. Dżem, naiwne pytania na początek tej godziny.

0: Anywhere i ta Aura w Radiu Z, 12 minut po 17. Pamiętacie Kingę Wierzbicką? Była moją gościnią swego czasu w programie Lubię To. To jest popularna tiktokerka, która zyskała sławę, bo pokazuje, jak przygotowuje obfite i domowe lunchboxy i posiłki dla swojego męża, który pracuje po 12 godzin dziennie. Fantastyczna dziewczyna. No i przy okazji nowego roku szkolnego stwierdziliśmy, że podpytamy ją o to, jakie nieoczywiste i smaczne dania można zapakować do lunchboxa, tak żebyście mieli fajną inspirację. No to Kinga, jak to w takim razie wygląda ta sprawa?
1: A no właśnie, u nas lunchbox nie oznacza tylko kanapki. Świetnie sprawdzają nam się muffiny, zarówno na słodko, jak i na wytrawnie. Naleśniki, placuszki, czy też makaron na zimno, który udaje trochę sałatkę. Fajnie jest też pomyśleć o wycinaniu jakichś ciekawych kształtów z warzyw czy owoców, co zachęci dziecko do spróbowania. Najważniejsze dla mnie w lunchboxach jest, żeby było różnorodnie i kolorowo i wtedy nasze dziecko jest naprawdę zainteresowane i w ogóle chętne, żeby spróbować tego jedzenia.
0: No nie tylko dziecko, coś mi się wydaje. No to słuchajcie, za chwilę Kinga zdradzi też, co zrobić, żeby szkolne śniadania nie były monotonne. Żeby dzieci to zjadały. Pamiętacie, jak to było pewnie ze swoich szkolnych lat. Radio Z i już. A i mam nadzieję, że tam już wyciągnęliście te spleśniałe kanapki z plecaków, bo to jutro do szkoły.

0: ostatnio. Często numer jeden listę lubię to w Radiu Z. Self-Aware i Temper City. Trochę mi się kojarzą z 21 Pilots. Nie wiem, czy też macie takie skojarzenie. 20 minut po 17. Jutro 1 września, początek roku szkolnego. No a później się zacznie. Tułaczka codzienna i śniadania robione dla dziecka. No właśnie, ale co zrobić, żeby dziecku te śniadania szybko się nie nudziły? Oto spytaliśmy Kingę Wierzbicką, czyli TikTokerkę, która jest znana z robienia takich bardzo kreatywnych lunchboxów. No to posłuchajmy w takim razie, jak tutaj zadowolić nasze dzieci. A może nie tylko dzieci, bo i mąż może...
1: Ja przede wszystkim staram się nie wpadać w rutynę i nie pakować codziennie tego samego. Raz pakuję kanapki, innym razem wrapy czy placuszki. A w ogóle też warto kombinować z dodatkami, bo czasami zwykła kanapka, ale z innym serkiem do smarowania, warzywem czy nawet owocem może smakować zupełnie inaczej. No i co najważniejsze, pytajmy dziecko, na co ma ochotę i co najbardziej lubi. Wtedy jest największa

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
4: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
5: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Słuchajcie, Radio Z, jest 17.30 w poniedziałek. Najnowsze wiadomości, Rafał Piech.
8: Były wikariusz parafii w mazowieckim Drobinie usłyszał zarzuty posiadania i udzielania środków odurzających. Śledztwo w tej sprawie zostało wyłączone z postępowania dotyczącego śmierci 31-latka na tamtejszej plebanii w 2024 roku. Mężczyzna zmarł na skutek zatrucia różnymi substancjami. W lipcu tego roku śledztwo umorzono. Zdaniem prokuratury zgon nastąpił bez udziału osób trzecich. Zażalenie wniósł pełnomocnik strony pokrzywdzonej. Sąd rozpatrzy je w połowie września. Ponad 900 pracowników może być uwięzionych w podziemnych tunelach elektrowni w Nepalu, którzy pracowali przy budowie tych obiektów. Jest szansa, że część osób przeżyła. Ratownicy próbują do nich dotrzeć. W ubiegłą środę pod lawiną błota i wody na granicy Nepalu i Tybetu zginęło ponad 900 osób. Służby wciąż szukają ponad 4000 ludzi. Dziki wciąż dużym problemem Warszawy. Od stycznia zgłoszono 2 razy więcej ataków na ludzi niż w całym ubiegłym roku. Zdecydowana większość pochodzi z Wawra i Białołęki, mówi Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich.
9: Zgłoszeń ataków na ludzi mamy ponad 150, jeżeli chodzi o dziki, a samych zgłoszeń, które do nas trafiły różnymi kanałami, ponad 14 tysięcy już na dany moment, a mamy tak naprawdę początek września.
8: Kiedy staniemy oko w oko z dzikiem, najlepiej zachować dystans, nie wykonywać gwałtownych ruchów i spokojnie się wycofać. Czas na wiadomości z dróg.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Duże korki w obie strony na Krajowej 50 na Mazowszu we wsi Bikówek. Między Grójcem a Mszczonowem osobówka zderzyła się z tirem. Obecnie jest tam wahadło. Także na Mazowszu stoicie na ekspresowej 8 na trasie z Wyszkowa do Warszawy. Drogowcy pracują za węzłem Trojany w kierunku stolicy. Jest tam 5-kilometrowy korek. Również przez prace drogowe stoicie na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Zator ciągnie się aż za węzeł Port na ekspresowej 7. Wciąż zablokowana jest także trasa w stronę Katowic. Tam zablokowane są 2 pasy na A1 w Łódzkiem. Za węzłem Piotrków Trybunalski południe zderzyły się 2 ciężarówki. Jeżeli widzicie utrudnienia na swojej trasie, dzwońcie.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Co dzisiaj wieczorem w pogodzie? Deszcz albo burze. To macie do wyboru, bo w zasadzie wszystkie rzeczy dzisiaj są w menu pogodowym. Jedynie w Bydgoszczy, Warszawie, Opolu i Katowicach padać i grzmieć nie powinno. W pozostałych miejscach niewykluczone, że was zmoczy. Ale też jeśli możecie, nie stawiajcie samochodów pod drzewami, bo te burze mogą być naprawdę ostre. Bon Jovi w Radio Z teraz, 27 minut do 18.

0: Adam Lambert, Ghost Town w Radio Z, 17 minut do 18. Wiadomość z ostatniej chwili, więc nieprzypadkowo w tle pojawia się hymn Argentyny, bo ta wiadomość dotyczy właśnie Argentyny i chyba najbardziej znanego Argentyńczyka ostatnich lat. Leo Messi ogłosił ważną wiadomość. Poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery i już nigdy nie zobaczymy go w argentyńskich barwach na boisku. Debiutował 17 sierpnia 2005 roku. Rozegrał łącznie 207 meczów w reprezentacji. Strzelił 125 goli, zanotował 68 asyst. No i na tym koniec. W wieku 39 lat kończy reprezentacyjną karierę. Jak sam powiedział, po czasie, który minął od zakończenia finału Mistrzostw Świata i długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że odchodzę z reprezentacji. Powinien jeszcze dodać, nie płacz za mną, Argentyno, jak w tej słynnej piosence. Don't cry for me, Argentina. Myślę, że Argentyńczykom to akurat trudno powstrzymać łzy. Zresztą pół świata za nim płacze, a reszta kibicuje Ronaldo.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła Ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
9: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Po reklamie.
11: Hello, this is Brian Adams and you're listening to Radio Z.

0: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: To już nie będzie tylko zaskoczenie, to będzie totalne zamrożenie. Nowość The Floor, która może zatrzymać grę w najmniej spodziewanym momencie. Oglądaj The Floor już dziś o 20.50 w TVN.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
4: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
16: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
17: Po reklamie.
18: To Radio Z, czas na wiadomości o 18:00. Tema dla nas Rafał Piech.
19: PKO reaguje po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Szef MSWiA zapewnia w Radiu Z, alerty będą działały lepiej. Szok w Argentynie. Leo Messi kończy karierę reprezentacyjną.
18: Osiemnasta.
19: Ruch Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu szefa organizacji Radosława Piesiewicza. Na 8 września zwołano prezydium zarządu, aby prawnie uporządkować sytuację i wybrać osobę reprezentującą prezesa. PKO zapewnia, że organizacja działa bez przeszkód. Tymczasem obrońca Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji sądu, który aresztował szefa PKO-u na 3 miesiące. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
20: Obrona zapowiada podjęcie wszelkich możliwych kroków, które są w interesie Radosława Piesiewicza, a pierwszym z nich ma być właśnie złożenie zażalenia na decyzję decyzję o areszcie. Nie stanie się to jednak od razu, mówi Radiu Z adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
11: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
20: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo wysokiej kary, a także ryzyko matactwa. Jan Kielak, Radio Z.
19: Śledczy postawili szefowi PKOL-u dwa zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Szef MSWiA zapewnia w Radiu Z, alerty będą działały lepiej, a Polacy będą informowani o każdym zagrożeniu w sposób właściwy. Zgodnie z obietnicą Marcina Kierwińskiego powstanie aplikacja z ostrzeżeniami przed ewentualnym zagrożeniem.
21: Tą aplikację chcemy uruchomić do końca roku. System self-broadcastingu pewnie zajmie nam kilka dodatkowych miesięcy, bo tutaj wymagane są nakłady po stronie operatorów, z którymi rozmawiamy. Będzie też aplikacja uruchamiająca te wszystkie syreny alarmowe automatycznie, które mogą być uruchomione automatycznie.
19: Minister tłumaczył się też z zamieszania ze spóźnionymi alertami na Lubelszczyźnie. Informacje otrzymujemy od sił zbrojnych i czasami zdarzają się sytuacje, że zagrożenie jest bardzo, bardzo krótkie i czasami nie wszystkie SMS-y zostaną na dane terytorium wysłane, mówił Kierwiński. Wakacje, wakacje i po wakacjach warto więc umówić się do dermatologa i sprawdzić, czy po opalaniu na urlopie nie naraziliśmy się na czerniaka, czyli jeden z najgroźniejszych nowotworów skóry. Lekarze zachęcają, by zgłosić się na badanie. O czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
22: Pamiętajmy, że słońce słońcu nierówne. Na południu Europy czy w Afryce jest znacznie intensywniejsze, dlatego nawet mocny filtr UV może nie wystarczyć. Po wakacjach przede wszystkim obserwujmy skórę i sprawdzajmy, czy nie pojawiły się nowe zmiany.
23: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
22: Mówi dr Aldo Nastachura. Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, ale też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: W Polsce każdego roku czerniaka diagnozuje się u około 4000 osób. Na koniec sport i sensacyjne wieści sprzed chwili. Leo Messi zakończył reprezentacyjną karierę. Genialny argentyński piłkarz opublikował emocjonalny wpis, w którym pożegnał się z fanami drużyny narodowej. A ze mną dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
24: Tak jestem, dzień dobry.
19: Dlaczego Leo postanowił zawiesić buty na kołku w argentyńskiej szatni?
24: No to nie była spontaniczna, tylko przemyślana decyzja. Leo Messi w opublikowanym emocjonalnym wpisie, tak jak powiedziałeś, przekazał, że z kadrą w myślach pożegnał się 2 dni po przegranym finale mundialu. Wtedy napisał słowa, które dziś skierował do swoich fanów. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy, pisze Leo. 3 tygodnie temu zmarł jego tata. Mistrz świata z Kataru podkreśla, że po tym bolesnym wydarzeniu tylko utwierdził się w przekonaniu, że to najwyższy czas, by powiedzieć pas. 20 lat gry dla Albicelestes to kawał złotej historii. Pora, by wciąż wspierać argentyńskich piłkarzy już nie na boisku, a z wysokości trybun.
19: A my za godzinę w wiadomościach Radia Z sprawdzimy, jak na siatkarskim parkiecie spisują się reprezentantki Polski, które właśnie rozpoczynają bój o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. A na wiadomości o 18.30 zapraszam już w imieniu Marcina Grzebieruchy.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Jutro na północy kraju deszcz. Niewykluczone też burze. One mogą się pojawić w Gdańsku, Białymstoku, Olsztynie i Suwałkach. Na południu zdecydowanie lepiej. Bez deszczu i nawet cieplej. Więcej słońca. 25 stopni jutro w Rzeszowie, więc lato nie mówi jeszcze ostatniego słowa.
26: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

Nie ma miejsca jak dom, mrozu w Radiu Z. No właśnie, nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca jak polskie morze, jak się okazuje. Wprowadźmy się w odpowiedni nastrój. Jak słyszycie, morza szum, szantów śpiew. No dzieje się, zwłaszcza, że dzisiaj ostatni dzień wakacji tych szkolnych. Więc podejrzewam, że no smutek rodzi się w wielu sercach. Wiem, że jeszcze w przyszły weekend te budki stragane mają działać, a później już w większości miejsc się będą zamykać, ale te wakacje naprawdę były bardzo udane, jeśli chodzi o polskie morze. Północna Izba Gospodarcza podsumowuje tegoroczny sezon. No i nie mają wątpliwości, był wyjątkowo udany. Hotele w wielu miejscach notowały pełne obłożenie. Bałtyk przyciągał turystów z centralnej Polski, Niemiec, Czech i innych krajów Europy. Dominowały krótkie, intensywne wyjazdy od czwartku do niedzieli, no nie dziwię się, bo drogo, a polskie morze stało się jednym z najmodniejszych kierunków na taki szybki city break, wyobraźcie sobie. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasyczne turystyczne potęgi, Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg. No i chociaż wakacje się kończą, sezon nad Bałtykiem trwa. Według Północnej Izby Gospodarczej wrześniowe obłożenie hoteli wciąż przekracza 80%, a w niektórych obiektach jest jeszcze wyższe. Nie wiem, jak możecie sobie na to pozwolić, ale zazdroszczę wam. No i takie pytanie, to w takim razie czym to polskie morze, Bałtyk i te nasze Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Władysławowo, Łeba, Jastrzębia Góra są lepsze od tych zagranicznych kurortów? Jestem bardzo ciekaw. 321-321-321. Jakbyście mieli taką laurkę wystawić, to zapraszam. Dzwońcie.

0: Jedyny, niepowtarzalny, Robbie Williams i Supreme, 26 minut po 18. To za co kochacie ten polski Bałtyk, że wybieracie go częściej niż może jakieś zagraniczne wakacje, gdzie pogoda pewna, woda ciepła i w basenie, i w morzu. No posłuchajmy, jest jedna propozycja, halo?
1: Polskie morze jest lepsze od tego zagranicznego, bo jest zimne, a dzięki temu dziewczyny nie są spocone.
0: Dziewczyny nie chodzą spocone, bo morze jest zimne. Przekonuje mnie ten argument, ale może jakieś inne? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Reklama.
4: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
13: 18.30 i najnowsze wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Ponad 120 miliardów złotych środków publicznych mogło być źle wydanych. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości. Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe poszły pod lupę. Okazało się, że część z nich została stworzona tylko po to, by wyciągnąć pieniądze od państwa. Do prokuratury trafiło 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Z danych MSWiA wynika, że przez 7 pierwszych miesięcy tego roku Straż Graniczna odnotowała 335 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Rok do roku to spadek o ponad 98%. Premier Hiszpanii twierdzi, że to Rosja i Izrael stoją za dezinformacją o napływie migrantów do Ceuty. Hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej stała się celem ponad 70 tysięcy migrantów z Maroka. Pedro Sanchez powołuje się na ustalenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Hiszpania prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn nagłego napływu migrantów. Od jutra 3 dni cenowych strzałów w PKP. Od 1 do 3 września bilety będą tańsze o minimum 35%. Promocja jest związana z 25-leciem PKP Intercity i obejmuje podróże do października. A teraz z torów przenosimy się na drogi czas na wiadomości dla kierowców.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
14: 10 kilometrów ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Ze węzłem Pietrzykowice zderzyły się 4 busy. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Duży korek jest też na południowej obwodnicy Warszawy. Niedaleko węzła lotnisko TIR zderzył się z osobówką. Nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Poznania. Wahadło na Krajowej 19 na Mazowszu we wsi Sernaki. To odcinek Siemiatycze-Łosice. Osobówka wpadła do rowu. Korkuje się w obie strony. Nadal zablokowane są dwa pasy w stronę Katowic na A1 w Łódzkiem. Za węzłem Piotrków Trybunalski Południe zderzyły się dwie ciężarówki. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok was też dzieje się coś ważnego.
15: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
13: tym tygodniu pogoda w kratkę, bo jutro deszczowo na północy, na południu sucho. W środę podobnie, chociaż to już w pasie od Koszalina do Suwałk tylko ma padać. W czwartek deszcz przeniesie się na wschód kraju i na południe, gdzieniegdzie. W piątek będzie padać wszędzie. No i weekend też deszczowy się niestety zapowiada. 26 minut do 19. Tu Radio Z, Maggie Riley, teraz Every Time We Touch.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia w Radio Z. Jeden z utworów z listy Lubię to na wakacjach. Można głosować, o 19 kolejne notowanie. Ciekawe, jak Zalia dzisiaj wypadnie. Kto będzie na miejscu pierwszym? Możecie obstawiać, no i przy okazji wygrać płytę niespodziankę. Ale to po 19, za chwilę Daria i Paranoja. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: To pewne.

0: tańszy produkt 50% taniej, a świeży udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Po reklamie.
5: Radio Z i już. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Reklama.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
1: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
1: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
3: Po reklamie.
10: Jest poniedziałek, 31 sierpnia, 19 na zegarach, czas na wiadomości Radia Z, Marcin Grzebielucha.
11: Pożar w Skarżysku Kamiennej, jest śledztwo w sprawie sabotażu. Czas na remont, poznańska palmiarnia żegna się na lata. Ćwierćfinał o krok, polskie siatkarki walczą na Mistrzostwach Europy.
10: Dziewiętnasta.
11: Sabotaż i działalność na rzecz obcego wywiadu. Małopolska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy nie wykluczają działań o charakterze terrorystycznym. W zakładach produkowany jest sprzęt, z którego korzystają armie polska i ukraińska. Szkody wyceniono na 15 milionów złotych. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
12: Według prokuratury to było celowe podpalenie. Niewykluczone, że było to działanie na rzecz obcego wywiadu oraz przestępstwo o charakterze terrorystycznym, wyjaśnia Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
13: Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
12: Podłożono ładunek z łatwopalnym materiałem. Zniszczeniu uległ magazyn. Na razie nikt w tej sprawie nie został zatrzymany.
11: Zakład ma wznowić produkcję po zakończeniu pracy służb. O ostrożność na przejazdach kolejowych apelują tuż przed nowym rokiem szkolnym przedstawiciele polskich linii kolejowych i Straży Ochrony Kolei. Podczas tegorocznych wakacji doszło tam do 27 wypadków. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych. Nowym zagrożeniem są hulajnogi, dlatego trzeba pamiętać o przepisach, mówi Zygmunt Osiak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych.
14: Światło czerwone na przemian migające. Nie wjeżdżamy, gdy jest zaświecone, a wjeżdżamy dopiero wtedy, jeżeli ono zgaśnie. dodatkowo drągi rogate, które są opuszczone nie po to, żeby powiedzmy je omijać, ale po to, żeby wstrzymać ruch.
0: Poruszając się tymi hulajnogami na dworcach stwarzamy również zagrożenie dla siebie, jak i dla pasażerów, bo pamiętajmy, że na dworcach jest duży ruch osobowy i pasażerowie wsiadają, przemieszczają się.
11: Dodaje Mariusz Mazurkiewicz ze Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. Poznańska palmiarnia została dziś zamknięta do remontu. Oficjalnie jutro ruszą prace budowlane w tym ponad 100-letnim szklanym budynku.
3: Sporadycznie z wnuczkami tutaj przychodzimy. Nie wyglądają na jakąś totalnie zdewastowaną, ale no zapewne ktoś zdecydował o potrzebie remontu, no to widać, jest to obiektywna potrzeba.
15: Czy było widać, że na przykład te oszklenia i w ogóle wymagają pewnie jakiejś konserwacji, remontu i tak dalej? No na pewno, bo miała swoje lata. Aczkolwiek to jest pewien klimat tej palmiarni. Ja się trochę boję tylko tego, że to będzie zbyt nowocześnie zrobione.
16: Dobrze, że będzie remontowana, szkoda, że tak długo tylko.
11: Remont palmiarni potrwa 4 lata. Będą nowe oszklenia i kawiarnia oraz powstanie ścieżka na wysokościach. Prace będą prowadzone etapami. Część pawilonów ma zostać otwarta dla zwiedzających już za 2 lata. Po ćwierćfinał polskie siatkarki toczą właśnie wielki bój, którego stawką jest awans do najlepszej 8 mistrzostw Europy. Starcie z Portugalią uważnie śledzi dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Lignacki, który jest ze mną w studiu. Witaj.
17: Tak jest.
11: Kto lepiej wszedł w ten mecz?
17: Polki jak na faworytki przystało, zaczęły marsz po ćwierćfinał od wygranego pierwszego seta 25 do 18. Od początku stopniowo budowały przewagę i miały te partie pod pełną kontrolą. Biało-czerwone są uskrzydlone znakomitą postawą w fazie grupowej. Przypomnę, że wciąż są niepokonane na tym turnieju. Z kwitkiem odprawiały kolejno Węgierki, Łotyszki, Słowenki, Niemki i Turczynki. Dzięki tej świetnej postawie trafiły na nisko notowaną Portugalię, która w swojej grupie zajęła dopiero 4 miejsce i już sam występ w 1/8 finału dla tego zespołu to wielka sprawa. A podopieczne trenera Lavariniego chcą pójść za ciosem. Niedawno zaczął się drugi set i mamy remis 2-2.
11: W wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę ponownie sprawdzimy zatem, jak Polki spisują się w Stambule. A teraz czas na wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Szykuje się Noc Teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To 15 teatrów, 27 spektakli i 50 wydarzeń. Już 12 września widzowie będą mogli także zajrzeć za kulisy, spotkać twórców i wziąć udział w warsztatach. 42 tysiące powodów, żeby być razem. To hasło akcji w Opolu. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zakończono dziś układanie puzli przedstawiających panoramę świata. Gigantyczny obraz przez prawie 2 miesiące składano kilkuset mieszkańców regionu. Cel to międzypokoleniowa integracja. Kraków ma nowy mural. Powstał na podstawie zdjęcia z koncertu. Instalację z wizerunkiem Andrzeja Zaucho odsłonięto przy ulicy Mogilskiej. To w rejonie, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Andrzej Zaucha urodził się w 1949 roku w Krakowie. Jest wykonawcą takich przebojów jak Czarne Alibaba czy Byłaś serca biciem. Teatry z Polski, Argentyny i Macedonii wezmą udział w międzynarodowym festiwalu gombrowiczowskim w Radomiu. Edycję rozpocznie premiera najnowszej produkcji radomskiego teatru, spektakl Przeciw według Ferdy Durkę i dzienników Witolda Gombrowicza. Impreza od 10 do 17 października.
10: Dziś w nocy sporo chmur, ale pojawią się też rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz, a początkowo również burze. Najwięcej deszczu na północy i południowym wschodzie, temperatura od 10 stopni w rejonach podgórskich, przez 12-14 na północy do 17 na południu i nad morzem. Hubert Radzikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.
18: Lubię to w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.

Błysk to Dawid Podsiadło. A powiedzcie mi, ile razy słyszeliście dzisiaj, że to ostatni dzień wakacji. Ja 4,5 miliarda. No około 5 nawet, bo mam dwóch synów i to się wszystko dubluje. W każdym razie nie zamierzam tego powtarzać, bo i po co? Zamierzam tylko powiedzieć, że to jest lista Lubię To w Radiu Z i teraz fantastyczna propozycja. Karol G i Bruno Mars. Steel. Dwie mega utalentowane osóbki. A Bruno Mars to do tego jest jeszcze mrówka robotnica, bo do trasy koncertowej dodał jeszcze nowe daty i łącznie zagra 70 koncertów. No, chce mu się chłopu robić, ale jak się ma taki talent, to trzeba się ze światem dzielić. Steel, głosujcie na radioz.pl, to dobry numer.

I to może być przepis na sukces. Gdzieś tam coś podsłuchać, wykorzystać i zdobyć miejsce ósme w liście Lubię to w Radiu Z. How does it feel? To Dub Dogs, Fezo i Zark. Szanowni Państwo, jest płyta niespodzianka do wzięcia dla tych, którzy chcieliby zaryzykować i pobawić się w jakieś takie mniej lub bardziej skuteczne premonicje. Dzwońcie pod 321-321-321 i zgadnijcie, co będzie na pierwszym miejscu listy przebojów. Pierwsza podpowiedź jest bardzo, bardzo pomocna.

0: No, to jest grupa muzyczna.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Słodki powrót do szkoły z Biedronką. W ten poniedziałek. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
9: Marian, A gdzie mogę kupić
14: na ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara na mediaexpert.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: Alex Warren, Passenger w Radiu Z. To jest lista Lubię To. I teraz będzie piosenka, która jest naprawdę dowodem na to, że świat zatrzymał się w posadach. Dlaczego? Dlatego, że country spotyka się z elektroniką. Max, McNowen i Kygo. Współpraca. I oni zrobili taki numer, że naprawdę trzeba go słuchać, a później głosować. I to jest premiera dzisiaj. Kygo, Max, McNowen, Take Me Back. Ja się dam zabrać.
1: Premiera w Radiu Z.

0: to miejsce piąte listy Lubię To Ensemble, My Body Isn't Ready, a ja przypominam, że rozdajemy płytę niespodziankę. Druga podpowiedź. Mają na koncie tylko dwie piosenki, z czego jedna wyszła w ten weekend. Kto wie, ten dzwoni. 321-321-321 i zgaduje, kto dziś na miejscu pierwszym. Na czwartym to my wiemy. David Guetta, Alok i Stick Figure. Już za moment. Radio
1: Z i już. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

Artur Rojek odpalił Mirafiori i chciałby wjechać do listy Lubię To, to propozycja, a przed nami ci, którzy wieszczą nam, no nieuniknione, ostatni dzień lata, ale na tyle nam się podoba ta wróżba, że są na miejscu trzecim. Gips, Igo, For Money.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra na miejscu drugim listy Lubię To w Radiu Z, a teraz propozycja Swedish House Mafia i Likely Happiness is so sad. Głosujcie na radioz.pl, bo to aż grzech, że oni nie są jeszcze w liście.

0: Mówiłem, że to dobra piosenka. Jak tu nie głosować? Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is So Sad. A teraz miejsce pierwsze.
1: Witajcie. Moim zdaniem na pierwszym miejscu będzie grupa Temper City z utworem Self

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Z. Czas już na wiadomości, a to je przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha. Zapraszamy.
12: Polscy strażacy wrócili z Hiszpanii po ciężkiej walce z żywiołem. Zmiana na trasie do Morskiego Oka. Konie pojadą krócej. Kilka piłek dzieli nasze siatkarki od ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Misja polskich strażaków w Hiszpanii zakończona. Na lotnisku w krakowskich Balicach wylądowała ostatnia grupa, która od początku sierpnia pomagała w walce z żywiołem na południu Europy. Łącznie w akcji wzięło udział 105 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Polacy prowadzili misję w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności i programu wcześniejszego stacjonowania sił w miejscach najbardziej zagrożonych pożarami. Zepsuł wielu rodzinom wakacje, teraz stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci zatrzymali 21-latka z Elbląga, który zarabiał na fikcyjnym wynajmie apartamentów w Krynicy Morskiej. Na koncie ma co najmniej 7 oszustw. Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie, jak dokładnie działał oszust.
13: Wystawiał w internecie typowe oferty na wakacyjny wynajem apartamentów. Zdjęcia prezentowały wnętrza lokali, z którymi nie miał on jednak nic wspólnego, a kontakt z potencjalnymi wczasowiczami urywał się tuż po tym, jak ci dokonywali przelewów. W mieszkaniu 21-latka policjanci znaleźli 18 telefonów komórkowych, laptopy i karty SIM. Wszystko to mogło służyć do regularnego przestępczego procederu. Dlatego funkcjonariusze podejrzewają, że poszkodowanych może być znacznie więcej. Na razie przedstawili zatrzymanemu 7 zarzutów.
12: Mieszkaniec Elbląga zatrzymany przez kryminalnych z Nowego Dworu Gdańskiego przyznał się do winy, grozi mu do 8 lat więzienia. Lekarze apelują do resortu zdrowia o krajową sieć neurologiczną. System miałby powstać na wzór leczenia pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarza, szpitale miałyby więcej pieniędzy do leczenia padaczki, demencji czy Parkinsona. To dlatego, że jak szacują specjaliści, nawet co trzecia osoba będzie chorować na zaburzenia mózgu. Tymczasem, jak mówi Radiu Z, lubelski konsultant neurologii, teraz nie ma gdzie leczyć pacjentów.
14: Wynika to z wielu powodów, braku kadry, braku finansowania, niskich wycen procedur i praktycznie niemożliwości realizacji zadań klinicznych, coś wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.
12: Resort zdrowia rozważa pracę nad krajową siecią neurologiczną. Priorytetem jest jednak rozbudowa sieci onkologicznej i kardiologicznej. Górale z Zakopanego ruszają z kampanią przeciwko hejtowi i pomówieniom ze strony obrońców praw zwierząt. To reakcja na ostatnie wypowiedzi związane z blokowaniem drogi do Morskiego Oka. Organizacje prozwierzęce domagają się w ten sposób całkowitej likwidacji transportu konnego na tej trasie i zarzucają góralom, że ci znęcają się nad końmi. Spotkanie w tej sprawie zorganizował dzisiaj tatrzański starosta. Był na nim wojewoda, wojewódzki lekarz weterynarii, dyrektor TPN i wozacy, a także nasz reporter Przemek Teranek. Co za tym mówili uczestnicy tego spotkania.
6: Starosta Andrzej Skupień przekazał, że skierował do prokuratury zawiadomienie w sprawie mowy nienawiści używanej przez obrońców zwierząt wobec Podhalan.
7: Oczywiście był Goran Folk, ale nazwanie nas wszystkich potomkami zdrajców no nie może mieć miejsca.
6: Z kolei małopolski lekarz weterynarii dr Grzegorz Kawiecki zapewniał, że górale dbają o konie.
15: Jeśli z 20 przeprowadzonych kontroli tak naprawdę w jednej mamy do czynienia z poważniejszymi uchybieniami, no to nie jest duża liczba.
6: Od jutra koniom będzie lżej, mają kursować na skróconej o ponad połowę trasie, tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Zakopane Przemek Taranek, Radio Z.
12: Pierwsze powozy ruszą z Palenicy Białczańskiej około 9:00. Nie zmieni się rozkład jazdy elektrycznych busów wożących turystów pomiędzy Zakopanem i Morskim Okiem. Nowy Piasek, pomost i parkingi, rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Łatwiejsze będzie dojście do wody również dla osób z niepełnosprawnościami. Ma być też bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
16: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
12: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu. Mateusz Ligenza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Polskie siatkarki już jedną nogą w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule walczą z Portugalią. W 1/8 finału wygrały dwa pierwsze sety, kolejno do 18 i 17. Trwa trzecia i być może decydująca partia, w niej remis po 21. To będzie wielka noc dla polskich kibiców w wielkoszlemowym US Open. Nad ranem naszego czasu w pierwszej rundzie zobaczymy Igę Świątek. Triumfatorkę tej imprezy z 2022 roku. Raszynianka spotka się z Chinką Siu Yua. Wcześniej na nowojorskich kortach zobaczymy innych reprezentantów Polski. Niebawem swój pojedynek z Amerykanką Taylor Townsend powinna zacząć Maja Chwalińska. Przed 22:00 wiele wskazuje na to, że do akcji wkroczy Hubert Hurkacz, jego rywalem Bośniak Damir Dżumhur. Już nigdy więcej nie zobaczymy Leo Messiego w koszulce Argentyny. Boski Leo zakończył reprezentacyjną karierę. W swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z pożegnalnym przesłaniem. Odręcznym pismem zapełnił 3 hotelowe kartki. To na nich 2 dni po przegranym finale tegorocznego piłkarskiego mundialu postanowił pożegnać się z kibicami, ale dopiero dziś ogłosił decyzję światu. Mistrza świata z Kataru świetnie podsumował swego czasu genialny trener Pep Guardiola. Nikt nie jest w stanie przebić Messiego, nawet Cristiano Ronaldo, który był potworem, ale ojcem potwora jest Messi. A Messi dalej zamierza grać w swoim klubie, Interze Miami.
11: A jutro słońce będzie się przeplatać z chmurami, miejscami przelotny deszcz i burze, głównie na północy i wschodzie. Temperatura od 18 do 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet 25. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z w poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia i tylko to chciałem powiedzieć.
3: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.

0: Wystarczy napisać piosenkę o tym, że się pocałowało dziewczynę i że nawet to było fajne i jest hit. No tak zrobiła Katy Perry i zadziałało. To jest Radio Z, 20, prawie 5 minut po godzinie 20. Mamy poniedziałek, ale chcemy wrócić do tego, co było wczoraj, bo wczoraj to się tyle działo, że łohohoho. Szanowni Państwo, wczoraj w plebiscycie przebój lata Radia Z i Polsatu 2026 wyłoniono zwycięzcę i to Michał Szpak z utworem Maj. I to już wiemy, ale świeżo po werdykcie złapała go nasza dziennikarka muzyczna Magda Barczyk.
1: Miszek, co tu się wydarzyło?
2: No ty mi powiedz!
1: No wygrałeś!
2: Ja szczerze w ogóle się tego nie spodziewałem ze względu na to, że ta konkurencja była taka naprawdę bardzo lepiej rozegrana niż moja i czuję się dumny, czyli w ogóle jestem naprawdę mega wewnętrznie wzruszony, bo nie spodziewałem się, że Michał Szpak będzie miał hit lata, no sorry, ale zawsze Michał Szpak śpiewa takie kobyły, wielkie piosenki, ale hit lata Michała Szpaka to jest oksymoron.
3: Michał, kiedy tutaj staliście wszyscy, widać było, że te emocje były naprawdę duże, ale ja mam wrażenie, że ty miałeś ogromny luz do tego wszystkiego.
2: Miałem luz po prostu, bo cała ta sytuacja bycia z taką ferajną wspaniałych artystów jest po prostu wielkim zaszczytem. Dla mnie nie miało to znaczenia, czy wygram, czy nie wygram. Dla mnie miało znaczenie to, że jestem w gronie naprawdę wybitnych artystów i mózgów muzycznych. Czuję się, jakbym się narodził na nowo i czuję się, jakby to był mój początek i mój debiut w życiu artystycznym.
3: Brawo wy! To na koniec, Miszek, jak to było?
0: To ja nie powtórzę, ale jedną rzecz zapamiętamy po tym lecie, że zrewidowaliśmy słownik Michała. Michał Szpak, przebój lata to już nie jest oksymoron.
4: Radio Z i już. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tak zakręconej lotki.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

Tak się rozmarzyłem, bo gdyby Dermot Kennedy kiedyś pomyślał, że można by zatrudnić do chórków kogoś z Polski, to ja to pewnie bym się nauczył. Power Over Me w Radiu Z. Za 20 minut będzie 21. Teraz kolejna propozycja do listy Lubię To. Wystarczy wejść na radioz.pl, kliknąć Lubię To i Metzner będzie zadowolony, bo on cały czas szuka odpowiedzi na pytanie, kim jestem. No cóż, no posłuchajmy po raz kolejny i wspólnie postarajmy się człowiekowi pomóc.

0: To jest Radio Z, a to High Hopes, największy przebój Panic at the Disco. Numer, który dotarł do czwartego miejsca Billboard Hot 100, a dalszych hitów nie będzie. I tego nie mogę im przebaczyć, a szczególnie Brandonowi Urey. Po 20 latach działalności zakończył karierę zespołu. No jak tak można, no? No może się jeszcze rozmyśli. To wtedy mu przebaczę. A za chwilę Alan Walker, Mick, Dancing in Love. Uwielbiam.
1: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: Za 3 minuty będzie 21. Słuchacie Radia Z. To Dawid Kwiatkowski z Margaret. Później ci opowiem, a wcześniej niż później, bo już za chwilę opowiemy wam o tym, co ważne w wiadomościach Radia Z.
1: Zakręconej loterii.

0: Borystrzyc.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68 września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Z. Powoli dochodzi 21. Czas więc na wiadomości. A z nimi przybywa Marcin Grzebielucha.
18: Jest śledztwo w sprawie bicia koni w stadninie w Wielkopolsce. MKOL reaguje w sprawie zatrzymanego Radosława Piesiewicza. Górnicy kontynuują podziemny protest w kopalni Wujek. Prokuratura w Koninie zajęła się sprawą brutalnego bicia koni w stajni w miejscowości Ślesin w Wielkopolsce. Prowadzone jest dochodzenie możliwości popełnienia przestępstwa przez sędzinę konną. Szczegóły zna nasz reporter Adam Kazimierczak. Na jakim etapie jest postępowanie?
19: Śledczy przesłuchują świadków. Zabezpieczyli także nagrania z monitoringu ze stajni, na których widać, jak kobieta kopie i bije konia lejcami. To sędzina konna z województwa kujawsko-pomorskiego. Jak przyznaje Adam Weber z prokuratury rejonowej w Koninie, kobieta nie została jeszcze przesłuchana.
20: W tym przypadku w pierwszej kolejności zbierano materiał dowodowy, następnie wykonywane są czynności, przy czym podkreślam, postępowanie prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko. Na ten moment nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
19: Polski Związek Jeździecki zawiesił tymczasowo kobietę w prawach zawodnika i sędziego. Adam Kazimierczak, Radio Z.
18: Za znęcanie się nad zwierzętami w przypadkach szczególnego okrucieństwa grozi do 5 lat więzienia. Siły zbrojne będą dłużej wspierać policję przy ochronie infrastruktury krytycznej. Operacja Horyzont zostaje przedłużona do 30 listopada, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Cel to szybka reakcja na ewentualne zagrożenia, ale również odstraszanie potencjalnych terrorystów i przeciwdziałanie kolejnym próbom sabotażu i dywersji. Chodzi też o zabezpieczenie linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych. Dowództwo operacyjne może skierować do akcji maksymalnie 10 tysięcy żołnierzy z różnych rodzajów wojsk. Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się natychmiastowej dymisji lub zawieszenia aresztowanego prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Tak wynika z wewnętrznej korespondencji, do której dotarł Onet. Prezes powinien podać się do dymisji, mówi Radiu Z czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
21: Oczywiste jest też to, że dwa pierwsze wnioski postawione nie działały skutecznie, czyli samodzielna rezygnacja prezesa i odwołanie go przez organy PKOL-u, to interweniować będzie musiał tutaj MKOL, ale to jest taka broń broń atomowa, która zawsze gdzieś stoi, zawsze jest przygotowana.
18: Korzeniowski ma jednak nadzieję, że nie będzie powodów do użycia tak zwanej broni atomowej, a te słowa odnoszą się do ostatecznych, drastycznych sankcji, jakie Międzynarodowy Komitet Olimpijski może nałożyć na Polskę, jeśli krajowe władze sportowe nie odsuną od władzy aresztowanego Radosława Piesiewicza. Górnicy w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach prowadzą podziemny protest. Załoga popołudniowej zmiany zjechała na dół i kontynuuje akcję, zastępując kolegów z porannej szychty, którzy wyjechali na powierzchnię. Górnicy sprzeciwiają się udziałowi firm zewnętrznych w likwidacji kopalni, która trwa od kwietnia, i domagają się przywrócenia odwołanego dyrektora. Domagają się również rozmów z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Z jednym z protestujących rozmawiał nasz reporter Szymon Kastelik.
0: Ograniczamy się tylko do tego, że nie podejmujemy swoich obowiązków, gromadzimy się w jednym miejscu.
5: Na razie rozmów żadnych z zarządem nie było.
0: Na chwilę obecną zarząd nie wykazał takiej woli.
5: Ale jak to może dalej wyglądać?
0: Ciężko powiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. No, naszym celem nie jest eskalacja, lecz deeskalacja tego sporu.
18: Polska Grupa Górnicza odpowiada, że udział firm zewnętrznych w kopalniach co roku maleje, a zarzuty górników i związkowców są nieprawdziwe. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała wakacje na polskich drogach. W ciągu ostatnich 2 miesięcy prowadzono akcję Bezpieczny Autokar. Skontrolowano 3000 pojazdów, które dowoziły młodzież na obozy i kolonie. W zeszłym roku tych kontroli było o 20% mniej. Przed nami 1 września, więc inspektorzy będą sprawdzać też stan techniczny autobusów szkolnych, zapowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
11: Chcemy również intensyfikować te działania, chcemy zwiększyć liczbę kontroli tak, aby wszyscy rodzice, wszyscy nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie byli spokojni o to, że bezpiecznie dotrą do szkół.
18: W czasie wakacyjnych kontroli zatrzymano ponad 130 dowodów rejestracyjnych. 32 pojazdy nie nadawały się do dalszej jazdy. A teraz jedziemy w stronę sportu. Mateusz Ligenza.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Wspaniały występ polskich siatkarek w Stambule. Pewnie pokonały Portugalię 3-0 i awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone 2 pierwsze partie wygrały w Cuglach do 18 i 17. Decydujący był wymagający. Rywalki długo prowadziły, ale w końcówce Polki odrobiły straty. Triumfowały do 23 i mogły cieszyć się z awansu do najlepszej 8 turnieju. Trudna przeprawa Mai Chwalińskiej w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Finalistka tegorocznego French Open walczy z Amerykanką Taylor Townsend. Jest źle, bo Chwalińska przegrała pierwszego seta 2-6, w drugim przegrywa 1-3. Swój mecz na nowojorskim korcie rozpoczął także niedawno Hubert Hurkacz. Polak jest faworytem w starciu z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. W pierwszym secie na razie 4-3 dla rywala, 8 gem i 40-40. W nocy naszego czasu będziemy trzymać kciuki za Igę Świątek. Po drugiej stronie siatki spotka Chinkę Shi Hua.
22: Miałam czas, żeby właśnie trochę więcej odpocząć po Wimbledonie, zresetować się, pożyć trochę innym życiem. Ciągła praca, która nie za bardzo też pokazywała na zewnątrz rezultaty, myślę, że właśnie w pewnym sensie tak kliknęła.
16: Mówiła Świątek o swoich ostatnich świetnych występach za oceanem. Wygrała przecież turniej w Toronto. W Cincinnati dotarła do półfinału.
23: Przed nami wtorek z chmurami, ale i chwilami ze słońcem. Na północy i wschodzie miejscami popada i zagrzmi. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni. Za to południowy wschód zdecydowanie cieplejszy. Tam będzie nawet 25 stopni. Dobry wieczór. Hubert Radzikowski, to jest Radio Z. Poniedziałek, 31 sierpnia.

To ciocia Shania Twain, drogie dzieci w Radiu Z. Skąd te słowa? No bo wiadomo, że ten wieczór poświęcacie już mentalnym przygotowaniom do jutrzejszej wizyty w ukochanej, tak dawno niewidzianej szkole. No to jeszcze jedna ważna rzecz, zanim pójdziecie wcześniej spać. Kochane dzieciaki, jutro do wujków z Dzień Dobry Bardzo dołączy jeszcze dwóch fajnych wujków. Poczucie humoru, rozmowy z urzędnikami i mierzenie się z codziennymi absurdami to jest to, co zagości Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to nie wyłączajcie radia, przynajmniej do 7.50. Jeszcze zdążycie do szkoły, obiecuję. A to już wujek Dawid, Podsiadło, Na Błysk, czyli o waszych wysprzątanych biureczkach.

Move in the Right Direction, Gossip w Radiu Z. 21:24 na zegarach, to może mała podróż w czasie. Ja wiem, że są tacy, którzy nie uwierzą, że był kiedyś rok 1989.

0: A w tym roku był facet, który u dzisiejszych mam, cioć, nobliwych powodował zachowania co najmniej histeryczne. No ale się nie dziwię, no przystojny był, fajna brązowa skóra, długie włosy zwisające na plecy. Do tego miał na imię Rysio, a każdy wiadomo, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Richard Marx, Right Here Waiting. Ale za chwilę będzie wzdychanie. To wszystko w Zetce. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Miasto Jelenia Góra zaprasza na inaugurację 68. września jeleniogórskiego. Już 5 września na Błoniach Jeleniogórskich wystąpi Kult. Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Wstęp wolny.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ładne to, prawda? Miles Smith, nice to meet you. Czyli nam również miło pana poznać. Za 23 minuty będzie 22, to jest Radio Z. I propozycja do listy Lubię to, Fast Boy, czyli bracia Felix i Lukas Hein z Berlina. Zaczynali jako producenci, songwriterzy, a dziś sami mają miliony słuchaczy i propozycje dla nas. Music Sounds. Jeżeli Music Sounds w tym wydaniu, to proszę vote na naszej website www.radioz.pl i po sprawie.

Taylor Swift, Shake It Up w Radiu Z, a w ostatni dzień może wakacji, może wizyta w więzieniu, co? Macie ochotę na chwilę? Damian Dawid właśnie tam nakręcił teledysk do piosenki o letniej miłości. Chociaż więzienie tutaj to jest przenośnia naszych własnych lęków i niepewności. Ale tytuł na dzisiaj idealny. Next Summer. Czyli już następne lato mamy w głowie.

0: To Pink w Zetce. Już za chwilę wiadomości u nas. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Z, z nami jest Marcin Grzebilucha, a to oznacza, że czas już na wiadomości.
9: Zmianę w ochronie naszych danych rząd proponuje cyberpiątkę. Pośpiech i brawura to niezmiennie główne powody wypadków na drogach. Wielka inwestycja na lotnisku w Katowicach ruszyła, będą ułatwienia.
0: Dwudziesta druga.
9: Rząd zapowiada uszczelnienie systemu ochrony danych medycznych. To po wielkim wycieku z firmy MyDoctor, kiedy hakerzy wykradli dostęp do danych 19 milionów Polaków. Odpowiedzią ma być cyberpiątka, czyli pakiet zmian, które mają zapewnić bezpieczne przetwarzanie naszych danych w internecie. O jego szczegółach teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Rząd chce, żeby firmy, które przetwarzają nasze dane, musiały mieć odpowiedni sprzęt i posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Na tym jednak nie koniec, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
11: W aplikacjach mObywatel oraz moje IKP. Każdy z nas będzie mógł dostawać powiadomienia, jeżeli wystawiono na nas receptę lub zarejestrowano wizytę u lekarza.
10: Dzięki czemu będzie można szybko zareagować, jeśli ktoś wykradnie nasze dane. Jan Kielak, Radio Z.
9: Na rządowej stronie Bezpieczne dane można już sprawdzić, czy hakerzy wykradli o nas informacje podczas cyberataku. Do tej pory zrobiło to ponad 2,5 miliona. Osób. Podczas tegorocznych wakacji doszło do 27 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Zginęło 6 osób, 5 zostało ciężko rannych, informuje PKP. To mniej niż rok temu, nadal jednak wielu kierowców łamie przepisy. Powody to pośpiech i brawura. Z tym podsumowaniem teraz Mateusz Kasiak.
12: Kierowcy wciąż ignorują czerwone światło czy slalomem omijają półrogatki. Nowym zagrożeniem są jednak hulajnogi, które pędzą mimo włączonej sygnalizacji, mówi Anna Znajewska-Pawluk, rzeczniczka PKP PLK.
13: Jadą szybko, pewnie z prędkością powyżej tej, która jest założona przepisami. Rogatki są dla nich niestety tylko sugestią. Wydaje im się, że zdążą przejechać przez przejazd.
12: Na peronach czy w przejściach podziemnych obowiązuje całkowity zakaz jazdy hulajnogami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Poruszanie się hulajnogą w niedozwolonym miejscu może zakończyć się mandatem. Samorządy muszą dokładać do szpitali kolejne miliony złotych. Powodem są niewypłacone przez NFZ pieniądze za nadwykonania. W Rudzie Śląskiej prezydent i radni oficjalnie zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o zmianę zasad rozliczeń. W lipcu NFZ ogłosił, że nadwykonanie rozliczy co roku zamiast co kwartał. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk mówi, że dla szpitali może to być gwóźdź do trumny. Domaga się też nowych wycen świadczeń i dodatkowych pieniędzy na wynagrodzenia.
14: No wychodzimy też z prostego założenia, że jeżeli ktoś podejmuje przepisy, do których się bezwzględnie trzeba zastosować, powinien też dać na to środki właśnie w pełnej wysokości.
9: Prezes NFZ Filip Nowak odpowiada, że wypłata za nadwykonania zależy od tego, czy fundusz ma na to pieniądze.
15: I w miarę napływających środków będziemy również tego rodzaju świadczenia finansować.
9: Zmieniany jest plan finansowy funduszu, który ma zostać zwiększony. Bez kolejek i szybciej w domu po powrocie z All Inclusive w Afryce czy Turcji. To mają zyskać pasażerowie lotniska Katowice-Pyrzowice. Ruszyła tam właśnie przebudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, w tym wiele wakacyjnych lotów czarterowych. A o szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
16: Terminal zostanie powiększony o ponad 3000 metrów kwadratowych. Powstaną dwie nowe karuzele bagażowe. Od podstaw zbudowana zostanie nowa strefa kontroli granicznej z większą liczbą stanowisk, w tym z bramką warunkami automatycznej kontroli paszportowej, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
3: Zmodernizowany obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 2027 roku,
16: czyli przebudowa zakończy się jeszcze przed przyszłorocznymi wakacjami. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: Śląskie lotnisko podpisało też umowę na dostawę 4 nowoczesnych skanerów C3. Dzięki nim pasażerowie nie będą musieli wyjmować elektroniki z bagażu, a limit przewożonych płynów zostanie zwiększony. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Mateusz Liganza.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Krótka przygoda Maji Chwalińskiej w wielkoszlemowym US Open. Nasza tenisistka przegrała już w pierwszej rundzie z dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Liczymy, że problemów z przejściem tego etapu nie będzie miał Hubert Hurkacz. Wrocławianin na inaugurację gra z bośniakiem Damirem Dżumhurem. Zaczął świetnie, bo wygrał pierwszego seta 6-4. Drugą partię takim samym wynikiem zgarnął rywal. Za moment trzecia partia. Przypomnę, że w nocy naszego czasu nowojorski turniej zacznie Iga Świątek. Jej przeciwniczką Chinka Xiuhua. Już tylko dwie niewiadome w gronie ćwierćfinalistek siatkarskich Mistrzostw Europy. Do Polek, które wygrały w 1/8 finału z Portugalią bez straty seta, dołączyły dziś także Włoszki, Szwedki i Holenderki. To właśnie z tymi ostatnimi nasze zawodniczki powalczą w czwartek o awans do strefy medalowej.
19: No, myślę, że mogłoby być lepiej, ale mamy teraz 2 dni bodajże na złapanie trochę, żeby się zregenerować i mam nadzieję, że ten czas spędzimy właśnie na regeneracji i będziemy gotowe na Holandię.
18: Mówiła rozgrywająca reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Na koniec piłka nożna. Barcelona podejmuje Rayo Vallecano w trzeciej kolejce hiszpańskiej La Liga. Pół godziny gry za nami. Gospodarze prowadzą 2-1 po golach Rafini i Jamala. Wojciech Szczęsny tradycyjnie siedzi na ławce rezerwowych w Domu Katalonii.
20: A jutro trochę chmur, trochę słońca i miejscami przelotny deszcz. Burze możliwe przede wszystkim na północy i wschodzie kraju. Będzie od 18 do 22 stopni, a na południowym wschodzie lato w ogóle nie odpuszcza, bo tam nawet 25. Dobry wieczór, Hubert Radzikowski, to jest Radio Z. Letnie jeszcze i The Weeknd z nami.

No widzicie, co by nie było, to ktoś nas kocha. Someone loves you, honey, tak twierdzi Lutricia McNeil w Radiu Z. 22:16 na zegarach, dzisiaj jest 31 dzień sierpnia, wiadomo, ten dzień, a to jest dzień blogów. No to żeby uczcić odpowiednio, to może zechcecie napisać bloga pod tytułem: jak mi minęły wakacje, nie chciałem być złośliwy.

0: Eddie Watt, I Love My People w Radiu Z. To bardzo wakacyjny klimat. No te wakacje to w ogóle były bardzo ciekawe, bo zaczynaliśmy je od 40,5 stopnia w Słubicach, nowy rekord Polski, a później lipiec okazał się najchłodniejszym od 6 lat, czyli takie polskie lato w pigułce. Zaczynamy z miotaczem ognia, a później każdy w panice szuka bluzy. Ale za chwilę będzie cieplutko na serduszkach wszystkich, bo będzie pan Elton John i będzie Sacrifice w Radiu Z i będziecie wy. Radio Z.
1: Reklama. Tak zakręconej loterii.

Czas Rady Z, 22:37 na zegarach. Armin van Buuren, In and Out of Love. A teraz będzie piosenka, która twórcy kojarzy się z Włochami, wakacjami i wolnością. No, skoro dzisiaj żegnamy wakacje, to trudno o lepszy moment na nią. Artur Rojek, Mirafiori, no, z czterema kółkami wielu z nas się kojarzy. No to wjeżdżamy do listy. Mam nadzieję, głosujcie na radioz.pl.

w Radiu Zet Avicii. Hey brother, a przed nami artystka, która przyzwyczaiła nas do tego, że w wakacje nie ma wakacji. Że na lato podrzuca coś nowego. W tym roku zrobiła sobie od tego przerwę. Sylwia Grzeszczak, bo o niej mowa, jakoś tak chyba postanowiła spędzić wakacje po swojemu. No i fajnie. No to my wracamy w takim razie do wakacyjnego singla z ubiegłego roku. Słowa na K, ale wcale nie są nieprzyzwoite.

0: No proszę, wakacje się kończą, a pan Lionel Richie w świetnym nastroju. To jest Radio Z. I powoli zbliża się 23. Z nami jest Marcin Grzebielucha, a to oznacza, że teraz będą wiadomości.
1: Decyzja w sprawie Piesiewicza. Minister sportu apeluje do PKOL-u. Protest przed kancelarią premiera. Nauczyciele przypomnieli niespełnioną obietnicę. Ponad 100 lat i 1000 roślin. Wielkie zmiany w poznańskiej palmiarni.
0: 23.
1: Ministerstwo Sportu apeluje do zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o natychmiastowe działania naprawcze. To w związku z ryzykiem zawieszenia członkostwa polskiej jednostki w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim po aferze Zonda Krypto i aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Oznaczałoby to zakaz udziału polskich sportowców w igrzyskach. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
2: MKOL przygląda się sytuacji Polskiego Komitetu i wskazuje jasno, trzeba ten bałagan posprzątać, mówi minister Jakub Rutnicki. Dodaje, że aby to zrobić, pilnie musi się zebrać zarząd PKOL-u.
3: Droga jest jedna. Musi zostać wybrany spośród wiceprzewodniczących osoba, która będzie prowadziła Polski Komitet Olimpijski do czasu wyboru nowych władz. To jest czas na oczyszczenie.
2: Minister zapowiedział także, że skieruje pismo do MKOL-u z wyjaśnieniem trudnej sytuacji Polskiego Komitetu oraz z prośbą o wsparcie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Radosławowi Piesiewiczowi prokuratura zarzuca przejmowanie łapówki i powoływanie się na wpływy. Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego grozi 8 lat więzienia. Czerwona karta dla rządu od nauczycieli. Przed kancelarią premiera protestował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy wytykają rządzącym niezrealizowanie obietnicy podniesienia wynagrodzeń w oświacie i zrównania ich ze średnią w gospodarce. To zakłada też obywatelski projekt ustawy przygotowany przez ZNP, który utknął w sejmowej zamrażarce. Protestujący w czasie manifestacji przypomnieli słowa premiera sprzed 2 lat.
4: Przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki.
5: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło, bo kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
6: Obietnic było ogromnie dużo. Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel. Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem.
1: W przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%. Najpierw kilkanaście dni w napięciu z obawami, czy nie skończy się to kolejnym grudniem 70, a potem euforia całego kraju, potem jak komunistyczne władze ugięły się pod naciskiem strajkujących. 46 lat temu podpisano w Stoczni Gdańskiej porozumienia sierpniowe. Dziś w stolicy Pomorza przez cały dzień trwały uroczystości. Jedne organizowane przez władze Gdańska, inne przez związkowców z Solidarności. Wielu zwykłych ludzi przyszło na plac Solidarności i w rozmowie z naszym reporterem podzielili się wspomnieniami z tamtych czasów.
7: Byliśmy na bieżąco informowani w takich radiowęzłach, kołchoźniki tak zwane. Gdy było podpisanie tego sierpniowego, 31, byłem na przepustce w domu, bo trzeba było mieć przepustkę specjalną, żeby w ogóle wyjść.
8: Jak było odsłonięcie tych krzyży, to tutaj byliśmy właśnie i mieliśmy występ naszego chóru, także też to widziałam.
9: Byliśmy w Łodzi wtedy, tak? Inaczej to odbieraliśmy, może lżej. Teraz wzruszenie ogromne, teraz są wspomnienia, teraz są refleksje.
1: Dziś w południe symbolicznie otwarto historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej z udziałem wielu opozycjonistów z czasów PRL. Lekarze chcą krajowej sieci neurologicznej. System miałby powstać na wzór leczenia pacjentów onkologicznych czy kardiologicznych. Chorzy szybciej dostaliby się do lekarza, a szpitale miałyby więcej pieniędzy do leczenia padaczek, demencji czy Parkinsona. To dlatego, że jak szacują specjaliści, nawet co trzecia osoba będzie chorować na różne zaburzenia mózgu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: W Polsce z chorobami mózgu zmaga się nawet kilkanaście milionów osób. To migreny, depresja czy stwardnienie rozsiane. Przykładowo rocznie przybywa nawet 90 tysięcy pacjentów po udarze. Niestety, mimo że są nowe leki, często nie ma pieniędzy na leczenie, mówi mi profesor Konrad Rejdak, lubelski konsultant neurologii.
11: Działy neurologiczne są zamykane. Wynika to z braku kadry, finansowania, niskich wycen procedur.
10: Według lekarza sieć neurologiczna to nie tylko ulga dla pacjentów, ale i całego systemu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Resort Zdrowia rozważa pracę nad krajową siecią neurologiczną. Priorytetem są jednak na razie pacjenci onkologiczni. Ponad stuletnia palmiarnia w Poznaniu została już zamknięta do renowacji. Budynek ze względu na zły stan przejdzie gruntowny remont. Wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostaną akwarium i kawiarnia. Wykonawca prac przejął już budynek. Remont oficjalnie rusza jutro, potrwa 4 lata.
12: Długo w tym sensie, że no akurat...
13: Wszystkie remonty w Poznaniu są długie.
12: Tak? No to z perspektywy Poznania nic nowego.
13: To dobrze, że myśmy zdążyli. Bo no. 4 lata, to wie pan, w naszym wieku to jest długo.
14: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne. A teraz to dobrze, że będzie remontować.
1: Prace mają być prowadzone etapami, a część palmiarni ma zostać otwarta dla zwiedzających w połowie 2028 roku. Kolejne wiadomości Radia Z już za niecałą godzinę. Przywita się z wami Michał Krasucki.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro trochę słońca, trochę chmur i miejscami przelotny deszcz. Na północy i wschodzie może też zagrzmieć. Temperatura od 18 do 22 stopni, a zdecydowanie najcieplej na południowym wschodzie. Tam nawet 25 stopni. No i tyle. Dwie dziurki w nosie i wiadomo, i wakacje za nami. Ale w następne już niebawem. Spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, papa i bawcie się dobrze jutro od rana w szkole. To tylko strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię. Pa, pa.
16: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wtorek, 1 września. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 5-miesięcznym synkiem. 31-letnia łodzianka usłyszała już zarzuty. Dziecko jest w szpitalu, ma złamane obie rączki i nóżkę. Według matki doznało urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy. Służby w sprawie pobicia dziecka poinformowała znajoma kobiety. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej konkubent. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Tuż przed pierwszym dzwonkiem nauczyciele upomnieli się o pieniądze. ZNP chce wyższych pensji i głośno wyraził to przed kancelarią premiera. Oświatowa Solidarność z kolei wzywa nauczycieli do strajku włoskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego twierdzi, że premier Donald Tusk nie spełnił obietnicy podniesienia wynagrodzeń w edukacji. I o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Obywatelski projekt ZNP o zrównaniu nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce wiele miesięcy temu utknął w sejmowej zamrażarce. 2 lata temu premier obiecał nauczycielom przyspieszenie prac nad tymi rozwiązaniami, ale nic w tej sprawie się nie dzieje, wyjaśnia prezes ZNP Sławomir Broniarz.
2: To jest chyba najważniejszy, najbardziej istotny powód i przyczyna, dla której nauczyciele postanowili zaprotestować przeciwko lekceważącej polityce rządu wobec naszego środowiska.
1: Zgodnie z założeniami budżetu w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%.
0: Związki zawodowe domagały się 15% podniesienia płac. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej odpowiada na zarzuty górników i związkowców. Jak informowaliśmy, w kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest. Górnicy sprzeciwiają się udziałowi firm zewnętrznych w likwidacji kopalni i domagają się powrotu jednego z odwołanych dyrektorów. Wiceprezes PGG Grzegorz Wacławek protest nazywa nielegalnym, ale zapewnia, że zarząd chce rozmawiać z górnikami.
3: Chcemy zagwarantować załodze, że są bezpieczni pod kątem wynagrodzenia, zatrudnienia, ale i tego, że będziemy własnymi siłami realizować proces likwidacji. Tutaj nikt naprawdę nie ma zamiaru żadnych firm obcych do tego procesu dopuścić.
0: Protestujący twierdzą, że rozmów na razie nie było i są gotowi zaostrzyć protest. Ponad 120 miliardów złotych środków publicznych mogło być źle wydanych. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości. Instytucje państwowe i organizacje pozarządowe poszły pod lupę. Okazało się, że część z nich została stworzona tylko po to, by wyciągać pieniądze od państwa. Do prokuratury trafiło 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Samorządy muszą dokładać do szpitali kolejne miliony złotych. Powodem są niewypłacone przez NFZ pieniądze za nadwykonania. W Rudzie Śląskiej prezydent i radni oficjalnie zaapelowali do Ministerstwa Zdrowia o zmianę zasad rozliczeń. W lipcu NFZ ogłosił, że nadwykonania rozliczy co roku zamiast co kwartał. Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk mówi, że dla szpitali może to być gwóźdź do trumny. Domaga się także nowych wycen świadczeń i dodatkowych pieniędzy na wynagrodzenia.
4: No wychodzimy też z prostego założenia, że jeżeli ktoś podejmuje przepisy, do których się bezwzględnie trzeba zastosować, powinien też dać na to środki właśnie w pełnej wysokości.
0: Prezes NFZ Filip Nowak odpowiada, że wypłata za nadwykonania zależy od tego, czy fundusz ma na to pieniądze.
5: I w miarę napływających środków będziemy również tego rodzaju świadczenia finansować.
0: Zmieniany jest plan finansowy funduszu, który ma zostać zwiększony. Będą zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych medycznych. To po wielkim wycieku z firmy MyDoctor, kiedy skradziono dane 19 milionów Polaków. Resort cyfryzacji zapowiada uszczelnienie systemu. Pierwszym krokiem będzie wymaganie certyfikatów bezpieczeństwa od prywatnych firm, które zarządzają danymi Polaków, mówi wiceminister Dariusz Standerski.
6: Wszystkie podmioty, które przetwarzają dane medyczne, będą zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wzmocnienia swoich poziomów zabezpieczeń w zakresie infrastruktury, w zakresie systemu i oceny ryzyka.
0: Propozycja ministerstwa zakłada też informowanie pacjentów o każdym przetwarzaniu ich danych przez firmę zewnętrzną, a także wysłanie powiadomień w aplikacjach mObywatel i Moje IKP o każdej wizycie lekarskiej czy recepcie wystawionej na nazwisko pacjenta. Ponad 150 zgłoszeń ataków dzików na ludzi w Warszawie. To prawie 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Przez afrykański pomór świń jedynym sposobem jest przepędzanie dzików lub odławianie i usypianie ich, mówi Łukasz Karabowicz z Lasów Miejskich.
7: Największym problemem jest to, że dziki w mieście znajdują bardzo dogodne warunki do życia. Jest tutaj dużo jedzenia. To, że jest dużo pożywienia, powoduje to, że tych dzików rodzi się więcej i przeżywa przede wszystkim więcej.
0: Rozwiązań problemów z dzikami Lasy Miejskie będą szukały 9 września na spotkaniu z zespołem do spraw dzikich zwierząt. Po wakacjach czas na remonty. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem to jedno z najbardziej obleganych miejsc wypoczynku w województwie śląskim. Po latach intensywnego użytkowania plaża i jej okolice wymagają odnowienia i zmian. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Poprawi się dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie nowa mała architektura, w tym pomost, place zabaw, miejsca do uprawiania sportu i nowa zieleń.
9: Zmieni się również układ i organizacja parkowania oraz dojazdu w bezpośrednie sąsiedztwo plaży nad Pogorem 1.
8: Mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. To, co należy poprawić i zmienić, wskazali sami mieszkańcy i turyści podczas konsultacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Prace potrwają do końca roku, więc już na przyszły sezon nowa plaża będzie gotowa na mieszkańców i przyjezdnych. Od dziś 3 dni cenowych strzałów w PKP. Od 1 do 3 września bilety będą tańsze o minimum 35%. Promocja jest związana z 25-leciem PKP Intercity i obejmuje podróże do października. Autonomiczne taksówki wjeżdżają do Niemiec. Monachium będzie pierwszym miastem, w którym samochody bez kierowców będą wozić pasażerów. Testy i próbne jazdy ruszą za kilka dni.
10: Waymo, siostrzana firma Google, przygotowuje start w Monachium. Niemieckie Ministerstwo Komunikacji zadbało o podstawy prawne. Teraz doskonalone są cyfrowe plany ulic i komputerowe programy. Robotaksówki będą wozić pasażerów w Monachium do wskazanego w smartfonowej aplikacji celu już w przyszłym roku. Stolica Bawarii stanie się europejskim prekursorem autonomicznej komunikacji. Miejskiej. Firma Waymo obiecuje, że robotaksówki nie będą droższe od konwencjonalnych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W ślad za Monachium chcą pójść inne niemieckie miasta. Takie rozwiązanie chcą też wprowadzić Hamburg, Berlin, Kolonia i Stuttgart.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Morderca z Kędzierzyna Koźla nadal nieuchwytny. Policja szuka sprawcy zabójstwa. Ciało zabitej kobiety przypadkowy przechodzień zauważył w lesie na obrzeżach miasta. Policja apeluje o zgłoszenia od kierowców, którzy w piątek jeździli w okolicy i mają wideorejestratory. Czy jest reakcja na ten apel policji? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
1: Pierwsze zgłoszenia od kierowców już są. Policjanci analizują te nagrania, by zawęzić krąg możliwych sprawców. Jak na razie przyznają śledczy, nie można stwierdzić, czy ofiara znała mordercę, czy też nie. 49-letnia kobieta została zaatakowana w lesie, prawdopodobnie kiedy wyszła tam na spacer z psem niedaleko swojego domu. Na ciele ma rany tłuczone, ale narzędzie zbrodni nie zostało zabezpieczone. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Policja wysłała do Kędzierzyna Koźla dodatkowe patrole na ulicę. Kolejne podejście do weta prezydenta. Sejm jeszcze w tym tygodniu zagłosuje przeciwko decyzji Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej obrotu kryptowalutami. Politycy koalicji rządzącej mają nadzieję, że skandal, jaki na nowo wybuchł wobec zonda krypto, zmieni nastawienie choć części opozycji i regulacje będą mogły wejść w życie. Szanse na taki przebieg wypadków sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: To będzie wielki test dla prawicy i dla samego prezydenta, przewiduje Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Prezydent Nawrocki być może będzie musiał podjąć pierwszy raz prawdziwą prezydencką decyzję. Albo jest za kryptowalutami, albo przeciw.
2: Ale Karol Nawrocki swojego podejścia zmienić nie zamierza, a prawicowa opozycja konsekwentnie wspiera weto.
4: To była ustawa, która była napisana w taki sposób, że ona dobra była dla zonda krypto.
2: Tłumaczy Michał Wójcik z PiS-u. Podobne zdanie o przepisach zaproponowanych przez rząd ma Konfederacja. Swoje stanowisko w tej sprawie we wtorek dopiero ustali Rozwój Plus.
0: Pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zdecydują w sprawie prezydenckiego weta, zacznie się w środę. Głosowania planowane są wstępnie na piątek. Obrona Radosława Piesiewicza odwoła się od decyzji o aresztowaniu. Adwokat szefa PKOL-u w rozmowie z Radiem Z zapowiada złożenia zażalenia na decyzję sądu. Stanie się to dopiero, gdy obrona otrzyma pisemne uzasadnienie decyzji o 3-miesięcznym areszcie. Sąd jeszcze go nie przygotował i odroczył termin jego wydania o tydzień. W tej chwili możemy opierać się tylko na ustnym uzasadnieniu, mówi obrońca szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
5: Na podstawie ustnych motywów mogę powiedzieć, że sąd nie podzielił zapatrywania prokuratury na temat tego, że Radosławowi Piesiewiczowi grozi surowa kara. Natomiast sąd przyjął, że istnieje w tej sprawie obawa matactwa.
0: Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy, a działanie śledczych uważa za polityczne. Prokuratura postawiła szefowi PKOL-u dwa zarzuty. Jeden dotyczy płatności protekcji, a drugi nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Kolejny incydent z cuchnącą substancją w roli głównej w Trójmieście. W Gdańsku policjanci zatrzymali 41-latka, który rozlał płyn przed jednym z klubów muzycznych. Z kolei w Gdyni cały czas szukają sprawcy, który najprawdopodobniej kwasem masłowym oblał wnętrze sali zabaw dla dzieci. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Do incydentu w klubie muzycznym w centrum Gdańska doszło w trakcie imprezy, kiedy bawili się w nim ludzie. Nagle z wejścia zaczął dobiegać straszny odór. Po opróżnieniu lokalu okazało się, że trzeba wymienić dwie pary drzwi i betonową wylewkę. Straty oszacowano na 25 tysięcy złotych. Policjantom udało się wytropić sprawcę. 41-latek dostał zarzut zniszczenia mienia. Podobny czeka na sprawcę zdewastowania sali zabaw na gdyńskim Witominie. W weekend komenda opublikowała zdjęcie ubranego na czarno mężczyzny, który wrzuca do pomieszczenia cuchnącą substancję. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Właścicielka sali zabaw musi teraz przeprowadzić remont tego miejsca. Odwołała też wszystkie imprezy. To nie pierwszy tego typu incydent w dzielnicy Witomina. To koniec wakacji, ale nie wciąż letnich wyjazdów. Wrzesień to początek sezonu na ciepłe kraje. W czasie urlopu, jeszcze przed nim, warto pamiętać o kilku zasadach dotyczących jedzenia i o nich właśnie reporter Radia Z Adam Kaśmierczak.
7: Ugotuj, zaparz, obierz lub zapomnij. Tak brzmi zasada bezpiecznej podróży. Eksperci przypominają, aby wyjeżdżając do egzotycznych krajów, pamiętać nie tylko o jedzeniu w sprawdzonych miejscach i piciu wody z pewnych źródeł, ale także o profilaktyce.
8: Pacjenci sami pytają szczepienia. jeżeli jedziemy do obszaru malarycznego, nie mamy przeciwwskazań do stosowania leku, a lek w profilaktyce jest w formie tabletek, to warto rozważyć, bo ryzyko jest tu stosunkowo duże.
7: Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz. Taka profilaktyka to koszt około 500 zł, które może uratować życie. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W ostatnim czasie z powodu malarii zmarło 2 pracowników lotniska w niemieckim Frankfurcie. Przyczyną zakażeń mogły być komary, które wleciały do samolotu. Na koniec sport. Krótka przygoda Maji Chwalińskiej w wielkoszlemowym US Open. Nasza tenisistka przegrała już w pierwszej rundzie z dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Hubert Hurkacz bez problemu awansował do drugiej rundy turnieju. Wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. Hurkacz wrócił do rywalizacji w US Open po przerwie. Z powodu kontuzji kolana nie startował od lipca do stycznia. Hurkacz nigdy nie przebrnął w US Open drugiej rundy, a w tegorocznej edycji może go czekać trudne zadanie. Jego rywalem w środę będzie albo rozstawiony z numerem 8 Amerykanin Ben Shelton, albo Holender Talon Griekspoor. Już w niedzielę do drugiej rundy awansował Kamil Majchrzak. On już zna swojego kolejnego rywala. Będzie nim rozstawiony z numerem 22 Valentin Vacherot z Monaco. Przypomnę, że właśnie w tej chwili swój nowojorski turniej zaczyna Iga Świątek, jej przeciwniczką Chinka Shiyua. Już tylko 2 niewiadome w gronie ćwierćfinalistek siatkarskich Mistrzostw Europy. Do Polek, które wygrały w 1/8 finału z Portugalią bez straty seta, dołączyły także Włoszki, Szwedki i Holenderki. To właśnie z tymi ostatnimi nasze zawodniczki powalczą w czwartek o awans do strefy medalowej.
9: No, myślę, że mogłoby być lepiej, ale mamy teraz 2 dni bodajże na złapanie trochę, żeby się zregenerować i mam nadzieję, że ten czas spędzimy właśnie na regeneracji i będziemy gotowe na Holandię.
0: Mówiła rozgrywająca reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 2:00.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Służby ustalają okoliczności pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Jedną z hipotez jest akt dywersji. Pożar wybuchł w fabryce, gdzie produkowane są drony, które według mediów trafiają m.in. na Ukrainę. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, a stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
0: Pożar wyrządził szkody, ale dokładny bilans strat jeszcze nie powstał. Właściciele zakładu zapowiadają, że fabryka wznowi działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. To nie pierwszy w tym roku pożar fabryki dronów w tej części Europy. W marcu w czeskich Pardubicach została podpalona hala zbrojeniowa, w której również były produkowane drony dla Ukrainy. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni. Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej co do zasady nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Z danych MSWiA wynika, że przez 7 pierwszych miesięcy tego roku Straż Graniczna odnotowała 335 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Rok do roku to spadek o ponad 98%. Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się natychmiastowej dymisji lub zawieszenia aresztowanego prezesa PKO.